0: Był pod wpływem środków odurzających. Częstochowska prokuratura ujawniła wyniki badań kierowcy, który we wtorek na autostradzie śmiertelnie potrącił 4 osoby. Nie ma przeszkód, by otworzyć je dla ruchu estakadę w Chorzowie, mówił w Radiu Katowice wojewoda śląski. Tymczasem od południa tamtejsi kierowcy mają zamknięty kolejny wiadukt. W Jastrzębiu-Zdroju uczczono 46. rocznicę podpisania porozumień jastrzębskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Dominik D. w momencie wypadku był pod wpływem substancji odurzającej, poinformowała prokuratura. 31-latek 1 września wjechał w ludzi na autostradzie A1 w okolicy Częstochowy. Z badań toksykologicznych wynika, że zażył klefedron, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.
2: Już po skierowaniu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania do prokuratury wpłynęła opinia toksykologiczna. Z opinii biegłego

Kiedy ninja rockstery mówią, że jestem Żydem, ale wiary mało we mnie, nie jestem hasydem. Stadion Legii wycelował Jupitery w obce statki. Wypuśćcie Krakena.

Wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dar. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi, tak. Czas mi się sypie jak cornflakes.

0: Był pod wpływem środków odurzających. Częstochowska prokuratura ujawniła wyniki badań kierowcy, który we wtorek na autostradzie śmiertelnie potrącił 4 osoby. Nie ma przeszkód, by otworzyć je dla ruchu estakadę w Chorzowie, mówił w Radiu Katowice wojewoda śląski. Tymczasem od południa tamtejsi kierowcy mają zamknięty kolejny wiadukt. W Jastrzębiu-Zdroju uczczono 46. rocznicę podpisania porozumienia strzemskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Dominik D. w momencie wypadku był pod wpływem substancji odurzającej, poinformowała prokuratura. 31-latek 1 września wjechał w Ludzi na autostradzie A1 w okolicy Częstochowy. Z badań toksykologicznych wynika, że zażył klefedron, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.
2: Już po skierowaniu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania do prokuratury wpłynęła opinia toksykologiczna. Z opinii biegłego wynika, że w chwili zdarzenia kierujący samochodem ciężarowym znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do kierowania pojazdem mechanicznym.
0: W wypadku zginęły 4 osoby, a 4 odniosły poważne obrażenia. Dominik D. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Mówi, że nie pamięta wypadku. Decyzją sądu trafił do aresztu. Nie ma żadnych przeszkód, by korzystać z chorzowskiej estakady przy wprowadzeniu ograniczenia tonażu pojazdów do 3,5 tony. Tak powiedział rano w Radiu Katowice wojewoda śląski Marek Wójcik. Decyzja należy jednak do miasta, a to jak dotąd nie zdecydowało się na wznowienie ruchu. Na razie przywrócono kursowanie tramwajów. Wszystkie postępowania przed nadzorem budowlanym zostały zakończone, skomentował wojewoda na antenie naszej rozgłośni. Postępowanie dotyczące bezpieczeństwa estakady zostało w ostatnich dniach umorzone, dodał. A tymczasem estakada przydałaby się teraz bardziej niż przed rokiem, bo od czwartku w Chorzowie nowe utrudnienie dla kierowców. W południe wiadukt przy ulicy Nowej i Marii Skłodowskiej-Curie został zamknięty. Jak przekazał kierownik budowy Konrad Wrona, jest w złym stanie i będzie wyburzany.
3: Będziemy wprowadzać tymczasową organizację ruchu. Prace rozpoczną się praktycznie od razu. Jutro frezujemy masę na obiekcie i bierzemy się za jego wyburzenie. O 12 obiekt będzie zamknięty.
0: Kierowcy docierający do okolicznych zakładów przemysłowych od południa muszą korzystać z objazdów m.in. przez tunel na ulicy Legnickiej. Pierwszy w historii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach i zarazem pierwszy w południowej Polsce zabieg laserowej termoablacji guza mózgu dziecka przeprowadzili neurochirurcy tej placówki. Pacjentem był 10-letni chłopiec z guzem położonym głęboko w strukturach mózgu. Dotychczas tego typu operacje u dzieci wykonywano w Polsce jedynie w ośrodkach w Warszawie i Szczecinie. Jak podała lecznica, po zabiegu chłopca nie wystąpiły nowe ubytki neurologiczne. W kolejnych dniach samodzielnie chodził, a kilka dni po zabiegu został wypisany do domu w dobrym stanie ogólnym i neurologicznym.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: 3 września przypada 46. rocznica podpisania porozumienia jastrzębskiego. Było to trzecie z 4 porozumień zawartych między strajkującymi związkowcami a komunistyczną władzą w 1980 roku. Robotnicy w Jastrzębiu wywalczyli m.in. zniesienie 4-brygadowego systemu pracy oraz wprowadzenie wolnych sobot i niedziel. Pod pomnikiem porozumienia jastrzębskiego odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. To jest historia, o której kolejne pokolenia nie mogą zapomnieć, mówi jeden z sygnatariuszy porozumienia jastrzębskiego, Grzegorz Stawski.
4: Nauka jest wtedy, kiedy się chce tą naukę prezentować. Więc my raczej stare dziadki za przeproszeniem już tego za bardzo zrobić nie możemy, nie mamy takiego wpływu. Ale szkoły to jest przecież nasza bardzo ważna historia. Lokalna, tu w Jastrzębiu, to jest lokalna historia niezwykle ważna. To jest porozumienie, które, nasze porozumienie jastrzębskie, one dało ludziom najwięcej.
0: W uroczystościach oprócz przedstawicieli związków zawodowych uczestniczyli też m.in. samorządowcy, reprezentanci rządu, parlamentu i prezydenta. Noc dość ciepła, ale mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu. W ciągu dnia raczej pochmurno z silniejszym wiatrem, a temperatura wzrośnie do 26 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Posłowie debatowali w Sejmie o przepisach regulujących rynek kryptowalut i wzajemnie obwiniali się o aferę Zonda Krypto. Dziś mają zdecydować, czy odrzucić prezydenckie weto do trzeciej już ustawy w tej sprawie, a debacie przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski.
1: Prezydencki minister Zbigniew Boguski wieszczy jutro kolejną przegraną koalicji rządowej. Mówił, że dziwi go, że premier nie chce kompromisu w sprawie tej ustawy.
2: Dwukrotnie poległ. Pewnie polegnie również jutro na tym głosowaniu. Nie są właśnie ukierunkowane na to, żeby te przepisy po prostu nie weszły. Żeby nie było regulacji rynku kryptoaktywów.
1: Ale większość rządowa wskazuje na nowe informacje ze śledztwa w sprawie kryptowalut. Jarosław Urbaniak z KO.
3: Przelewy w momencie, gdy za chwilę zaczyna się debata i aktywność dokładnie tych samych osób w trakcie debaty i w trakcie posiedzeń komisji.
1: O oddzielenie działań prokuratury od potrzebnych przepisów apelował Dariusz Wieczorek z Lewicy.
4: I powinniście wyciągnąć wnioski z afery Zonda Krypto i zagłosować za tą ustawą.
1: Kluby nie zmieniły zdania w tej sprawie, a nowy klub Rozwój Plus zapowiedział głosowanie przeciwko odrzuceniu prezydenckiego weta. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Zawetowane trzykrotnie przez Karola Nawrockiego przepisy ustawy dawały nadzór nad rynkiem kryptowalut Komisji Nadzoru Finansowego. Do odrzucenia weta konieczna jest większość 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W ostatnim dniu posiedzenia Sejmu posłowie mają wybrać także sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatury są dwie. To zgłoszony przez Koalicję Obywatelską Maciej Berek, który ma pozytywną rekomendację Komisji Sprawiedliwości. Drugi kandydat Prawa i Sprawiedliwości Artur Kotowski został zaopiniowany negatywnie. Dziewiętnastoletni Jakub L. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Odpowie za zabójstwo 49-letniej kobiety w Kędzierzynie Koźlu sprzed tygodnia i usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu z początku lipca. Zasadniczą przesłanką dla tymczasowego aresztowania jest ryzyko, że na wolności 19-latek znów mógłby dopuścić się podobnej zbrodni lub ukrywać się. W tym czasie prokuratura będzie gromadzić kolejne dowody, mówi prokurator Dominik Bagrowski z Prokuratury Okręgowej w Opolu.
5: A przede wszystkim zasięgniemy opinii powołanych już biegłych psychiatrów, którzy ocenią, czy podejrzany jest poczytalny i dalej, czy może odpowiadać przed sądem karnym, czy wobec niego należy zastosować środek zabezpieczający i wnosić o tak zwaną detencję, umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
0: Wyniki badań Laboratorium Kryminalistycznego w Katowicach potwierdziły, że na młotku znalezionym w plecaku 19-latka ujawniono ślady biologiczne obu ofiar. Wyjaśniając okoliczności zbrodni, mężczyzna stwierdził, że leczył się psychiatrycznie na schizofrenię paranoidalną. Zeznał też, że brał metamfetaminę. Jeśli okaże się poczytalny i będzie odpowiadać przed sądem, grozi mu dożywocie. Częściowo przywrócono ruch pociągów między Gdańskiem Południowym a Pruszczem Gdańskim. Naprawiono uszkodzony tor po wypadku w pobliżu stacji Gdańsk-Lipce. Doszło do niego wczoraj po południu, kiedy to samochód ciężarowy wjechał na przejazd, a chwilę później w naczepę pojazdu uderzył pociąg PKP Intercity relacji Gdynia-Zielona Góra. Nikomu nic się nie stało.
6: To są aktualności jedynki.
0: Ostatnie miesiące we Francji przejdą do historii. Tegoroczne lato było najcieplejsze od początku pomiarów. Przez niemal całe wakacje ponad 40-stopniowe upały nawiedzały cały kraj, przynosząc dramatyczne konsekwencje.
7: Sytuację podsumowała francuska minister do spraw transformacji ekologicznej Monique Barbu. Przeżyliśmy najcieplejsze lato, odkąd prowadzone są pomiary, czyli od 1900 roku. Poinformowała, podkreślając również bezprecedensową falę pożarów i suszę. Do końca sierpnia pożary objęły powierzchnię 6-krotnie większą niż średnia z ostatnich 20 lat. Nigdy wcześniej nie odnotowano tak wysokiego poziomu wysuszenia gleby. Zaznaczyła, o dramatycznym bilansie lata minister mówiła podczas wizyty we francuskim Instytucie Meteorologicznym Météo France. Tamtejsi eksperci podkreślali, że od początku lata temperatury były średnio o 5 stopni Celsjusza wyższe niż średnia letnich temperatur notowanych od końca XIX wieku. Synoptycy oceniają, że mniej więcej połowa tego wzrostu jest związana z globalnym ociepleniem. Francuski rząd ma wkrótce przedstawić plan, którego celem będzie lepsze przygotowanie kraju na kolejne fale upałów. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W ciągu dnia będzie pochmurno i deszczowo, najwięcej słońca na południu, na wybrzeżu, miejscami lokalne burze. Temperatury to od 17-18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do maksymalnie 26 na południu i południowym zachodzie, około 22 w centrum. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i spada.
6: Jedynka. Polskie Radio.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Był pod wpływem środków odurzających. Częstochowska prokuratura ujawniła wyniki badań kierowcy, który we wtorek na autostradzie śmiertelnie potrącił 4 osoby. Nie ma przeszkód, by otworzyć je dla ruchu estakadę w Chorzowie, mówił w Radiu Katowice wojewoda śląski. Tymczasem od południa tamtejsi kierowcy mają zamknięty kolejny wiadukt. W Jastrzębiu-Zdroju uczczono 46. rocznicę podpisania porozumień jastrzębskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Dominik D. w momencie wypadku był pod wpływem substancji odurzającej, poinformowała prokuratura. 31-latek 1 września wjechał w ludzi na autostradzie A1 w okolicy Częstochowy. Z badań toksykologicznych wynika, że zażył klefedron, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.
2: Już po skierowaniu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania do prokuratury wpłynęła opinia toksykologiczna. Z opinii biegłego wynika, że w chwili zdarzenia kierujący samochodem ciężarowym znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do kierowania pojazdem mechanicznym.
0: W wypadku zginęły 4 osoby, a 4 odniosły poważne obrażenia. Dominik D. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Mówi, że nie pamięta wypadku. Decyzją sądu trafił do aresztu. Nie ma żadnych przeszkód, by korzystać z chorzowskiej estakady przy wprowadzeniu ograniczenia tonażu pojazdów do 3,5 tony. Tak powiedział rano w Radiu Katowice wojewoda śląski Marek Wójcik. Decyzja należy jednak do miasta, a to jak dotąd nie zdecydowało się na wznowienie ruchu. Na razie przywrócono kursowanie tramwajów. Wszystkie postępowania przed nadzorem budowlanym zostały zakończone, skomentował wojewoda na antenie naszej rozgłośni. Postępowanie dotyczące bezpieczeństwa estakady zostało w ostatnich dniach umorzone, dodał. A tymczasem estakada przydałaby się teraz bardziej niż przed rokiem, bo od czwartku w Chorzowie nowe utrudnienie dla kierowców. W południe wiadukt przy ulicy Nowej i Marii Skłodowskiej-Curie został zamknięty. Jak przekazał kierownik budowy Konrad Wrona, jest w złym stanie i będzie wyburzany.
3: Będziemy wprowadzać tymczasową organizację ruchu. Prace rozpoczną się praktycznie od razu. Jutro frezujemy masę na obiekcie i bierzemy się za jego wyburzenie. O 12 obiekt będzie zamknięty.
0: Kierowcy docierający do okolicznych zakładów przemysłowych od południa muszą korzystać z objazdów m.in. przez tunel na ulicy Legnickiej. Pierwszy w historii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach i zarazem pierwszy w południowej Polsce zabieg laserowej termoablacji guza mózgu dziecka przeprowadzili neurochirurcy tej placówki. Pacjentem był 10-letni chłopiec z guzem położonym głęboko w strukturach mózgu. Dotychczas tego typu operacje u dzieci wykonywano w Polsce jedynie w ośrodkach w Warszawie i Szczecinie. Jak podała lecznica, po zabiegu chłopca nie wystąpiły nowe ubytki neurologiczne. W kolejnych dniach samodzielnie chodził, a kilka dni po zabiegu został wypisany do domu w dobrym stanie ogólnym i neurologicznym.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: 3 września przypada 46. rocznica podpisania porozumienia jastrzębskiego. Było to trzecie z 4 porozumień zawartych między strajkującymi związkowcami a komunistyczną władzą w 1980 roku. Robotnicy w Jastrzębiu wywalczyli m.in. zniesienie 4-brygadowego systemu pracy oraz wprowadzenie wolnych sobot i niedziel. Pod pomnikiem porozumienia jastrzębskiego odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. To jest historia, o której kolejne pokolenia nie mogą zapomnieć, mówi jeden z sygnatariuszy porozumienia jastrzębskiego, Grzegorz Stawski.
4: Nauka jest wtedy, kiedy się chce tą naukę prezentować. Więc my raczej, stare dziadki, za przeproszeniem, już tego za bardzo zrobić nie możemy, nie mamy takiego wpływu. Ale szkoły to jest przecież nasza bardzo ważna historia. Lokalna, tu w Jastrzębiu, to jest lokalna historia niezwykle ważna. To jest porozumienie, które, nasze porozumienie jastrzębskie, one dało ludziom najwięcej.
0: W uroczystościach oprócz przedstawicieli związków zawodowych uczestniczyli też m.in. samorządowcy, reprezentanci rządu, parlamentu i prezydenta. Noc dość ciepła, ale mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu. W ciągu dnia raczej pochmurno z silniejszym wiatrem, a temperatura wzrośnie do 26 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Posłowie debatowali w Sejmie o przepisach regulujących rynek kryptowalut i wzajemnie obwiniali się o aferę Zonda Krypto. Dziś mają zdecydować, czy odrzucić prezydenckie weto do trzeciej już ustawy w tej sprawie, a debacie przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski.
6: Prezydencki minister Zbigniew Boguski wieszczy jutro kolejną przegraną koalicji rządowej. Mówił, że dziwi go, że premier nie chce kompromisu w sprawie tej ustawy.
7: Dwukrotnie poległ. Pewnie polegnie również jutro na tym głosowaniu. Nie są właśnie ukierunkowane na to, żeby te przepisy po prostu nie weszły. Żeby nie było regulacji rynku kryptoaktywów.
6: Ale większość rządowa wskazuje na nowe informacje ze śledztwa w sprawie kryptowalut. Jarosław Urbaniak z KO.
8: Przelewy w momencie, gdy za chwilę zaczyna się debata i aktywność dokładnie tych samych osób w trakcie debaty i w trakcie posiedzeń komisji.
6: O oddzielenie działań prokuratury od potrzebnych przepisów apelował Dariusz Wieczorek z Lewicy.
9: I powinniście wyciągnąć wnioski z afery Zonda Krypto i zagłosować za tą ustawą.
6: Kluby nie zmieniły zdania w tej sprawie, a nowy klub Rozwój Plus zapowiedział głosowanie przeciwko odrzuceniu prezydenckiego weta. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: Zawetowane trzykrotnie przez Karola Nawrockiego przepisy ustawy dawały nadzór nad rynkiem kryptowalut Komisji Nadzoru Finansowego. Do odrzucenia weta konieczna jest większość 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W ostatnim dniu posiedzenia Sejmu posłowie mają wybrać także sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatury są dwie. To zgłoszony przez Koalicję Obywatelską Maciej Berek, który ma pozytywną rekomendację Komisji Sprawiedliwości. Drugi kandydat Prawa i Sprawiedliwości Artur Kotowski został zaopiniowany negatywnie. Dziewiętnastoletni Jakub L. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Odpowie za zabójstwo 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu sprzed tygodnia i usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu z początku lipca. Zasadniczą przesłanką dla tymczasowego aresztowania jest ryzyko, że na wolności 19-latek znów mógłby dopuścić się podobnej zbrodni lub ukrywać się. W tym czasie prokuratura będzie gromadzić kolejne dowody, mówi prokurator Dominik Bagrowski z Prokuratury Okręgowej w Opolu.
10: A przede wszystkim zasięgniemy opinii powołanych już biegłych psychiatrów, którzy ocenią, czy podejrzany jest poczytalny i dalej, czy może odpowiadać przed sądem karnym, czy wobec niego należy zastosować środek zabezpieczający i wnosić o tak zwaną detencję, umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
5: Wyniki badań Laboratorium Kryminalistycznego w Katowicach potwierdziły, że na młotku znalezionym w plecaku 19-latka ujawniono ślady biologiczne obu ofiar. Wyjaśniając okoliczności zbrodni, mężczyzna stwierdził, że leczył się psychiatrycznie na schizofrenię paranoidalną. Zeznał też, że brał metamfetaminę. Jeśli okaże się poczytalny i będzie odpowiadać przed sądem, grozi mu dożywocie. Częściowo przywrócono ruch pociągów między Gdańskiem Południowym a Pruszczem Gdańskim. Naprawiono uszkodzony tor po wypadku w pobliżu stacji Gdańsk-Lipce. Doszło do niego wczoraj po południu, kiedy to samochód ciężarowy wjechał na przejazd, a chwilę później w naczepę pojazdu uderzył pociąg PKP Intercity relacji Gdynia-Zielona Góra. Nikomu nic się nie stało.
11: To są aktualności jedynki.
5: Ostatnie miesiące we Francji przejdą do historii. Tegoroczne lato było najcieplejsze od początku pomiarów. Przez niemal całe wakacje ponad 40-stopniowe upały nawiedzały cały kraj, przynosząc dramatyczne konsekwencje.
12: Sytuację podsumowała francuska minister do spraw transformacji ekologicznej Monique Barbu. Przeżyliśmy najcieplejsze lato, odkąd prowadzone są pomiary, czyli od 1900 roku. Poinformowała, podkreślając również bezprecedensową falę pożarów i suszę. Do końca sierpnia pożary objęły powierzchnię 6-krotnie większą niż średnia z ostatnich 20 lat. Nigdy wcześniej nie odnotowano tak wysokiego poziomu wysuszenia gleby. Zaznaczyła. O dramatycznym bilansie lata minister mówiła podczas wizyty we francuskim Instytucie Meteorologicznym Météo France. Tamtejsi eksperci podkreślali, że od początku lata temperatury były średnio o 5 stopni Celsjusza wyższe niż średnia letnich temperatur notowanych od końca XIX wieku. Synoptycy oceniają, że mniej więcej połowa tego wzrostu jest związana z globalnym ociepleniem. Francuski rząd ma wkrótce przedstawić plan, którego celem będzie lepsze przygotowanie kraju na kolejne fale upałów. Stefan Folzer, Polskie Radio.
5: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: Pogoda.
5: W ciągu dnia będzie pochmurno i deszczowo, najwięcej słońca na południu, na wybrzeżu, miejscami lokalne burze. Temperatury to od 17-18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do maksymalnie 26 na południu i południowym zachodzie, około 22 w centrum. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i spada.
11: Jedynka. Polskie Radio.
13: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

A jeśli słuchasz tego teraz w autobusie, popatrz przez okno albo popatrz na ludzi. A jeśli słuchasz, czego życzę na imprezie, zatańcz z dziewczyną, która się najbardziej nudzi. A jeśli jesteś dziewczyną, to wiadomo, na odwrót niech się zakręci tapeta jak u jakiego faszysty. A jeśli jedziesz sobie na rowerze, niech cię wspierają nogi i bogi cyklisty. A jeśli nic, nic się nie klei, niech się lepią chociaż do ciebie te dźwięki. Do nich flota, dobre słowa.

Mniej więcej wychyl kieliszek za oto karabalcy. A jeśli to nie pierwsze twe ludziki, to wiesz, że robię błędy w odmianie palcy. A jeśli masz marzenia, to niech pęcznieją i kwitną potem jak na kępie jabłonie. A jeśli masz kogoś obok, to niech się dogadają dłonie. Potem jakoś będzie, nawet jeśli nie, dobrze pamiętać czyjąś dłoń na dnie. To płyta o miłości, jak większość płyt na świecie, niech się ta miłość na przekór światu plecie. A jeśli słuchasz tego na wakacjach, pomyśl chwilę o tych, co nigdzie nie jeżdżą. I weź się tak wybaw i zanurz w atrakcjach, by się wspomnienia nabomblowały treścią.

piosenkę, gdzie literka A się pojawia co chwilę. Gdzie jest do cholery Stasio, gdy prym wiodą debile? Tyle, baw się dobrze, tyle ode mnie i chłopaków.

0: Był pod wpływem środków odurzających. Częstochowska prokuratura ujawniła wyniki badań kierowcy, który we wtorek na autostradzie śmiertelnie potrącił 4 osoby. Nie ma przeszkód, by otworzyć je dla ruchu estakadę w Chorzowie, mówił w Radiu Katowice wojewoda śląski. Tymczasem od południa tamtejsi kierowcy mają zamknięty kolejny wiadukt. W Jastrzębiu-Zdroju uczczono 46. rocznicę podpisania porozumień jastrzębskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Dominik D. w momencie wypadku był pod wpływem substancji odurzającej, poinformowała prokuratura. 31-latek 1 września wjechał w ludzi na autostradzie A1 w okolicy Częstochowy. Z badań toksykologicznych wynika, że zażył klefedron, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.
2: Już po skierowaniu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania do prokuratury wpłynęła opinia toksykologiczna. Z opinii biegłego wynika, że w chwili zdarzenia kierujący samochodem ciężarowym znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do kierowania pojazdem mechanicznym.
0: W wypadku zginęły 4 osoby, a 4 odniosły poważne obrażenia. Dominik D. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Mówi, że nie pamięta wypadku. Decyzją sądu trafił do aresztu. Nie ma żadnych przeszkód, by korzystać z chorzowskiej estakady przy wprowadzeniu ograniczenia tonażu pojazdów do 3,5 tony. Tak powiedział rano w Radiu Katowice wojewoda śląski Marek Wójcik. Decyzja należy jednak do miasta, a to jak dotąd nie zdecydowało się na wznowienie ruchu. Na razie przywrócono kursowanie tramwajów. Wszystkie postępowania przed nadzorem budowlanym zostały zakończone, skomentował wojewoda na antenie naszej rozgłośni. Postępowanie dotyczące bezpieczeństwa estakady zostało w ostatnich dniach umorzone, dodał. A tymczasem estakada przydałaby się teraz bardziej niż przed rokiem, bo od czwartku w Chorzowie nowe utrudnienie dla kierowców. W południe wiadukt przy ulicy Nowej i Marii Skłodowskiej-Curie został zamknięty. Jak przekazał kierownik budowy Konrad Wrona, jest w złym stanie i będzie wyburzany.
3: Będziemy wprowadzać tymczasową organizację ruchu. Prace rozpoczną się praktycznie od razu. Jutro frezujemy masę na obiekcie i bierzemy się za jego wyburzenie. O 12 obiekt będzie zamknięty.
0: Kierowcy docierający do okolicznych zakładów przemysłowych od południa muszą korzystać z objazdów m.in. przez tunel na ulicy Legnickiej. Pierwszy w historii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach i zarazem pierwszy w południowej Polsce zabieg laserowej termoablacji guza mózgu dziecka przeprowadzili neurochirurcy tej placówki. Pacjentem był 10-letni chłopiec z guzem położonym głęboko w strukturach mózgu. Dotychczas tego typu operacje u dzieci wykonywano w Polsce jedynie w ośrodkach w Warszawie i Szczecinie. Jak podała lecznica, po zabiegu chłopca nie wystąpiły nowe ubytki neurologiczne. W kolejnych dniach samodzielnie chodził, a kilka dni po zabiegu został wypisany do domu w dobrym stanie ogólnym i neurologicznym.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: 3 września przypada 46. rocznica podpisania porozumienia jastrzębskiego. Było to trzecie z 4 porozumień zawartych między strajkującymi związkowcami a komunistyczną władzą w 1980 roku. Robotnicy w Jastrzębiu wywalczyli m.in. zniesienie 4-brygadowego systemu pracy oraz wprowadzenie wolnych sobot i niedziel. Pod pomnikiem porozumienia jastrzębskiego odbyły się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. To jest historia, o której kolejne pokolenia nie mogą zapomnieć, mówi jeden z sygnatariuszy porozumienia jastrzębskiego, Grzegorz Stawski.
4: Nauka jest wtedy, kiedy się chce tą naukę prezentować. Więc my raczej, stare dziadki, za przeproszeniem, już tego za bardzo zrobić nie możemy, nie mamy takiego wpływu. Ale szkoły, to jest przecież nasza bardzo ważna historia. Lokalna, tu w Jastrzębiu, to jest lokalna historia niezwykle ważna. To jest porozumienie, które, nasze porozumienie jastrzębskie, one dało ludziom najwięcej.
0: W uroczystościach oprócz przedstawicieli związków zawodowych uczestniczyli też m.in. samorządowcy, reprezentanci rządu, parlamentu i prezydenta. Noc dość ciepła, ale mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu. W ciągu dnia raczej pochmurno z silniejszym wiatrem, a temperatura wzrośnie do 26 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Pora sprawdzić, co się dzieje o tej porze na drogach naszego regionu. To pierwsze dziś Autoradio w Radiu Katowice. Anna Juśkiewicz, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam. Mamy obecnie utrudnienia w miejscowości Bojszowy koło Gliwic. Tutaj samochód uderzył w drzewo, zapalił się, pracuje obecnie przy nim straż pożarna. W wyniku zdarzenia ranny został jadący samochodem mężczyzna. Udzielana jest mu w tej chwili pomoc medyczna. To poważne zdarzenie. Ma ono miejsce tuż przy wjeździe do Bojszów od strony Rachowic. Unikajmy zatem tej lokalnej drogi. Ogólnie od północy do chwili obecnie śląscy policjanci odnotowali 16 zdarzeń drogowych. Z powodu pozostałych, o których nie wspominałam, utrudnień obecnie nie ma. 691-400-400 to nasz telefon kontaktowy, jest już do Państwa dyspozycji. Jeżeli będziecie świadkami czegoś na drodze, o czym warto poinformować innych, dajcie nam znać. 691-400-400.
7: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Tego radia.
11: Zapraszamy na aktualności jedynki.
12: Izabela Kuczyńska
11: i Andrzej Kocjan. Zarzuty i wnioski o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Wśród trojga podejrzanych znany inwestor giełdowy.
12: Podejrzany przedmiot koło stacji elektroenergetycznej w Niemczech. Służby nie wykluczają, że to urządzenie do odpalania bomb. To kolejny z serii takich incydentów.
11: Nie żyje poszukiwany od kilku dni operator filmowy Witold Płóciennik. Jego ciało znaleziono w okolicach jeziora Krzywe w Lubuskiem.
12: Są zarzuty i wnioski o areszt dla trzech osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto.
11: Dwie kobiety, Jaromira W. oraz Anna P., usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Celem jej działalności było przejęcie majątku Sylwestra Suszka, prezesa giełdy Bitbay, poprzedniczki Zondy.
12: Mężczyzna zaginął w 2022 roku. Według śledczych Anna P. wiedziała, co mogło się stać, ale tę wiedzę zataiła.
11: Stąd, jak przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, kolejny zarzut dla kobiety utrudniania postępowania.
13: Nakłaniała osoby, które mogły mieć wiedzę o przebywaniu pana Sylwestra Suszka w dniu jego zaginięcia, aby osoby te składały fałszywe zeznania, a także dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
12: Druga z kobiet, według śledczych, poza działalnością w grupie przestępczej, dopuściła się różnego rodzaju nadużyć finansowych na szkodę Zonda Krypto. Prokuratura przedstawiła Jaromirze W. zarzut prania pieniędzy pochodzących z przestępstw.
11: Trzeci zatrzymany, potentat giełdowy Rafał Z., usłyszał jeden zarzut przywłaszczenia 1 700 000 należących do operatora Zonda Krypto.
12: Śledczy wystąpili z wnioskami o areszt dla trójki podejrzanych. Decyzja w tej sprawie jeszcze dzisiaj.
11: Kolejny z serii niepokojących incydentów w Niemczech.
12: Koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie kraju znaleziono podejrzany przedmiot.
11: Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb, choć nie potwierdzono tego oficjalnie.
12: Wcześniej w tym tygodniu były inne przypadki sabotażu dotyczące niemieckich linii energetycznych.
11: Policja szuka też zleceniodawców wczorajszego podpalenia w Bawarii firmy pracującej dla branży zbrojeniowej.
12: Tropy wiodą na Kreml. W związku z kolejnymi incydentami kilka krajów, w tym Polska, wezwało na rozmowę rosyjskich ambasadorów.
11: Fala podejrzanych zdarzeń była też tematem spotkania Trójkąta Weimarskiego z udziałem szefa polskiej dyplomacji. Ministrowie chcą zaostrzyć unijne sankcje wobec Rosji.
14: Europejska odpowiedź na rosyjskie prowokacje ma połączyć presję dyplomatyczną z sankcjami gospodarczymi.
15: Negocjujemy w tej chwili kolejny pakiet sankcji. Na liście podmiotów objętych sankcjami będzie ponad 1600 firm i osób, które są związane z rosyjską agresją na Ukrainę.
14: Mówił Radosław Sikorski. Polska wezwała wczoraj rosyjskiego ambasadora. Szef MSZ podkreślił, że odpowiedzialność za działania rosyjskich służb ponosi całe państwo.
15: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji pewnie nawet nie wie o rozkazach i działaniach, jakie otrzymuje i wykonuje GRU. No ale jest agendą zagraniczną państwa rosyjskiego, więc ponosi konsekwencje za wszystkie działania tego państwa.
14: Wezwanie ambasadora jest częścią skoordynowanej reakcji europejskich stolic i wyrazem solidarności z Niemcami po pojawieniu się uzbrojonego drona na lotnisku w Lipsku. Jan Oleński, Polskie Radio.
12: Dodajmy, że Niemcy ustalili, że stali za tym dwaj obywatele Rosji.
11: A Rosjanie prowokują także w powietrzu.
12: Nad Bałtykiem polskie myśliwce znów przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20.
11: Doszło do tego 40 kilometrów na północ od Ustki, poinformował w serwisie X szef MONU.
12: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że rosyjski samolot nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej.
10: To są aktualności jedynki.
11: Poszukiwany od kilku dni operator filmowy Witold Płóciennik nie żyje.
12: Ciało 56-latka znaleźli policjanci w okolicach Jeziora Krzywe w Lubuskiem.
11: Śledczy będą teraz ustalać przyczynę śmierci mężczyzny. Ma w tym pomóc sekcja zwłok, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z prokuratury w Gorzowie Wielkopolskim.
16: W tej sprawie zostanie wszczęte śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn zgonu, w szczególności w celu ustalenia, czy do tego zgonu nie przyczyniło się działanie osób trzecich. Zostanie powołany biegły medycyny sądowej.
12: 56-letni Witold Płóciennik zaginął 29 sierpnia w miejscowości Lubniewice w czasie przerwy od pracy na planie nowego filmu.
11: Ofiary ubiegłorocznej katastrofy kolejki w Lizbonie mają swój pomnik.
12: Na lizbońskiej Starówce stanęło 16 bloków zwapienia upamiętniających 16 osób, które straciły życie w wypadku. W centrum pomnika stoi liczące 150 lat drzewo oliwkowe.
11: Odsłonięcie monumentu odbyło się dokładnie rok po tragedii. 3 września 2025 roku słynna lizbońska kolejka wypadła z szyn i z ogromną prędkością uderzyła w ścianę pobliskiego budynku.
12: Powodem prawdopodobnie było pęknięcie liny nośnej. Zginęło wówczas 16 osób. Głównie zagranicznych turystów. 24 zostały ranne.
11: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
17: A teraz informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk. Jedyna pozostała na placu boju polska singlistka Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy tenisowego wielkosztomowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Raszynianka wygrała w czwartek 6-3, 6-2 ze sklasyfikowaną o 441 miejsc niżej w światowym rankingu Nadią Podorowską z Argentyny. O formie Świątek mówi wybitny przed laty polski tenisista Wojciech Fibak.
18: Iga idzie jak burza, jednak to uspokojenie gry, na pewno tu pomogła mądrość, doświadczenie Francisco Roiga, który uspokajał. On mówił, z tego forehandu Iga nie musisz zabijać od razu, nie musisz trafiać w linię za pierwszym uderzeniem. Nasza bohaterka już od kilku tygodni gra trochę spokojniej, czasami podniesie takim liftem, topspinem piłkę w górę, a w obronie to zawsze jest kąśliwa, jest najlepsza na świecie w obronie.
17: Maja Chwalińska i Magda Linet awansowały do drugiej rundy debla. Polskie tenisistki wygrały z rozstawionymi z numerem 5 Chinką Han Yu Go i francuską Kristiną Mladenowicz 6-7, 6-4 i 6-4. Z kolei polsko-czeska para Katarzyna Piter, Anna Siszkowa odpadła w pierwszej rundzie gry podwójnej. Polka i Czeszka zostały pokonane 6-3, 6-2 przez Rosjankę Jelenę Prindakinę i Chinkę Qin Yu Tang. Polskie siatkarki awansowały do strefy medalowej Mistrzostw Europy. W rozegranym w Stambule meczu ćwierćfinałowym pokonały Holenderki 3-1. Biało-czerwone znalazły się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz pierwszy od 7 lat. Na medal czempionatu Starego Kontynentu czekają z kolei od 2009 roku. W sobotnim półfinale podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z Włoszkami, aktualnymi mistrzyniami świata i mistrzyniami olimpijskimi. Lech Poznań wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1 w zaległym meczu piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Lech wyszedł na pozycję lidera tabeli z 13 punktami, wyprzedzając o 1 punkt Legię Warszawa. Jagiellonia jest szósta. W innym rozegranym wczorajszym meczu Raków Częstochowa przegrał u siebie z Górnikiem Zabrze 1-2. Też było to zaległe spotkanie z piątej kolejki. A do drugiej rundy piłkarskiego Pucharu Polski awansowały wczoraj Awia Świdnik po wygranej z Wieczystą 3-1, Śląsk Wrocław po pokonaniu Pogoni Szczecin 2-1 i GKS Tychy po wygranej 1-0 z ŁKS-em.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.
10: Pogoda.
11: całej Polsce dzisiaj pochmurno, ale w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu miejscami burze. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, przez 22 w centrum, do 26 na południu i południowym zachodzie. Silniejszy wiatr dzisiaj nad morzem i w górach.
19: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
20: Klimat.
11: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. 64% energii pochodzi ze źródeł kopalnych, 34% z wiatru, a 2% ze słońca. W większości kraju jest małe zagrożenie pożarowe, tylko w rejonie Szczecina, Słupska, Radomia i Łodzi nie ma zagrożenia.
20: Jedynka. Polskie Radio.
9: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Ja mówię, zrobim obiad, podam im deser. Powiem im, by dokończyli czytać książki, odrobili lekcje, pouczyli się trochę. To zrobię. To ja zrobię. A ty dalej swoje.

0: Dzięki.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Przypominam Państwu nasz telefon.
3: Jest godzina 7. Kierowca ciężarówki, która wjechała w pracowników na autostradzie A1 pod Częstochową, był pod wpływem narkotyków. 8,5 tysiąca punktów schronienia znajduje się na terenie województwa śląskiego. Mówił o tym w Radiu Katowice wojewoda. W katowickim Giszowcu powstał pierwszy mural śląskiego szlaku filmowego upamiętniający film Paciorki jednego różańca.
4: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
3: Piotr Pagieła, zapraszam. Kierowca ciężarówki w chwili wypadku był pod wpływem substancji odurzającej, poinformowała prokuratura. 31-latek 1 września wjechał w ludzi na autostradzie A1 koło Częstochowy. Z badań toksykologicznych wynika, że mężczyzna zażył klefedron, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.
5: Już po skierowaniu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania do prokuratury wpłynęła opinia toksykologiczna. Z opinii biegłego wynika, że w chwili zdarzenia kierujący samochodem ciężarowym znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do kierowania pojazdem mechanicznym.
3: W wypadku zginęły 4 osoby, a 4 odniosły poważne obrażenia. Dominik D. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, a sąd aresztował go na 3 miesiące. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu. Składając wyjaśnienia, mówił jednak, że nie pamięta okoliczności wypadku.
4: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
3: 8,5 tysiąca punktów schronienia znajduje się na terenie województwa śląskiego. Mówił o tym w Radiu Katowice wojewoda Marek Wójcik. Podkreślił, że to miejsca zapewniające ochronę przed skutkami współczesnego konfliktu zbrojnego.
6: Takiego, jaki obserwujemy właśnie na Ukrainie, czyli takie miejsca, gdzie można się bezpiecznie schronić przed odłamkami, bezpiecznie, bo są wyjścia ewakuacyjne, więc nie ma groźby jakiegoś zagruzowania. Natomiast zaznaczam, że nie są to jakby typowe schrony, takie, o których myślimy w kontekście na przykład zimnej wojny i zagrożenia nuklearnego. Takich obiektów mamy oczywiście znacznie mniej.
3: Wojewoda śląski wskazał, że budowa obiektów zbiorowej ochrony to jeden z priorytetów programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Łącznie z rządowych środków województwo śląskie może wydać w ciągu 2 lat ponad 1 mld zł. W katowickim Giszowcu powstał pierwszy mural śląskiego szlaku filmowego. Praca upamiętnia paciorki jednego różańca Kazimierza Kuca. To film, którego ważną scenerią był właśnie Giszowiec. Mural powstał przy ulicy Miłej 3 naprzeciwko domu, w którym mieszkał filmowy bohater Karol Habryka. Za projekt odpowiadał Mariusz Waras, znany jako MCT, mówi artysta.
7: On powstawał 6 dni, z tym, że to w przypadku moim jest tylko jakby ta trochę mniejsza część pracy, bo oczywiście najpierw to jest ta praca projektowa i tak dalej. Mural jest zrobiony przy pomocy szablonu, więc ten szablon jakby jest wcześniej przygotowany. Jest wycięty tam w mojej pracowni i no to zajmuje więcej czasu niż malowanie tak naprawdę takiej ściany.
3: Śląski Szlak Filmowy ma przypominać o filmach związanych z regionem i miejscach, w których powstawały.
4: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
3: W Bytomiu otwarto nowy miejski żłobek. Placówka numer 3 powstała na osiedlu Ziętka w części budynku przedszkola miejskiego przy ulicy Strzelców Bytomskich. Potrzebowaliśmy rozwoju w tym zakresie, mówił prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.
8: W Bytomiu zawsze brakowało miejsc żłobkowych i niż demograficzny, mimo tego, że jest bardzo duży, no jakby pokazywał, że pomimo wszystko tych miejsc jest bardzo mało, więc już od początku tamtej kadencji rozpoczęliśmy pracę nad zwiększeniem tych ilości miejsc. Mieszkańcy Bytomia, którzy mają potomstwo, mogą liczyć na to, że to miejsce w żłobku znajdą.
3: A do żłobka na osiedlu Ziętka w Bytomiu może uczęszczać 48 dzieci. Dziś w regionie zachmurzenie będzie duże, z przejaśnieniami, na ogół bez opadów, a temperatura nawet do 26 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz. Witam Państwa w Goczałkowicach. Zdroju na jedynce mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych. Droga w kierunku Katowic przejezdna jest w tej chwili tylko jednym pasem, więc ostrzegamy. W Częstochowie przy zjeździe z drogi krajowej nr 43 na ulicę Zaciszańską samochód dostawczy zderzył się z busem. To kolizja. Uważajmy. W regionie ruch coraz większy, zarówno na drogach przelotowych, jak i w miastach. Zacznę teraz od Katowic. Zwalniamy tu na 73. Pułku Piechoty, jadąc z Giszowca w kierunku Ochojca. Ciasno też na Armii Krajowej, na Jankiego i Ligockiej. To w południowych dzielnicach miasta, a w centrum i Śródmieściu ciasno na Francuskiej i Damrota. Przy zjeździe z A4 wydłuża się korek na Dudy Gracza do Rozdzieńskiego. Zwalniamy też na fragmentach ulicy Warszawskiej. Tłoczno przy wjeździe z Rozdzieńskiego w stronę tunelu i dalej w kierunku Chorzowskiej. Na Chorzowskiej zwalniamy, jadąc w kierunku ronda od strony Chorzowa. Ciasno też na Braci Reńców, czyli na DTSC od strony Świętochłowic w kierunku centrum Katowic. Korek na Brackiej i Bocheńskiego do Gliwickiej. Zwalniamy również na fragmentach Gliwickiej. Nadal wolny przejazd częścią Krajowej Drogi 86 między Tychami a Katowicami.
0: Tu Radio Dźwięk.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Program trzeci w piątek. Minęła siódma. Michał Nogaś, dzień dobry. Wstajemy, wstajemy! I słuchamy wspólnie serwisu, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost.
10: Prezydent jako świadek. Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Po ostatnich rosyjskich działaniach w Niemczech państwa Unii wezwały ambasadorów Rosji na dywanik. Słaby internet w pociągu. PKP testuje system satelitarny. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego jako świadka w sprawie niedopuszczania sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Jak poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego, to konsekwencja postępowania w sprawie możliwości złamania prawa w związku z nieodebraniem przez prezydenta ślubowania od czterech sędziów. Prokurator Anna Adamiak mówiła, że przedmiotem postępowania są dwa zachowania noszące znamiona przestępstw urzędniczych.
11: Pierwsze to jest ułatwienie prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków, czyli popełnienia przestępstwa w związku z nieodebraniem przyrzeczenia od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w głosowaniu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
10: A Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie zeznawał.
12: Dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania, możecie być Państwo spokojni już. Natomiast uznaję, że jest to obciążające dla obecnej władzy, bo tych postępowań prokuratorskich wobec mojej osoby, czy próba przesłuchania mnie jako świadka jest naprawdę dużo. To nie jest poważne dla państwa polskiego.
10: Prezydent ma wybrać odpowiadający mu termin i miejsce przesłuchania. Ponad 1600 osób i firm może zostać objętych nowymi unijnymi sankcjami związanych z rosyjską agresją na Ukrainę. Polska wezwała wczoraj ambasadora Rosji i zapowiedziała konsekwencje dyplomatyczne.
13: Europejska odpowiedź na rosyjskie prowokacje ma połączyć presję dyplomatyczną z sankcjami gospodarczymi.
14: Negocjujemy w tej chwili kolejny pakiet sankcji. Na liście podmiotów objętych sankcjami będzie ponad 1600 firm i osób, które są związane z rosyjską agresją na Ukrainę.
13: Mówił Radosław Sikorski. Polska wezwała wczoraj rosyjskiego ambasadora. Szef MSZ podkreślił, że odpowiedzialność za działania rosyjskich służb ponosi całe państwo.
14: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji pewnie nawet nie wie o rozkazach i działaniach, jakie otrzymuje i wykonuje GRU. No ale jest agendą zagraniczną państwa rosyjskiego, więc ponosi konsekwencje za wszystkie działania tego państwa.
13: Wezwanie ambasadora jest częścią skoordynowanej reakcji europejskich stolic i wyrazem solidarności z Niemcami po pojawieniu się uzbrojonego drona na lotnisku w Lipsku. Jan Olencki, Polskie Radio.
10: Dwuletni okres próbny dla wszystkich nowych kierowców i 3 lata próby dla 17-latków to tylko niektóre zmian w przepisach o ruchu drogowym, które weszły w życie. Nowością są także zaostrzone przepisy dotyczące punktów karnych. W przypadku przekroczenia listy liczby 12 punktów karnych młodzi stażem kierowcy będą musieli ukończyć dodatkowe godzinne szkolenie z zagrożeń w ruchu drogowym. Zdaniem Macieja Bednika z Automobil Klubu Wielkopolski zmiany przepisów przełożą się na spadek liczby wypadków.
15: Myślę, że to wyrobi wyrobienie i nieuchronność kary i wyrobienie prawidłowych nawyków zapanowania nad samochodem, ale też szanowania przepisów ruchu drogowego, myślę, że będzie skutkował tym, że za parę lat nie będziemy mówić, że ta grupa najmłodszych uczestników ruchu drogowego jest największym zagrożeniem, tak jak jest to dzisiaj.
10: Zmiany dotyczą tylko tych kierowców, którzy zdobyli prawo jazdy kategorii B. Burmistrz Kleczewa w Wielkopolsce chce przeprowadzić referendum w sprawie przyszłości szkół w gminie. Z audytu wynika, że 3 z 5 placówek będą wymagały zamknięcia z powodu zbyt małej liczby uczniów. Mariusz Musiałowski mówi, że żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.
16: Właśnie po to się spotykamy z mieszkańcami, żebyśmy wspólnie wypracowali pomysł, co robimy dalej. Kolejnym krokiem będzie referendum, ale to, co się będzie działo w czasie tego referendum, czy pytania, w jaki sposób sformujemy, myślę, że wypracujemy to tutaj.
10: A zapowiadane referendum może się odbyć jesienią tego roku lub wiosną przyszłego roku. PKP Intercity testuje internet satelitarny, który ma rozwiązać problemy z dostępem do sieci w pociągach. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że nowe rozwiązanie może zacząć działać w przyszłym roku.
17: Nawet najdoskonalszy system LTE w tych warunkach, gdzie jeżdżą pociągi przez lasy i tak dalej, nie jest idealny. Nawet jeżeli są stacje bazowe ustawione bardzo często, czasem następują przerwy w ciągłości internetu. Dla osób, które wybierają kolej i chcą łączyć się z pociągu w ważnych sprawach biznesowych, ważne jest to, żeby ten internet nigdy nie miał przerw.
10: I jeszcze na koniec zapowiedź. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Krzysztof Szczucki z Rozwoju Plus. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 5 po 7. Dawid Kulbanowicz, dzień dobry.
18: A było blisko.
9: 7 po?
18: Tak.
9: To jak skończysz?
18: To jak skończę. Dobre informacje o poranku z Nowego Jorku Państwu przynoszę. Maja Chwalińska i Magda Linet awansowały do drugiej rundy turnieju deblowego na US Open. Polki przegrały pierwszy set z Krystyną Mladenowicz z Francji i Chinką Han Yu Guo. Ale kolejne dwie partie wygrały do 4. Wielkie brawa. Wcześniej jeszcze późnym popołudniem Iga Świątek bez większych problemów uporała się z Nadią Podorowską 6-3, 6-2. Lecz trudno się tutaj dziwić, bo Argentynka plasuje się w połowie 5. setki rankingu WTA. W trzeciej rundzie Świątek zmierzy się z Marię Bouskową i będzie to trudniejsze zadanie, bo Czeszka jest 26 w zestawieniu singlistek. Polskie siatkarki zagrają w półfinale Mistrzostw Europy w Stambule. Ich rywalkami będą aktualne mistrzynie świata i olimpijskie, Włoszki. To w sobotę o 15:00, we wczorajszym ćwierćfinale Paulina Damaska i spółka. Po emocjonującym meczu wygrały z Holenderkami 3-1.
19: Podczas tego spotkania poczułam tyle emocji i byłam w różnych stanach, ale myślę, że to było pierwsze spotkanie, w którym rzeczywiście byłam też zestresowana, a końcówka, no myślę, że przyniosła nam tyle emocji, tyle euforii jak naszym kibicom, a może nawet więcej, bo ja jakbym stała w kwadracie, to chyba bym zeszła już pod koniec.
9: W drugim półfinale Turcja zagra z Serbią. Dużo działo się na polskich boiskach piłkarskich, bo grano w Ekstraklasie i w Pucharze Polski. W zaległym meczu ligowym Lech Poznań w ostatniej chwili uratował wygraną 2-1 z Jagiellonią Białystok. Kolejna przegrana Rakowa Częstochowa, który pod Jasną Górą okazał się bardzo gościnny dla Górnika Zabrze i przegrał 1-2. W Pucharze Polski nie ma już żadnego krakowskiego ekstraklasowicza. Do Wisły i Krakowi dołączyła wczoraj Wieczysta po porażce z Abią Świdnik 1-3. Śląsk Wrocław wyeliminował Pogoń Szczecin 2-1. GKS Tychy z kolei odprawił z kwitkiem ŁKS, również 2-1. Gorzej wypadli hokeiści GKS-u Tychy. Mistrzowie Polski na start Ligi Mistrzów przegrali z Dynamem Pardubice 0-6. 12. etap Vuelta Espania był wymagający, sporo podjazdów, a ostatni na 166-kilometrowej trasie podjazd pod Calar Alto stanowił prawdziwą selekcję i był ozdobą rywalizacji kolarskiej. Wiele ataków, kryzysów, współpracy i solowych akcji. Wygrał Jakob Omrzeł z grupy Bahrain Victorious. Słoweniec o prawie 2 minuty wyprzedził Baska Urko Bradę. Liderem pozostaje Hiszpan Enric Mas z grupy Movistar. Drugi jest Słoweniec Primoz Roglic. Były skoczek traci 1:45 do lidera. Wyrobiłeś się do 7:07. Darek, galopowałeś. Mógłbyś teraz poudawać deszczyk?
18: Deszczyk nie wiem. No spróbuję.
9: No spróbuj.
18: Kap, kap, kap.
9: Ale taki bardziej intensywny.
18: Kap, kap, kap, kap, kap, kap.
9: Nie będzie padać tylko na Opolszczyźnie i Śląsku Górnym oraz na Podhalu. Poza tym...
18: Kap, kap, kap.
4: Zapraszamy do reklamy.
0: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

tam, tutaj mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Jest 8.30, a więc skrót najważniejszych informacji i Piotr Pagieła.
2: Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Leszek Pietraszek mówił w Radiu Katowice, że rdzeniem metra w metropolii ma być kolej. Zarówno GZM, jak i Urząd Marszałkowski otrzymały dofinansowanie na zakup nowych składów. Już w przyszłym roku mają ruszyć pierwsze pociągi tego metropolitalnego systemu kolejowego. Dziś przypada 87. rocznica krwawego poniedziałku, czyli masowych egzekucji ludności cywilnej, które żołnierze Wehrmachtu przeprowadzili w Częstochowie 4 września 1939 roku. Uroczystości rozpoczną się za pół godziny przed tamtejszą archikatedrą. Wieczorem poznamy laureatów drugiej edycji Gliwickiej Nagrody Literackiej. To wyjątkowe wyróżnienie wspierające twórców będących na samym początku swej drogi, jeszcze przed debiutem lub zaraz po wydaniu pierwszej książki. Gminny Ośrodek Kultury w Świerkleńcu jest remontowany, odnowione zostaną najważniejsze przestrzenie obiektu, a w kolejnym etapie planowana jest kompleksowa modernizacja dachu. Inwestycja obejmuje nie tylko salę widowiskową, ale również przestrzeń warsztatową i hol.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: 8 minęła w piątek. Dzień dobry, Michał Nogaś, audycja poranna w programie trzecim i czas na serwis. Agnieszka Drost.
5: Do 3 razy sztuka posłowie zdecydują dziś o prezydenckim wecie do ustawy o kryptoaktywach. Mimo zmasowanych ostrzałów, Kijów próbuje normalnie funkcjonować. Przeszło 200 tysięcy osób podpisało obywatelski projekt zmian w prawie łowieckim. Posłowie zdecydują dziś o prezydenckim wecie do ustawy o kryptoaktywach. To już trzecia ustawa większości rządowej regulująca rynek kryptowalut, którą zawetował Karol Nawrocki. Po wczorajszej debacie wszystko wskazuje, że i tym razem Sejmowi nie uda się tego weta odrzucić.
6: Kilka godzin debaty nad trzecim wetem prezydenta do trzeciej ustawy regulującej rynek kryptowalut, ale uczestnicy tego politycznego sporu w jednym się zgadzają.
7: Mogę to powiedzieć. Będzie kolejna porażka Donalda Tuska,
6: mówił prezydencki minister Zbigniew Bogucki.
7: Niestety będzie to też porażka Polaków, bo zamiast przyjąć rozwiązania, wolicie bić polityczną pianą.
8: Należy się spodziewać, że weto prezydenta jutro zostanie utrzymane.
6: Odpowiadał Jarosław Urbaniak z KO.
8: I będziemy mieli kolejny etap, kolejne tygodnie będą upływać i rzeczywiście w naszych stanowiskach pewnie się, tak widzę po panu, nic nie zmieni. Jedyne co się zmieni, to kolejne aresztowania.
6: Podczas dzisiejszego głosowania podział na sali sejmowej będzie bez zmian. Nowy klub Rozwój Plus zagłosuje w obronie prezydenckiego weta. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: A przedstawiciel Rozwoju Plus, Krzysztof Szczucki, będzie o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Już pod koniec 2022 roku giełda Zonda Krypta mogła być trwale niewypłacalna. Przez kolejne 3 lata przyjmowała jednak wpłaty klientów, została nawet sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Piszą dziś Wirtualna Polska i TVN24. Redakcje dotarły do sądowych dokumentów w tej sprawie. Z ustaleń estońskiego syndyka, na który powołują się dziennikarze, wynika, że cały majątek, jaki udało się ustalić w postępowaniu upadłościowym, to około 167 tysięcy euro. Długi oszacowano natomiast na co najmniej 431 milionów. W sprawie Zonda Krypto aresztowano już prezesa PKO Radosława Piesiewicza. Teraz prokuratura chce aresztowania 3 kolejnych osób. Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z. zarzuciła im m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przywłaszczenie mienia. Kijów próbuje normalnie funkcjonować pod ciągłymi rosyjskimi atakami. Zmasowane ostrzały miasta trwają już od ponad tygodnia. Wczoraj kilkunastu mieszkańców zostało rannych w wyniku uderzeń dronów odrzutowych. Ataki nie ustają.
9: 13 osób rannych oraz uszkodzone bloki mieszkalne to bilans wczorajszych ataków na Kijów. Tymczasem nad ranem w mieście znów słychać było sygnały syren alarmowych. Dla wielu Kijowian to kolejna nieprzespana noc, a w perspektywie kolejne ataki w dzień powodujące przerwy w pracy wielu przedsiębiorstw i paraliż komunikacyjny. Rosjanie chcą złamać morale społeczeństwa, zasiać strach i panikę. Tak sytuację oceniał w rozmowie ze mną mer Kijowa Witalij Kliczko. Władze chcą wprowadzić zmiany w zasadach funkcjonowania miasta podczas alarmów. Mimo zagrożenia wznowiony ma być ruch pociągów metra przez mosty na Dnieprze i skrócona godzina komendancka. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: podpisów pod obywatelskim projektem Uwaga, polowanie jest dwa razy więcej niż wymagane minimum. Ponad 200 tysięcy obywateli zdecydowało się poprzeć zmiany w prawie łowieckim. Zebrane podpisy aktywiści przekazali dosłownie na ręce marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
10: Przed panem marszałkiem długie noce liczenia, 204 tysiące. Panie marszałku, do pracy, dziękujemy bardzo.
11: Dziękujemy.
12: W imieniu wszystkich parlamentarzystów, zielonych, z centrum, z moich najbliższych przyjaciół z partii Razem i Lewicy, zobowiązujemy się do mądrości w tej sprawie.
5: Polski Związek Łowiecki wskazuje, że projekt nie jest korektą kilku przepisów, a zmienia m.in. definicję łowiectwa, zasady planowania gospodarki łowieckiej, metody polowań czy zakres obowiązków kół łowieckich. Po wakacyjnej przerwie w stolicy ponownie rozpoczyna się cykl warsztatów ekologicznych Warszawskie Targowiska Nie Marnują. Marta Śmigielska-Dasiewicz ze Stołecznego Ratusza wyjaśnia, że celem programu jest budowanie świadomości ekologicznej przez zabawę.
13: Korowym elementem tych naszych spotkań organizowanych na targowisku są warsztaty kulinarne Zero Waste. Pokazujemy, jak żywność, która jest narażona na zmarnowanie, bardzo już dojrzała, może nie zawsze idealnie estetyczna, może posłużyć do stworzenia pełnowartościowych, pysznych dań. Tutaj te pokazy łączymy z degustacją, więc każdy tych dań może spróbować i właśnie w taki sposób przekonać się o słuszności naszych założeń.
5: A szczegóły można znaleźć na stronie umwarszawa.pl, wpisując hasło Warszawskie Targowiska Nie Marnują. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: No zobaczymy, w jakim tempie teraz przedstawi wiadomości sportowe Darek Urbanowicz.
14: 7 lat polskie siatkarki czekały na półfinał Mistrzostw Europy. W końcu dotarły do ćwierćfinału, w którym wygrały. Oto pokonały w nim Holenderki 3-1 i zapewniły sobie czołową czwórkę, co oznacza grę o medale. Magdalena Jurczyk.
15: Od początku tego sezonu reprezentacyjnego rozmawiałyśmy o tym, że chcemy zrobić coś dużego w tym sezonie, no i mam nadzieję, że się nam to po prostu uda. To, że wytrzymałyśmy tą końcówkę ostatniego seta, bo gdzieś musiałyśmy też gonić wynik, my wiedziałyśmy, jakie są mocne strony Holandii, wiedziałyśmy, że musimy zagrać dobrze na zagrywce, żeby odrzucić się od siatki, bo grają bardzo szybko. No i myślę, że taka zespołowa praca, też dziewczyny, które weszły, dały super zmiany i pomogły nam no, niesamowicie w tym meczu.
14: O finał Polki zagrają z Włoszkami. Wyzwanie to nie lada, bo składra Cura to aktualne mistrzynie świata i złote medalistki olimpijskie. Półfinałowe emocje jutro o 15:00. W drugiej parze Serbia i Turcja. Czysta formalność, tak można podsumować mecz drugiej rundy Igi Świątek, która bez najmniejszych problemów awansowała do trzeciej rundy US Open, pokonawszy Argentynkę Nadię Podorowską 6-3, 6-2. Kolejną rywalką Świątek będzie Maria Bołuskowa z Czech. Maja Chwalińska i Magdalinet awansowały do drugiej rundy debla po efektownym zwycięstwie z rozstawionymi z numerem 5 Krystyną Mladenowicz i Han Yu Guo 6-7, 6-4 i w decydującym secie 6-4. Francuska i Chinka to triumfatorki Wimbledonu w grze podwójnej, więc zwycięstwo Polek należy traktować w kategorii sporych sukcesów. Niestety w pierwszej rundzie debla odpadła Katarzyna Piter, która grała sparowana z Czeszką Anną Siskową. Lech Poznań rzutem na taśmę wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1 w zaległym meczu ekstraklasowym. Podopieczni trenera Adriana Siemieńca już byli w ogródku, już witali się z gąską, ale szansa na punkty przy bułgarskiej wymknęła się im niczym lisek po grzbiecie kozła z beczki wkopanej, gdzie wodę zbierano.
16: Żeby dobrze ocenić ten mecz, trzeba wyłączyć emocje związane z ostatnią sytuacją. Generalnie mam wrażenie jako trener, że zagraliśmy dobre spotkanie. Nie chcę powiedzieć bardzo dobre, bo to był generalnie mecz dwóch dobrych bądź bardzo dobrych zespołów, bardzo taktyczny, bardzo jakościowy.
14: Raków Częstochowa przegrał u siebie z Górnikiem Zabrze 1-2. Lech liderem z 13 punktami na koncie wyprzedza o punkt Legię, Jagiellonia 6.
4: Halo, halo.
17: Dzień dobry. Pozdrawiam pana redaktora, ale teraz oficjalnie. Dzień dobry. Chciałabym być ambasadorką polskich kasztanów i wysyłać je na cały świat. Tak jak obrodziły, po prostu mega. Pozdrawiam.
4: A to można przecież na pocztę pójść i wysyłać, tak na chybił trafił. Ja bym chciał się jeszcze do kolegi DU zwrócić. Niczym co tam było?
14: Już tutaj sobie niech przypomnę. Niczym lisek po grzbiecie kozła z beczki wkopanej, gdzie wodę zbierano.
4: A jaki to byłby odgłos paszczą?
14: Nie wiem, ale się dowiem.
4: Nie, masz, no powiedzmy 15 sekund
14: ale
4: na namysł.
14: Ale lisy podobno się śmieją, więc niech to będzie po prostu dobry
4: namyśl
14: śmiech.
4: Namyśl się.
18: Dzień
11: dobry, Roman z mobilnego studia Trójki. Ja mam też taki mały dźwięk paszczowy, oto on.
4: Tarzan?
11: Pozdrawiam z gospodarstwa.
4: Nie wiem, ale ten niczym lisek to jakby było?
18: No, ja polecam może, nie wiem, no chyba taki śmiech po prostu, zdrowy, może tak by szczery. Może być, bo bardzo mi się podoba. To Tarzan chyba był.
4: Nie, to był kogut. Dziś od 18 do 25 stopni nie będzie padać tylko na południu. 9:08.
19: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
20: Radio Katowice, Autoradio Anna Juszkiewicz. Witam Państwa w Goczałkowicach, Zdroju na Jedynce. Mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych. Droga w kierunku Katowic przejezdna jest w tej chwili tylko jednym pasem, więc ostrzegamy. W Częstochowie przy zjeździe z drogi krajowej nr 43 na ulicę Zaciszańską samochód dostawczy zderzył się z busem. To kolizja. Uważajmy. W regionie ruch coraz większy, zarówno na drogach przelotowych, jak i w miastach. Zacznę teraz od Katowic. Zwalniamy tu na 73 Pułku Piechoty, jadąc z Giszowca w kierunku Ochojca. Ciasno też na Armii Krajowej i na Jankiego i Ligockiej. To w południowych dzielnicach miasta, a w centrum i Śródmieściu ciasno na Francuskiej i Damrota. Przy zjeździe z A4 wydłuża się korek na Dudy Gracza do Rozdzieńskiego. Zwalniamy też na fragmentach ulicy Warszawskiej. Tłoczno przy wjeździe z Rozdzieńskiego w stronę tunelu i dalej w kierunku Chorzowskiej. Na Chorzowskiej zwalniamy, jadąc w kierunku Ronda od strony Chorzowa. Ciasno też na Braci Reń, czyli na DTSC od strony Świętochłowic w kierunku centrum Katowic, korek na Brackiej i Bocheńskiego do Gliwickiej. Zwalniamy również na fragmentach Gliwickiej. Nadal wolny przejazd częścią Krajowej Drogi 86 między Tychami a Katowicami.
3: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Jest 8.30, a więc skrót najważniejszych informacji i Piotr Pagieła.
2: Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Leszek Pietraszek mówił w Radiu Katowice, że rdzeniem metra w metropolii ma być kolej. Zarówno GZM, jak i Urząd Marszałkowski otrzymały dofinansowanie na zakup nowych składów. Już w przyszłym roku mają ruszyć pierwsze pociągi tego metropolitalnego systemu kolejowego. Dziś przypada 87. rocznica krwawego poniedziałku, czyli masowych egzekucji ludności cywilnej, które żołnierze Wehrmachtu przeprowadzili w Częstochowie 4 września 1939 roku. Uroczystości rozpoczną się za pół godziny przed tamtejszą archikatedrą. Wieczorem poznamy laureatów drugiej edycji Gliwickiej Nagrody Literackiej. To wyjątkowe wyróżnienie wspierające twórców będących na samym początku swej drogi, jeszcze przed debiutem lub zaraz po wydaniu pierwszej książki. Gminny Ośrodek Kultury w Świerkleńcu jest remontowany, odnowione zostaną najważniejsze przestrzenie obiektu, a w kolejnym etapie planowana jest kompleksowa modernizacja dachu. Inwestycja obejmuje nie tylko salę widowiskową, ale również przestrzeń warsztatową i hol.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 4 września, minęła 9. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Kto za, kto przeciw, w Sejmie wkrótce głosowania w sprawie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i odrzucenia prezydenckiego weta. Polska skutecznie przeciwdziała atakom na infrastrukturę energetyczną, zapewnia minister energii. A w tym serwisie zajrzymy też do jednej z lubelskich podstawówek.
4: Ta szkoła bardzo dobrze żywi i bardzo smacznie, proszę
5: bardzo. No widzę, aż sam chciałbym spróbować.
4: Ale nie ma problemu.
3: W Sejmie rozpoczyna się trzeci, ostatni dzień pierwszego po wakacjach posiedzenia. Na początek zaplanowano głosowania. Wśród nich to dotyczące powołania nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Na Wiejskiej jest Agata Król. Dzień dobry.
6: Witam, dzień dobry.
3: Jakie są możliwe rozstrzygnięcia?
6: No, o ile w sprawie prezydenckiego weta głosowanie wydaje się przesądzone, to w sprawie kandydata Koalicji Obywatelskiej do Trybunału Konstytucyjnego mogą zaważyć pojedyncze głosy. Koalicjanci nie są jednomyślni, bo jak mówią, kandydatura Macieja Berka jest kłopotliwa, a jest to związane z ostatnio pełnioną przez niego funkcją ministra w kancelarii premiera. Wątpliwości mają politycy m.in. Polski 2050. Jak powiedział Paweł Ślis, przewodniczący tego klubu, on sam podjął już decyzję.
7: Nie będziemy mieli tutaj dyscypliny w tym zakresie. Część, ja wiem, jak zagłosują moi posłowie, to będzie ich świadoma decyzja. Moja decyzja jest taka, że mimo wielkiego doświadczenia, wielkiej sympatii i go bardzo cenię jako prawnika, no będę głosował przeciw.
6: To głosowanie za kilka minut, a tuż po nim posłowie zdecydują, co dalej z prezydenckim wetem do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Cała prawa strona sceny politycznej deklaruje, że chce weto podtrzymać, a koalicjanci odrzucić, choć wymaganej większości 3/5 głosów raczej nie uzbierają.
3: Tyle, Agata Król, dziękujemy. Ja dodam, że przeciwko odrzuceniu weta prezydenta będzie oprócz Prawa i Sprawiedliwości także Rozwój Plus, tak mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł Krzysztof Szczucki.
8: My będziemy bronili weta pana prezydenta, co nie oznacza, że nie jesteśmy zwolennikami uregulowania rynku kryptoaktywów, tylko uważamy, że tutaj potrzebny jest mądry kompromis pomiędzy rządem i prezydentem.
3: Na całej rozmowy Bezuników posłuchać można na stronie internetowej Trójki oraz na YouTubie. Polska przeciwdziała atakom na infrastrukturę energetyczną i uczy się od sąsiadów, mówi minister energii Miłosz Motyka, komentując falę sabotaży z udziałem sektora energetycznego w Europie.
9: Powołaliśmy kilkanaście miesięcy temu odpowiedni zespół, który ma poprawić koordynację tego działania. Były różne standardy ochrony. Staramy się je usystematyzować, poprawić, polepszyć. Wyciągamy też lekcje z tego, co do nas trafia ze strony naszych sojuszników, poddawanych takim atakom znacznie częściej. To mówię nie tylko o Ukrainie, ale także o wschodniej flance i krajach bałtyckich.
3: W tym tygodniu w Niemczech podpalono stację transformatorową przy granicy z Polską i weryfikowane jest, czy za atakiem stoją Rosjanie. Nepalskie służby ratownicze uwolniły dwóch robotników, którzy przez 9 dni byli uwięzieni w tunelu hydroelektrowni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. W wyniku powodzi w Nepalu życie straciło ponad 1200 osób, ponad 5 tysięcy jest poszkodowanych. Tamtejsze władze podają, że na pokrycie najpilniejszych wydatków związanych ze skutkami powodzi potrzeba ponad 2,5 miliarda dolarów. Relacja Tomasza Sajewicza.
10: Na tereny zniszczone przez powódź dostarczana jest pomoc humanitarna. Jak informują władze, do tej pory uratowano ponad 11 tysięcy osób, katastrofa dotknęła jednak ponad 90 tysięcy. Władze Nepalu prognozują, że najpilniejsze wydatki to aż 2,5 miliarda dolarów. To koszt odbudowy zniszczonych dróg, organizacja tymczasowych przepraw przez rzeki, utrzymanie centrów dla osób, które straciły dach nad głową, czy zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej w kraju. Wcześniej całkowite koszty odbudowy Nepalu po powodzi szacowano na około 5 miliardów dolarów. Władze tego kraju zaapelowały już do społeczności międzynarodowej o pomoc. Do kraju napływa teraz pomoc humanitarna. Rząd w Katmandu apeluje m.in. o sprzęt, który posłuży jako tymczasowe przeprawy przez rzeki na terenach zniszczonych przez powódź. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
3: Mniej cukru i soli, a więcej warzyw strączkowych. Do szkół i przedszkoli weszły już nowe zasady żywienia. W skrócie ma być lepiej i zdrowiej, a w dłuższej perspektywie ma to zmienić nawyki żywieniowe Polaków.
11: Jak tam Iwonka, buraczki dobre, już gotowe?
12: Piotr Chuszcz, szef kuchni.
11: No co, dzisiaj na obiad jest zupa z soczewicy czerwonej, nie?
13: Same te zmiany, jakby pan ocenił?
11: Dla mnie to nie jest trudne ani coś dziwnego. No tutaj kwestia tych potraw strączkowych, no to zobaczymy jak będzie. Na ogół, no fakt, że nacisk jest teraz na te strączki, więc jakby te dzieci, jakby muszą te strączki polubić.
13: Z perspektywy, nie wiem, rodziców, babci, dziadków, to na plus, na minus.
14: Generalnie jestem za tym, żeby było więcej warzyw i owoców na stołówkę.
15: I raczej nie.
13: Czyli co, obiad do kosza w razie czego?
15: No.
3: Nowe zasady żywieniowe mają pomóc m.in. w walce z nadwagą i otyłością wśród dzieci. Według danych NFZ-u w Polsce nadwaga i otyłość występuje u 1/3 dzieci w wieku 7 do 9 lat.
16: Klimat.
3: Ponad 30% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. W większości z wiatru można normalnie korzystać z urządzeń energochłonnych. Większość regionów w Polsce zmaga się z suszą hydrologiczną. Najgorzej jest na południu i w centrum. To był serwis Trójki.
17: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: A teraz sport i Dariusz Urbanowicz.
18: Podbijamy bębenek, podgrzewamy atmosferę, bo Polki zagrają o finał Mistrzostw Europy w siatkówce kobiet. W ćwierćfinale pokonały 3-1 Holandię, w jutrzejszym półfinale zagrają z najlepszą drużyną ostatnich czasów, Włoszkami. Jakich błędów nasze siatkarki muszą uniknąć, by pokonać Włochy? Paulina Damaskę wyjaśnia.
19: To jest jeden z lepszych, jak nie najlepszych zespołów. Tutaj liczy się odwaga, trzymanie się game planu i zagranie naprawdę tego, co mamy ustalone. Nie mam pojęcia, czego możemy zbyć. Po prostu trzeba wejść i dać się 100%.
18: Taka prawda. Półfinał Polska-Włochy w sobotę o 18:00, wcześniej o 15:00 Turczynki zagrają z Serbkami. W turniejach singlowych honor polskiego tenisa na kortach nowojorskiego Wielkiego Szlema broni już tylko Iga Świątek, która pokonawszy Argentynkę Nadię Podorowską w dwóch gładkich setach awansowała do trzeciej rundy.
20: Świątek imponowała skutecznością przy własnym serwisie. Trafiła pierwszym podaniem w 79% przypadków i wygrała 78% punktów po takich zagraniach, nie pozwalając rywalce na wykorzystanie żadnego z wypracowanych przez nią breakpointów. Zaraz po ostatniej piłce nasza tenisistka tak podsumowała ostatnią wygraną, która dała jej awans do trzeciej rundy. Oczywiście przygotowywałam się do tego spotkania, ale też zapamiętałam, jak Nadia gra z naszego występu, w którym wygrałam w Paryżu 6 lat temu. Wiem, ile zagrywane przez nią piłki ważą na rakiecie. W trakcie jednak tych lat wiele się zmieniło i przed tym starciem zachowywałam się tak, jak zawsze przed moimi spotkaniami. W kolejnym meczu Polka zagra z rozstawioną z numerem 25 do Wymiorku, Czeszką Marią Błoskową. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
18: Mecz z Błoskową w sobotę, teoretycznie o 17:00. W drugiej rundzie debla zagrają Maja Chwalińska i Magda Linet. Po świetnym widowisku Polki pokonały triumfatorki Wimbledonu, rozstawione z piątką francuskę Krystynę Mladenowicz i Chinkę Henyu Guo w trzech setach. Co z tym Rakowem? Częstochowianie przegrali piąty mecz ligowy z rzędu. Wczoraj pod Jasną Górą ulegli w meczu piątej kolejki Górnikowi Zabrze 1-2, a mówi trener Górników Michał Gaszparik.
21: Dobry początek meczu, dobra pierwsza polowa. Przeciwnik nam zmienił ustawienie, ale chłopacy dobrze się poruszali na tym boisku, a mają taką pewną kontrolę nad tym meczem.
18: Lech Poznań też odrabiał zaległe spotkanie, wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1, odrobił tym samym straty do Legii, zasiadając przed ruszającą dziś siódmą kolejką na pozycji lidera. Piątkowym szlagierem Ekstraklasy śląskie derby Piast o 20:30 zagra z GKS-em Katowice.
3: Dziś sporo chmur i deszczu, na wybrzeżu też burze, bez opadów, tylko na południowym wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni na Podlasiu, około 22 w centrum, do 26 na południu.
22: Autopromocja.
0: Najnowszy podcast.
12: Tu Radio Dźwięk.
15: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
12: Tu Radio Dźwięk.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 10:00. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące 3 kolejnych podejrzanych w sprawie Zonda Krypto. Dziś wieczorem poznamy laureatów drugiej edycji Gliwickiej Nagrody Literackiej. Urodzinowy jarmark startuje dziś na katowickim rynku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Sąd w Katowicach zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące 3 podejrzanych w sprawie Zonda Krypto: Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. Wczoraj usłyszeli zarzuty. Według prokuratury Anna P. miała brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalnych transferach milionów euro ze spółki, działając na szkodę klientów i wierzycieli, a Jaromira W. usłyszała zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach oraz bezprawnego, nieodpłatnego przejmowania luksusowych nieruchomości. Trzecią osobą zatrzymaną jest Rafał Z., który usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonych mu pieniędzy operatora Zonda Krypto w kwocie 1 700 000 złotych.
1: Nasze informacje na www.radio.pl.
0: W tym samym czasie, jak podkreślił przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Leszek Pietraszek, coraz częściej mówi się o metropolii dwóch prędkości. Jak mówił w Radiu Katowice, nie można gminom narzucać tempa rozwoju.
2: Zależy mi na tym, żebyśmy nie uszczuplali tej naszej zbiorowości i zależy mi na tym, żeby uszanować to, że ktoś chce się integrować czy konsolidować wolniej, ale też absolutnie nie mogę sobie pozwolić na to, że będę wstrzymywał moim zdaniem niezbędny proces konsolidacji, bo nie mamy czasu na to w tej walce regionów, metropolii o to, żeby pozyskać mieszkańców, pozyskać inwestorów. Nie mamy na to czasu.
0: Chociaż Katowice jako stolica województwa

0: państwa są takim naturalnym magnesem przyciągającym do siebie, to Leszek Pietraszek nie wymienia konkretnych gmin, które miałyby rozwijać się szybciej. To decyzja konkretnych jednostek samorządu. Takim magnesem mogą być także większe miasta, a jak chociażby Gliwice. Dziś wieczorem poznamy laureatów drugiej edycji Gliwickiej Nagrody Literackiej. To wyjątkowe wyróżnienie wspierające twórców będących na samym początku swojej drogi. Pierwsze spotkania związane z tym wydarzeniem odbędą się o 11 w Bibliotece Centralnej, a kolejne o 15 w kinie Amok, mówi Juliusz Pielichowski, przewodniczący Rady Programowej Gliwickiej Nagrody Literackiej.
1: Będziemy się zastanawiać nad tym, jak łowić talenty literackie, na czym polega tutaj nasza misja. To będzie taka dyskusja, myślę, najbardziej naukowa, ale po południu już ruszymy ze spotkaniami autorskimi i zapraszamy do kina Amok w Gliwicach na spotkanie z Mariuszem Szczygłem.
0: A uroczystość ogłoszenia laureatek i laureatów zaplanowano na 17.30 także w gliwickim kinie Amok. Urodziny Katowic wprawdzie przed nami, ale jedna z atrakcji towarzyszących startuje już dziś. Na katowickim rynku rozpocznie się urodzinowy jarmark. W centrum miasta pojawiło się już 30 punktów handlowych, oprócz tego strefa gastronomiczna i zabytkowa karuzela dla dzieci. Organizatorzy zapowiadają liczne atrakcje, które mają zachęcać do odwiedzania centrum miasta przez całe rodziny, mówi Sandra Hajduk, rzeczniczka katowickiego magistratu.
2: Będzie elektryczna kolejka dla dzieci, będzie karuzela w stylu vintage, będą wielkoformatowe gry plenerowe, więc tu atrakcji też w weekend nie będzie brakowało. Dodatkowo w weekendy będzie też obecny DJ i jesienne wietrzenie szafy, a więc taki kiermasz odzieży vintage, więc to też są kolejne elementy, które wpisują się w obchody urodzin miasta Katowice i są fajnymi sposobami na to, aby spędzić wolny czas.
0: A jarmark potrwa do 20 września. Dziś w regionie zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, na ogół bez opadów. Temperatura do 26 stopni.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Radio Katowice, Autoradio, Anna Juśkiewicz. Witam ponownie. Nadal możemy mieć utrudnienia w miejscach zdarzeń drogowych. W Tychach na ulicy Fiołków, gdzie doszło do kolizji samochodu ciężarowego z osobowym. W Siemianowicach Śląskich na Wróblewskiego, gdzie doszło do kolizji. W Czechowicach i Dziedzicach na ulicy Wodnej, gdzie wydarzyła się podobna sytuacja. Ruchy w regionie teraz na ogół umiarkowane. Są jednak miejsca, gdzie poruszamy się wolniej. Tak jest m.in. w Świętochłowicach na DTS-ce, gdzie prace drogowe powodują spiętrzenie ruchu, bo w kierunku Zabrza czynny jest tylko jeden pas, więc ostrzegamy. Teraz autostrada A4, w Rudzie Śląskiej i w Zabrzu. Także drogowcy i utrudnienia spowodowane demontażem bramownic Wiatol. Powoduje to czasowe zajęcie pasa prowadzącego w kierunku Krakowa lub Wrocławia, a prędkość jest ograniczona. Nadal mamy także utrudnienia na autostradzie w Katowicach, gdzie na jezdni w kierunku Krakowa jest w tej chwili korek. Lokalne zawężenia również na A1 na jezdni w kierunku Gliwic. Tu na 6-kilometrowym odcinku pomiędzy węzłami Świerklany i Żory trwa.
5: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 września jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie dyskusja na temat kandydata Koalicji Obywatelskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasowy areszt dla trojga podejrzanych w sprawie zonda krypto. We Wrocławiu pomysł zakazu jazdy rowerami w przejściach podziemnych. Posłowie jeszcze nie głosowali. Od kilkudziesięciu minut trwa dyskusja na temat kandydata Koalicji Obywatelskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na Wiejskiej jest Agata Król. Witaj.
7: Witam.
6: Powiedz, jakie wypowiedzi padają z mównicy sejmowej?
7: Z mównicy pada wiele skrajnych opinii. Od wychwalających kandydata po te gorzkie, niezbyt przychylne. Przed głosowaniem były wnioski formalne, sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i prezentacja kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, Maciej Berek jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło Artura Kotowskiego. Ale najwięcej emocji wzbudza postać byłego ministra w kancelarii premiera. W samych superlatywach mówią o nim politycy KO, wśród nich Jarosław Urbaniak.
8: Z jednej strony naukowiec, człowiek, który jak Anglicy mawiają, self-made man. Człowiek, który zaczynał tutaj, zaraz obok, w biurze legislacyjnym kancelarii Senatu od najniższego stanowiska.
7: Czekamy na głosowanie, które odbędzie się po poselskich wystąpieniach. Tuż po tym dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego jeszcze jedno ważne w sprawie prezydenckiego weta do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów.
6: O czym mówiła Agata Król. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące trojga podejrzanych w sprawie zonda krypto. Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. usłyszeli wczoraj zarzuty. Według prokuratury Anna P. miała brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalnych transferach milionów euro ze spółki, działając na szkodę klientów i wierzycieli, a Jaromira W. usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach oraz bezprawnego, nieodpłatnego przejmowania luksusowych nieruchomości. Trzecią osobą zatrzymaną jest Rafał Z., który usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonych mu pieniędzy zonda krypto w kwocie 1 700 000 zł.
9: Z opinii sądowo-lekarskiej uzyskanej przez sąd wynikało, że stan zdrowia skazanego uniemożliwia mu nie tylko wykonywanie jakiejkolwiek pracy fizycznej, ale i w znacznym stopniu utrudnia wykonywanie zwykłych codziennych czynności życiowych. Przeszkoda ta ma charakter trwały i nie lokuje ustąpieniem. W tej sytuacji sąd okręgowy uznał decyzję sądu rejonowego o umorzeniu postępowania wykonawczego za zasadną.
6: Wysłuchaliśmy rzecznika Sądu Okręgowego w Gdańsku, Mariusza Kaźmierczaka. Chodzi o to, że były senator Waldemar Bąkowski nie będzie pracował społecznie, tak ustaliło Radio Gdańsk. Zdecydował Sąd Okręgowy w Gdańsku, a postanowienie jest prawomocne. Mężczyzna odpowiadał przed sądem za to, że do haka holowniczego samochodu przywiązał psa i ciągnął. Zwierzę nie przeżyło. Został skazany na 3 miesiące więzienia i karę ograniczenia wolności poprzez wykonywanie przez rok prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie. W kwietniu sąd w Kościerzynie umorzył jednak postępowanie na podstawie opinii lekarskiej. Wynikało z niej, że Bąkowski jest niezdolny do pracy. Prokuratura złożyła zażalenie, ale sąd wyższej instancji je oddalił. Bąkowski od początku nie przyznawał się do winy. Postanowienie sądu jest niezaskarżalne, a więc sprawa jest zamknięta. Wrocław rozważa wprowadzenie zakazu jazdy rowerami i hulajnogami przez przejścia podziemne. Temat trafił pod obrady Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego po skargach mieszkańców na osoby przejeżdżające pod ziemią z dużą prędkością. Problem dotyczy przede wszystkim przejść podziemnych, gdzie piesi i rowerzyści korzystają z tej samej przestrzeni. Mieszkańcy mówią, że niektóre osoby na rowerach, szczególnie elektrycznych, przejeżdżają tam z dużą prędkością i nie zwalniają.
10: Często na rogu tutaj są takie wypadki, że czasami przyjeżdżała nawet karetka pogotowia. Rowery połamane, ludzie poranieni.
11: Są wypadki, nie raz. Rozpędzają się z górki, ile razy już pogotowie było, także jak najbardziej. W ogóle nie zważają na nic.
6: Na razie miasto takiego zakazu nie wprowadza. Po 3 latach na Słowacji otwarto odnowione Muzeum Andy'ego Warhola. W uroczystym otwarciu uczestniczył bratanek jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów XX wieku. Od dziś zmodernizowane muzeum będzie otwarte dla zwiedzających.
12: Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach jest jedyną tego rodzaju placówką w Europie. Jego lokalizacja nie jest przypadkowa. To właśnie z terenów dzisiejszej Słowacji emigrowali do Stanów Zjednoczonych rodzice artysty. Muzeum jest hołdem dla Andy'ego Warhola i jego sztuki. Zarazem jest hołdem dla wszystkich, którzy w trudnych czasach wyjechali ze Słowacji i za granicą osiągnęli sukces. Powiedział prezydent Peter Pellegrini, według którego w Medzilaborcach powstało muzeum światowego formatu. Modernizacja placówki poświęconej pionierowi popartu kosztowała 16 milionów euro. Ekspozycja obejmuje dzieła i przedmioty osobiste Warhola. Pokazuje też szerszy kontekst popartu i sztuki współczesnej, w tym twórczość Banksiego. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
6: To był Serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Dziś w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia, poza tym spadnie deszcz, a na wybrzeżu miejscami burze. 17 stopni na północnym wschodzie, 22 w centrum, 26 na południu.
14: Zapraszamy.
5: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 10:00. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące 3 kolejnych podejrzanych w sprawie Zonda Krypto. Dziś wieczorem poznamy laureatów 2. edycji Gliwickiej Nagrody Literackiej. Urodzinowy jarmark startuje dziś na katowickim rynku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Sąd w Katowicach zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące 3 podejrzanych w sprawie Zonda Krypto: Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. Wczoraj usłyszeli zarzuty. Według prokuratury Anna P. miała brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalnych transferach milionów euro ze spółki, działając na szkodę klientów i wierzycieli, a Jaromira W. usłyszała zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach oraz bezprawnego, nieodpłatnego przejmowania luksusowych nieruchomości. Trzecią osobą zatrzymaną jest Rafał Z., który usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonych mu pieniędzy operatora Zonda Krypto w kwocie 1 700 000 zł.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Metropolia nie będzie się integrować w tym samym czasie. Jak podkreślił przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Leszek Pietraszek, coraz częściej mówi się o metropolii dwóch prędkości. Jak mówił w Radiu Katowice, nie można gminom narzucać tempa rozwoju.
2: Zależy mi na tym, żebyśmy nie uszczuplali tej naszej zbiorowości i zależy mi na tym, żeby uszanować to, że ktoś chce się integrować czy konsolidować wolniej, ale też absolutnie nie mogę sobie pozwolić na to, że będę wstrzymywał moim zdaniem niezbędny proces konsolidacji, bo nie mamy czasu na to w tej walce regionów, metropolii o to, żeby pozyskać mieszkańców, pozyskać inwestorów. Nie mamy na to czasu.
0: Chociaż Katowice jako stolica województwa są takim naturalnym magnesem przyciągającym do siebie, to Leszek Pietraszek nie wymienia konkretnych gmin, które miałyby rozwijać się szybciej. To decyzja konkretnych jednostek samorządu. Takim magnesem mogą być także większe miasta, a jak chociażby Gliwice. Dziś wieczorem poznamy laureatów 2. edycji Gliwickiej Nagrody Literackiej. To wyjątkowe wyróżnienie wspierające twórców będących na samym początku swojej drogi. Pierwsze spotkania związane z tym wydarzeniem odbędą się o 11 w Bibliotece Centralnej, a kolejne o 15 w kinie Amok, mówi Juliusz Pielichowski, przewodniczący Rady Programowej Gliwickiej Nagrody Literackiej.
3: Będziemy się zastanawiać nad tym, jak łowić talenty literackie, na czym polega tutaj nasza misja. To będzie taka dyskusja, myślę, najbardziej naukowa, ale po południu już ruszymy ze spotkaniami autorskimi i zapraszamy do kina Amok w Gliwicach na spotkanie z Mariuszem Szczygłem.
0: A uroczystość ogłoszenia laureatek i laureatów zaplanowano na 17:30 także w gliwickim kinie Amok. Urodziny Katowic wprawdzie przed nami, ale jedna z atrakcji towarzyszących startuje już dziś. Na katowickim rynku rozpocznie się urodzinowy jarmark. W centrum miasta pojawiło się już 30 punktów handlowych, oprócz tego strefa gastronomiczna i zabytkowa karuzela dla dzieci. Organizatorzy zapowiadają liczne atrakcje, które mają zachęcać do odwiedzania centrum miasta przez całe rodziny, mówi Sandra Hajduk, rzeczniczka katowickiego magistratu.
4: Będzie elektryczna kolejka dla dzieci, będzie karuzela w stylu vintage, będą wielkoformatowe gry plenerowe, więc tu atrakcji też w weekend nie będzie brakowało. Dodatkowo w weekendy będzie też obecny DJ i jesienne wietrzenie szafy, a więc taki kiermasz odzieży vintage, więc to też są kolejne elementy, które wpisują się w obchody urodzin miasta Katowice i są fajnymi sposobami na to, aby spędzić wolny czas.
0: A jarmark potrwa do 20 września. Dziś w regionie zachmurzenie będzie duże, z przejaśnieniami, na ogół bez opadów. Temperatura do 26 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 września, jest 11:00. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ogień doszczętnie zniszczył stolarnię w Radzeniu Podlaskim. Fala upałów we Francji, pogarsza się bilans zgonów związanych z wysoką temperaturą. Maciej Berek nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. 226 obecnych posłów zagłosowało za jego kandydaturą. Głosowanie poprzedziła gorąca dyskusja. Przysłuchiwała się jej Agata Król, która jest w Sejmie. Dzień dobry.
7: Witam ponownie.
6: Powiedz, jakie padły argumenty.
7: Prawnik, urzędnik, wykładowca, człowiek doświadczony i doskonały kandydat. Słychać było z jednej strony, z drugiej powiązania polityczne, prawa ręka Donalda Tuska i braki formalne w dokumentacji. Głos zabrał m.in. przedstawiciel prezydenta, który zarzucił rządowi chęć przejęcia Trybunału po to, by by blokować działania głowy państwa lub przeciwników politycznych. Zbigniew Bogucki stwierdził, że dla premiera Trybunał jest gwarancją niekaralności.
8: Polska jest własnością suwerena, a tym suwerenem jest naród. I ten naród od was oczekuje decyzji, która będzie w interesie narodu, a nie w interesie politycznym.
9: Przedstawiciel prezydenta, w momencie kiedy to nie prezydent wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, próbuje wpłynąć na suwerena, żeby zablokować demokratyczny wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
7: Z oburzeniem ripostował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Temu wszystkiemu z galerii sejmowej przysłuchiwał się sam Maciej Berek. Tuż po głosowaniu opuścił to miejsce bez żadnego komentarza.
6: Relacjonowała Agata Król. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące 3 podejrzanych w sprawie Zonda Krypto. Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. usłyszeli wczoraj zarzuty. Gratuluję prokuratorom i policji. To ogromny sukces, komentuje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
10: Sprawa, która wiele miesięcy, więcej, wiele lat nie mogła zostać prawidłowo rozwiązana. Teraz nastąpił ogromny przełom i zmierzamy w kierunku takim, żeby wyjaśnić całą tą aferę.
6: Według prokuratury Anna P. miała brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalnych transferach milionów euro ze spółki, a Jaromira W. usłyszała m.in. zarzuty bezprawnego, nieodpłatnego przejmowania luksusowych nieruchomości. Rafałowi Z. zarzucono przywłaszczenie powierzonych mu pieniędzy operatora Zonda Krypto w kwocie 1 700 000 zł. Od ponad 10 godzin strażacy pracują przy gaszeniu pożaru stolarni w Radzyniu Podlaskim. Ogień został zauważony około 22. Z uwagi na łatwopalne materiały w zakładzie ogień doszczętnie zniszczył budynek. Teraz trwa dogaszanie pogorzeliska. Może to potrwać nawet do późnych godzin wieczornych, mówi rzecznik straży w Radzyniu Podlaskim Michał Mazur.
11: W szczytowym momencie z tym pożarem walczyło 12 zastępów, w tym pomagała nam też cysterna sąsiedniego powiatu łukowskiego. Pożar niestety rozprzestrzenił się na halę produkcyjną. Ta hala produkcyjna o powierzchni ponad 700 metrów niestety spłonęła i zawalił się jej dach do środka, także straty właściciel będzie szacował. Natomiast w tej hali odbywała się produkcja, więc były tam maszyny, dostęp był utrudniony, więc działania również były prowadzone przy użyciu drabiny mechanicznej.
6: W pożarze na szczęście nikt nie został ranny, trwa ustalanie przyczyn pożaru. Możliwe spotkanie w sprawie likwidacji szkół w gminie Kleczew w Wielkopolsce. Ponad 200 mieszkańców dyskutowało o przyszłości oświaty w regionie. Z audytu zleconego przez gminę wynika, że nawet 3 z 5 szkół może zostać wygaszonych ze względu na zbyt małą liczbę dzieci. Burmistrz zapowiada referendum, które poprzedzi cykl spotkań z mieszkańcami.
12: Jesteśmy otwarci na propozycje realne, a nie tylko dlatego, że tak wypadają w słupkach.
13: Każdy by chciał, żeby ta szkoła była blisko miejsca zamieszkania dziecka, żeby ta droga była jak najbliższa, ale patrząc też z drugiej strony, to klasy tak 2- czy 3-osobowe, niestety nie da się prowadzić zajęć moim zdaniem. I te dzieci też nie będą się rozwijały w takich małych grupach prawidłowo.
14: Każdy ma sentyment, chodził tu dziadek, chodziła mama, teraz moje dziecko chodzi, więc każdy z każdej miejscowości chciałby, żeby ta szkoła jego została.
6: Zapowiadane przez burmistrza referendum może odbyć się jesienią albo wiosną przyszłego roku. Stopniowe wygaszanie placówek może rozpocząć się nawet za 2 lata. We Francji pogarsza się tragiczny bilans związany z historyczną falą upałów. Według najnowszych danych tego lata odnotowano co najmniej 7 tysięcy nadmiarowych zgonów. Wciąż są to jednak wstępne statystyki.
15: Dotychczasowy bilans wskazywał na ponad 5 tysięcy zgonów. O jego pogorszeniu poinformowała francuska minister zdrowia Stéphanie Rist. Bilans wynosi 7 tysięcy zmarłych osób do końca lipca. Chodzi przede wszystkim o osoby mieszkające same w dużych miastach. Władze podkreślają, że sytuacja we Francji nie jest gorsza niż w innych sąsiednich krajach, które również ucierpiały z powodu ekstremalnych temperatur. Bilans zaczyna jednak zbliżać się do rekordu związanego z tragiczną falą upałów z 2003 roku. We Francji zmarło wówczas 15 tysięcy osób. Fala z 2003 roku trwała 2 tygodnie. Teraz mówimy o zdecydowanie większej liczbie dni, podkreśliła minister zdrowia. Już wiadomo, że tegoroczne lato było najcieplejsze w historii pomiarów we Francji, prowadzonych od ponad 120 lat. Odnotowano 3 fale upałów trwające łącznie 52 dni. Wysokie temperatury mają jeszcze powrócić w ten weekend. Stefan Folzer, Polskie Radio.
6: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Dziś w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Poza tym spadnie deszcz, a na wybrzeżu możliwe miejscami burze. 17 stopni na północnym wschodzie, 22 w centrum, do 26 na południu.
16: Zapraszamy.
17: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 10:00. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące 3 kolejnych podejrzanych w sprawie Zonda Krypto. Dziś wieczorem poznamy laureatów 2. edycji Gliwickiej Nagrody Literackiej. Urodzinowy jarmark startuje dziś na katowickim rynku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Sąd w Katowicach zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące 3 podejrzanych w sprawie Zonda Krypto: Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. Wczoraj usłyszeli zarzuty. Według prokuratury Anna P. miała brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalnych transferach milionów euro ze spółki, działając na szkodę klientów i wierzycieli, a Jaromira W. usłyszała zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach oraz bezprawnego, nieodpłatnego przejmowania luksusowych nieruchomości. Trzecią osobą zatrzymaną jest Rafał Z., który usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonych mu pieniędzy operatora Zonda Krypto w kwocie 1 700 000 zł.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Metropolia nie będzie się integrować w tym samym czasie. Jak podkreślił przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Leszek Pietraszek, coraz częściej mówi się o metropolii dwóch prędkości. Jak mówił w Radiu Katowice, nie można gminom narzucać tempa rozwoju.
2: Zależy mi na tym, żebyśmy nie uszczuplali tej naszej zbiorowości i zależy mi na tym, żeby uszanować to, że ktoś chce się integrować czy konsolidować wolniej, ale też absolutnie nie mogę sobie pozwolić na to, że będę wstrzymywał moim zdaniem niezbędny proces konsolidacji, bo nie mamy czasu na to w tej walce regionów, metropolii o to, żeby pozyskać mieszkańców, pozyskać inwestorów. Nie mamy na to czasu.
0: Chociaż Katowice jako stolica województwa są takim naturalnym magnesem przyciągającym do siebie, to Leszek Pietraszek nie wymienia konkretnych gmin, które miałyby rozwijać się szybciej. To decyzja konkretnych jednostek samorządu. Takim magnesem mogą być także większe miasta, a jak chociażby Gliwice. Dziś wieczorem poznamy laureatów 2. edycji Gliwickiej Nagrody Literackiej. To wyjątkowe wyróżnienie wspierające twórców będących na samym początku swojej drogi. Pierwsze spotkania związane z tym wydarzeniem odbędą się o 11 w Bibliotece Centralnej, a kolejne o 15 w kinie Amok, mówi Juliusz Pielichowski, przewodniczący Rady Programowej Gliwickiej Nagrody Literackiej.
3: Będziemy się zastanawiać nad tym, jak łowić talenty literackie, na czym polega tutaj nasza misja. To będzie taka dyskusja, myślę, najbardziej naukowa, ale po południu już ruszymy ze spotkaniami autorskimi i zapraszamy do kina Amok w Gliwicach na spotkanie z Mariuszem Szczygłem.
0: A uroczystość ogłoszenia laureatek i laureatów zaplanowano na 17:30 także w gliwickim kinie Amok. Urodziny Katowic wprawdzie przed nami, ale jedna z atrakcji towarzyszących startuje już dziś. Na katowickim rynku rozpocznie się urodzinowy jarmark. W centrum miasta pojawiło się już 30 punktów handlowych, oprócz tego strefa gastronomiczna i zabytkowa karuzela dla dzieci. Organizatorzy zapowiadają liczne atrakcje, które mają zachęcać do odwiedzania centrum miasta przez całe rodziny, mówi Sandra Hajduk, rzeczniczka katowickiego magistratu.
4: Będzie elektryczna kolejka dla dzieci, będzie karuzela w stylu vintage, będą wielkoformatowe gry plenerowe, więc tu atrakcji też w weekend nie będzie brakowało. Dodatkowo w weekendy będzie też obecny DJ i jesienne wietrzenie szafy, a więc taki kiermasz odzieży vintage, więc to też są kolejne elementy, które wpisują się w obchody urodzin miasta Katowice i są fajnymi sposobami na to, aby spędzić wolny czas.
0: A jarmark potrwa do 20 września. Dziś w regionie zachmurzenie będzie duże, z przejaśnieniami, na ogół bez opadów. Temperatura do 26 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Radio Katowice, autoradio Anny Juszkiewicz. 49 zdarzeń od północy do chwili obecnej odnotowali śląscy policjanci ruchu drogowego. Z ostatnich mamy 2. Doszło do nich w Tychach na ulicy Bielskiej, gdzie zderzyły się 2 samochody osobowe, i w Jaworzu koło Bielska na skrzyżowaniu Wapienickiej z ulicą Średnią. Tu także zderzenie 2 samochodów, więc uważajmy. W Rudzie Śląskiej w związku z budową odcinka NS od Bielszowickiej do węzła autostradowego zmieniona jest organizacja ruchu. Ulica 1 Maja od strony Wirku w kierunku Halęby została zawężona na odcinku od przejazdu kolejowego do Mostowej. To w rejonie węzła autostradowego oznakowanie wymuszające zjazd na jeden pas obowiązuje już od Piaskowej. Oznacza to, że kierowcy skręcający w kierunku ulicy Wyzwolenia oraz jadący na wprost w stronę Halemby mogą korzystać tylko z jednego pasa. Dodatkowo nie ma możliwości wjazdu i wyjazdu z ulicy Polnej na ulicę 1 Maja. Dojazd możliwy jest jedynie od ulicy Wyzwolenia.
7: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
5: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 września, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ogień doszczętnie zniszczył stolarnię w Radzeniu Podlaskim. Fala upałów we Francji, pogarsza się bilans zgonów związanych z wysoką temperaturą. Maciej Berek nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. 226 obecnych posłów zagłosowało za jego kandydaturą. Głosowanie poprzedziła gorąca dyskusja. Przysłuchiwała się jej Agata Król, która jest w Sejmie. Dzień dobry.
10: Witam ponownie.
9: Powiedz, jakie padły argumenty.
10: Prawnik, urzędnik, wykładowca, człowiek doświadczony i doskonały kandydat. Słychać było z jednej strony, z drugiej powiązania polityczne, prawa ręka Donalda Tuska i braki formalne w dokumentacji. Głos zabrał m.in. przedstawiciel prezydenta, który zarzucił rządowi chęć przejęcia Trybunału po to, by blokować działania głowy państwa lub przeciwników politycznych. Zbigniew Bogucki stwierdził, że dla premiera Trybunał jest gwarancją niekaralności.
11: Polska jest własnością suwerena, a tym suwerenem jest naród. I ten naród od was oczekuje decyzji, która będzie w interesie narodu, a nie w interesie politycznym.
12: Przedstawiciel prezydenta, w momencie kiedy to nie prezydent wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, próbuje wpłynąć na suwerena, żeby zablokować demokratyczny wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
10: Z oburzeniem ripostował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Temu wszystkiemu z galerii sejmowej przysłuchiwał się sam Maciej Berek. Tuż po głosowaniu opuścił to miejsce bez żadnego komentarza.
9: Relacjonowała Agata Król. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące 3 podejrzanych w sprawie Zonda Krypto. Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. usłyszeli wczoraj zarzuty. Gratuluję prokuratorom i policji. To ogromny sukces, komentuje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
13: Sprawa, która wiele miesięcy, więcej, wiele lat nie mogła zostać prawidłowo rozwiązana. Teraz nastąpił ogromny przełom i zmierzamy w kierunku takim, żeby wyjaśnić całą tą aferę.
9: Według prokuratury Anna P. miała brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalnych transferach milionów euro ze spółki, a Jaromira W. usłyszała m.in. zarzuty bezprawnego, nieodpłatnego przejmowania luksusowych nieruchomości. Rafałowi Z. zarzucono przywłaszczenie powierzonych mu pieniędzy operatora Zonda Krypto w kwocie 1 700 000 zł. Od ponad 10 godzin strażacy pracują przy gaszeniu pożaru stolarni w Radzeniu Podlaskim. Ogień został zauważony około 22:00. Z uwagi na łatwopalne materiały w zakładzie ogień doszczętnie zniszczył budynek. Teraz trwa dogaszanie pogorzeliska. Może to potrwać nawet do późnych godzin wieczornych, mówi rzecznik straży w Radzeniu Podlaskim Michał Mazur.
14: W szczytowym momencie z tym pożarem walczyło 12 zastępów, w tym pomagała nam też cysterna sąsiedniego powiatu łukowskiego. Pożar niestety rozprzestrzenił się na halę produkcyjną. Ta hala produkcyjna o powierzchni ponad 700 metrów niestety spłonęła i zawalił się jej dach do środka, także straty właściciel będzie szacował. Natomiast w tej hali odbywała się produkcja, więc były tam maszyny, dostęp był utrudniony, więc działania również były prowadzone przy użyciu drabiny mechanicznej.
9: W pożarze na szczęście nikt nie został ranny, trwa ustalanie przyczyn pożaru. Możliwe spotkanie w sprawie likwidacji szkół w gminie Kleczew w Wielkopolsce. Ponad 200 mieszkańców dyskutowało o przyszłości oświaty w regionie. Z audytu zleconego przez gminę wynika, że nawet 3 z 5 szkół może zostać wygaszonych ze względu na zbyt małą liczbę dzieci. Burmistrz zapowiada referendum, które poprzedzi cykl spotkań z mieszkańcami.
15: Jesteśmy otwarci na propozycje realne, a nie tylko dlatego, że tak wypadają w słupkach.
16: Każdy by chciał, żeby ta szkoła była blisko miejsca zamieszkania dziecka, żeby ta droga była jak najbliższa, ale patrząc też z drugiej strony, to klasy tak 2- czy 3-osobowe, niestety nie da się prowadzić zajęć moim zdaniem. I te dzieci też nie będą się rozwijały w takich małych grupach prawidłowo.
17: Każdy ma sentyment, chodził tu dziadek, chodziła mama, teraz moje dziecko chodzi, więc każdy z każdej miejscowości chciałby, żeby ta szkoła jego została.
9: Zapowiadane przez burmistrza referendum może odbyć się jesienią albo wiosną przyszłego roku. Stopniowe wygaszanie placówek może rozpocząć się nawet za 2 lata. We Francji pogarsza się tragiczny bilans związany z historyczną falą upałów. Według najnowszych danych tego lata odnotowano co najmniej 7 tysięcy nadmiarowych zgonów. Wciąż są to jednak wstępne statystyki.
18: Dotychczasowy bilans wskazywał na ponad 5 tysięcy zgonów. O jego pogorszeniu poinformowała francuska minister zdrowia Stéphanie Rist. Bilans wynosi 7 tysięcy zmarłych osób do końca lipca. Chodzi przede wszystkim o osoby mieszkające same w dużych miastach. Władze podkreślają, że sytuacja we Francji nie jest gorsza niż w innych sąsiednich krajach, które również ucierpiały z powodu ekstremalnych temperatur. Bilans zaczyna jednak zbliżać się do rekordu związanego z tragiczną falą upałów z 2003 roku. We Francji zmarło wówczas 15 tysięcy osób. Fala z 2003 roku trwała 2 tygodnie. Teraz mówimy o zdecydowanie większej liczbie dni, podkreśliła minister zdrowia. Już wiadomo, że tegoroczne lato było najcieplejsze w historii pomiarów we Francji, prowadzonych od ponad 120 lat. Odnotowano 3 fale upałów trwające łącznie 52 dni. Wysokie temperatury mają jeszcze powrócić w ten weekend. Stefan Folzer, Polskie Radio.
9: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Dziś w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Poza tym spadnie deszcz, a na wybrzeżu możliwe miejscami burze. 17 stopni na północnym wschodzie, 22 w centrum, do 26 na południu.
19: Zapraszamy.
5: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest godzina 12. Premier Donald Tusk zarzucił Prawu i Sprawiedliwości oraz Konfederacji związki z giełdą Zonda Krypto. Przewodniczący GZM-u Leszek Pietraszek mówił w Radiu Katowice, że rdzeniem metra w metropolii ma być kolej. W Częstochowie rozpoczęły się dziś 35. Krajowa Wystawa Rolnicza i ogólnopolskie dożynki jasnogórskie.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Premier Donald Tusk zarzuca Prawu i Sprawiedliwości i Konfederacji związki z giełdą Zonda Krypto. Podczas debaty w Sejmie cytował zeznania szefa firmy Przemysława Krala.
2: Człowiek pośredniczący w rozmowach między Zbigniewem Ziobro a osobą, która szefowała w tym czasie przedsięwzięciu Zonda Krypto. Ta osoba twierdzi, Zbyszek zapoznał się z aktami. Chodzi o akty oskarżenia wobec tej osoby. To jest skandal. Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
0: Szef rządu zapowiedział, że wkrótce pojawią się kolejne materiały dotyczące afery Zonda Krypto.
2: Niedługo Polska i wy także dowiecie się, ile więcej materiałów tej kwestii obciąża bezpośrednio was. Chcecie ostrzeżeń, więc ostrzegam was. Żaden przyzwoity człowiek, żaden polityk, ostrzegam was, nie powinien brać pieniędzy od przestępców.
0: Premier Donald Tusk odniósł się w ten sposób do głosowania w sprawie weta prezydenta wobec ustawy o kryptoaktywach.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Rdzeniem tak zwanego metra w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ma być kolej, tak mówił na antenie Radia Katowice przewodniczący GZM-u Leszek Pietraszek. Metropolia i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego otrzymały dofinansowanie na zakup nowych składów. Pierwsze pociągi tego metropolitalnego systemu kolejowego mają ruszyć w przyszłym roku, powiedział.
3: Otrzymaliśmy środki, które w 2030 roku, bo pod koniec 29 te pociągi powinny przyjechać, umożliwią nam pełne objęcie przejazdami metropolitalnymi, kolejowymi rdzenia metropolii. Chcemy od początku 27 roku, czyli rzeczywiście za kilka miesięcy, na co najmniej jednej trasie uruchomić przejazdy kolejowe metropolitalne.
0: Jak dodał nasz gość, teraz trwają rozmowy z marszałkiem województwa na temat wyboru tras, trybu udzielania zamówienia czy wyboru operatora. Konferencją Nauka dla Rolnictwa i Bezpieczeństwa Żywnościowego, Tradycja, Innowacje i Zrównoważony Rozwój rozpoczęły się dziś 35. Krajowa Wystawa Rolnicza i Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie. Konferencja odbywa się na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Biorący w niej udział wiceminister rolnictwa Adam Nowak mówił, że na razie Polska nie musi obawiać się o bezpieczeństwo żywnościowe.
4: Ale bezpieczeństwo żywnościowe to proces ciągły. Nie możemy spocząć na laurach, nie możemy powiedzieć, że już raz na zawsze mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe, kwestie związane ze zmianami klimatu. To chyba jest jedno z największych wyzwań i zagrożeń. Brak adaptacji do zmian klimatu, brak zrównoważonego rozwoju może być zagrożeniem dla gospodarstw i z punktu widzenia ekonomicznego i środowiskowego i dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski.
0: Jutro pod Jasnogórą odbędzie się oficjalne otwarcie wystawy, która potrwa do niedzieli. W niedzielę także msza dożynkowa przed jasnogórskim szczytem. Nabór dla chętnych do udziału w programie Słoneczny Lubliniec ogłoszono w tym mieście. W jego ramach mieszkańcy skorzystają z dofinansowania do montażu odnawialnych źródeł energii. To instalacje fotowoltaiczne z systemem monitorowania oraz magazyny energii. Taka dotacja może pokryć 65% kosztów. Wnioski chętnych są przyjmowane w formie papierowej lub elektronicznej w Centrum Obsługi Mieszkańców tamtejszego Urzędu Miasta do 14 września. Pogoda jeszcze dziś w regionie zachmurzenie duże z przejaśnieniami, na ogół bez opadów, a temperatura do 26 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Radio Katowice, Autoradio Anny Juszkiewicz. 49 zdarzeń od północy do chwili obecnej odnotowali śląscy policjanci ruchu drogowego. Z ostatnich mamy dwa. Doszło do nich w Tychach na ulicy Bielskiej, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe, i w Jaworzu koło Bielska na skrzyżowaniu Wapienickiej z ulicą Średnią. Tu także zderzenie dwóch samochodów, więc uważajmy. W Rudzie Śląskiej w związku z budową odcinka NS od Bielszowickiej do węzła autostradowego zmieniona jest organizacja ruchu. Ulica 1 Maja od strony zony wirku w kierunku Halemby została zawężona na odcinku od przejazdu kolejowego do Mostowej. To w rejonie węzła autostradowego oznakowanie wymuszające zjazd na jeden pas obowiązuje już od Piaskowej. Oznacza to, że kierowcy skręcający w kierunku ulicy Wyzwolenia oraz jadący na wprost w stronę Halemby mogą korzystać tylko z jednego pasa. Dodatkowo nie ma możliwości wjazdu i wyjazdu z ulicy Polnej na ulicę 1 Maja. Dojazd możliwy jest jedynie od ulicy Wyzwolenia.
7: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 września jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta w sprawie regulacji rynku kryptowalut. Maciej Berek został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Rumunia przygotowuje kolejne działania awaryjne dla elektrowni atomowej w Czernowodach. Zonda krypto infiltrowała Polskę długo i bezkarnie, powiedział premier Donald Tusk podczas dyskusji przed głosowaniem w sprawie odrzucenia weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Opozycja zapowiedziała, że zagłosuje za podtrzymaniem weta i zarzuca rządowi bezczynność w sprawie ochrony obywateli przed oszukańczymi giełdami. W Sejmie jest Agata Król, witaj.
10: Witam, dzień dobry.
9: Weta nie udało się odrzucić, więc co dalej?
10: Ustawa trafia do kosza i kończy się proces legislacyjny. Zaskoczenia nie ma. Według wcześniejszych zapowiedzi wiadomo było, że politycy opozycji zagłosują za podtrzymaniem weta prezydenckiego w tej sprawie i mimo obszernej informacji przekazanej przez premiera Donalda Tuska i ostrzeżenia, że wkrótce pojawią się kolejne materiały dotyczące afery Zonda Krypto, nieprzekonanych do ustawy nie udało się na tej ostatniej prostej przekonać.
11: Niedługo Polska i wy także dowiecie się, ile więcej materiałów w tej kwestii obciąża bezpośrednio was. Chcecie ostrzeżeń, więc ostrzegam was. Żaden przyzwoity człowiek, żaden polityk, ostrzegam was, nie powinien brać pieniędzy od przestępców.
10: Proces w sprawie ustawy zaczyna się od nowa. Ministerstwo Cyfryzacji już wcześniej zapowiedziało, że jest gotowe rozpocząć pracę nad kolejnym projektem ustawy regulującym rynek kryptoaktywów.
9: O czym z Sejmu mówiła Agata Król. Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Za kandydatem, zgłoszonym przez Koalicję Obywatelską było 226 posłów. Maciej Berek pokonał kandydata Prawa i Sprawiedliwości Artura Kotowskiego. Za nim zagłosowało 184 posłów. Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału, aby wypełnić wakat po sędzi Justynie Piskorskiej, której kadencja upływa 18 września. Maciej Berek był do niedawna ministrem do spraw nadzoru wdrażania polityki rządu. Jest postępowanie dyscyplinarne wobec pracowników szpitala w Lublinie, którzy w nocy z 15 na 16 sierpnia dyżurowali na izbie przyjęć. Wówczas 31-letni mężczyzna wraz z żoną przez kilka minut próbowali dostać się na izbę przyjęć. Po kilku minutach kobieta zadzwoniła po karetkę. W sprawie rozmawiano już z częścią personelu medycznego, mówi dyrektor szpitala wojewódzkiego w Lublinie Piotr Matej.
12: To była pani pielęgniarka, pan pielęgniarz. Jedno i drugie zostało wysłuchane przez komisję, powołano przeze mnie. No, twierdzą, że nie słyszeli i nie zyskało to aprobaty ze strony dyrekcji. Absolutnie temu nie daliśmy wiary, bo jednoznacznie inne okoliczności wskazują, że pacjent był, potrzebował pomocy i nie został udzielona. Zamierzam zastosować jedną z najsurowszych kar, jaką przewiduje kodeks pracy, włącznie ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Taka postawa jest nieakceptowalna. W mojej ocenie jest chyba takie troszeczkę rozprężenie personelu medycznego.
9: Jak podkreślił dyrektor Matej, drzwi do izby przyjęć feralnej nocy nie powinny być zamknięte. Sprawę wyjaśnia też prokuratura. Poziom wody coraz niższy, problemy coraz większe. Władze Rumunii przygotowały kolejny plan awaryjny dla elektrowni atomowej w Czernowodach. Powodem są prognozy, z których wynika, że od 10 września jeszcze bardziej spadnie poziom Dunaju.
13: Chodzi przede wszystkim o zapewnienie odpowiedniej ilości wody do chłodzenia dwóch reaktorów, które od ponad 3 tygodni są wyłączone z powodu niskiego stanu Dunaju. Działania mają być prowadzone stopniowo. W pierwszej fazie na odcinku około 600 metrów zostaną ustawione barki lub statki, które mają skierować większą część nurtu w stronę ujęcia wody dla jedynej w tym kraju elektrowni atomowej. Jeśli to nie wystarczy, przewidziano też m.in. budowę tymczasowych zapór hydraulicznych. W ostateczności może powstać też tymczasowa zapora z kamienia. Władze mogą również wykorzystać wysokowydajne pompy do dostarczania dodatkowej wody do systemu chłodzenia. Na tę chwilę nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa samych reaktorów. Władze zapewniają, że profilaktyczne działania zapewnią odpowiednie warunki chłodzenia podczas dalszego spadku poziomu Dunaju. Piotr Piętka, Polskie Radio.
14: klimat.
9: Jakość powietrza w Polsce jest w większości dobra i bardzo dobra. Wyjątkiem jest Poznań, tam powietrze jest umiarkowane, oraz Kraków, gdzie powietrze jest dostateczne. Około połowy energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: W południowej połowie kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia, poza tym spadnie deszcz, na wybrzeżu miejscami burze. 17 stopni na północnym wschodzie, 22 w centrum, 26 na południu.
15: Autopromocja. Robi wszystko.
8: Tu Radio Dźwięk.

0: Wybrzeżu.
1: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
0: Biel twojej sukni była piękna.

Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest godzina 12. Premier Donald Tusk zarzucił Prawu i Sprawiedliwości oraz Konfederacji związki z giełdą Zonda Krypto. Przewodniczący GZM Leszek Pietraszek mówił w Radiu Katowice, że rdzeniem metra w metropolii ma być kolej. W Częstochowie rozpoczęły się dziś 35. Krajowa Wystawa Rolnicza i ogólnopolskie dożynki jasnogórskie.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Premier Donald Tusk zarzuca Prawu i Sprawiedliwości i Konfederacji związki z giełdą Zonda Krypto. Podczas debaty w Sejmie cytował zeznania szefa firmy Przemysława Krala.
2: Człowiek pośredniczący w rozmowach między Zbigniewem Ziobro a osobą, która szefowała w tym czasie przedsięwzięciu Zonda Krypto. Ta osoba twierdzi, Zbyszek zapoznał się z aktami. Chodzi o akty oskarżenia wobec tej osoby. To jest skandal. Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
0: Szef rządu zapowiedział, że wkrótce pojawią się kolejne materiały dotyczące afery Zonda Krypto.
2: Niedługo Polska i wy także dowiecie się, ile więcej materiałów w tej kwestii obciąża bezpośrednio was. Chcecie ostrzeżeń, więc ostrzegam was. Żaden przyzwoity człowiek, żaden polityk, ostrzegam was, nie powinien brać pieniędzy od przestępców.
0: Premier Donald Tusk odniósł się w ten sposób do głosowania w sprawie weta prezydenta wobec ustawy o kryptoaktywach.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Rdzeniem tak zwanego metra w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ma być kolej, tak mówił na antenie Radia Katowice przewodniczący GZM-u Leszek Pietraszek. Metropolia i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego otrzymały dofinansowanie na zakup nowych składów. Pierwsze pociągi tego metropolitalnego systemu kolejowego mają ruszyć w przyszłym roku, powiedział.
3: Otrzymaliśmy środki, które w 2030 roku, bo pod koniec 29 te pociągi powinny przyjechać, umożliwią nam pełne objęcie przejazdami metropolitalnymi, kolejowymi rdzenia metropolii. Chcemy od początku 27 roku, czyli rzeczywiście za kilka miesięcy, na co najmniej jednej trasie uruchomić przejazdy kolejowe metropolitalne.
0: Jak dodał nasz gość, teraz trwają rozmowy z marszałkiem województwa na temat wyboru tras, trybu udzielania zamówienia czy wyboru operatora. Konferencją Nauka dla Rolnictwa i Bezpieczeństwa Żywnościowego, Tradycja, Innowacje i Zrównoważony Rozwój rozpoczęły się dziś 35. Krajowa Wystawa Rolnicza i Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie. Konferencja odbywa się na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Biorący w niej udział wiceminister rolnictwa Adam Nowak mówił, że na razie Polska nie musi obawiać się o bezpieczeństwo żywnościowe.
4: Ale bezpieczeństwo żywnościowe to proces ciągły. Nie możemy spocząć na laurach, nie możemy powiedzieć, że już raz na zawsze mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe, kwestie związane ze zmianami klimatu, to chyba jest jedno z największych wyzwań i zagrożeń. Brak adaptacji do zmian klimatu, brak zrównoważonego rozwoju może być zagrożeniem dla gospodarstw i z punktu widzenia ekonomicznego i środowiskowego i dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski.
0: Jutro pod Jasnogórą odbędzie się oficjalne otwarcie wystawy, która potrwa do niedzieli. W niedzielę także msza dożynkowa przed jasnogórskim szczytem. Nabór dla chętnych do udziału w programie Słoneczny Lubliniec ogłoszono w tym mieście. W jego ramach mieszkańcy skorzystają z dofinansowania do montażu odnawialnych źródeł energii. To instalacje fotowoltaiczne z systemem monitorowania oraz magazyny energii. Taka dotacja może pokryć 65% kosztów. Wnioski chętnych są przyjmowane w formie papierowej lub elektronicznej w Centrum Obsługi Mieszkańców tamtejszego Urzędu Miasta do 14 września. Pogoda jeszcze dziś w regionie zachmurzenie duże z przejaśnieniami, na ogół bez opadów, a temperatura do 26 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Coraz dłuższe korki tworzą się na autostradzie A4 i na autostradzie A1. Na jedynce drogowcy pracują w Dobieszowicach i tam jezdnia w obie strony jest zwężona. Zator mamy w kierunku Częstochowy. Na autostradzie A4 w rejonie węzła Mikołowska. W Katowicach z kolei wymieniane są uszkodzone bariery. przez co jezdnia w stronę Krakowa jest częściowo przyblokowana i tam też mamy niestety narastający zator. I mamy jeszcze informację sprzed chwili z autostrady A1. W miejscu pracy drogowych, o których mówiłam, doszło przed chwilą do stłuczki. Trzeba uważać. Kolejne kłopotliwe do przejechania miejsce mamy na trasie S1 w Dąbrowie Górniczej. Tam drogowcy pojawili się w gołą nogu na jezdni w stronę Sosnowca, co też powoduje korki. Zakorkowana jest również droga 78 w Reptach przed dojazdem do zwężonego odcinka. Na południu tkniemy na S1 pomiędzy Wieprzem a Przybędzą, gdzie mamy wahadło szerokiej drogi. Do usłyszenia.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: It's 2 a.m. Hear the cellular ringing.

Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i znów jest więcej dnia.

0: Jest 14. Związkowcy z sierpnia 80 protestowali przed siedzibą Ministerstwa Energii w Katowicach. Była tam reporterka Radia Katowice. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie trzech policjantów z Będzina. Są podejrzani o pobicie kierowcy cierpiącego na chorobę Parkinsona. Jeszcze tydzień potrwa kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie wycieku danych medycznych kilkunastu milionów Polaków.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Związkowcy z sierpnia 80 protestowali przed siedzibą Ministerstwa Energii w Katowicach w związku z trudną sytuacją w przemyśle ciężkim i gospodarce. Przedstawicielom resortu wręczyli też petycję w tej sprawie. Wiceprzewodniczący sierpnia 80 mówił, że od lat strona społeczna zwraca uwagę na te same problemy.
2: Tak naprawdę chodzi o polską gospodarkę, bo my tutaj dzisiaj, no oczywiście większość z nas to była górnicy, hutnicy, no ale proszę pamiętać, że jak już wykończymy polskie górnictwo, polskie hutnictwo, to wszystko odbije się też na polskim społeczeństwie. No jakie ceny energii dzisiaj mamy, no czym więcej w systemie mamy zielonej, szalonej energii, tym te rachunki są droższe. Jeśli ta polityka będzie dalej w tym kierunku szła, to zwykłego Polaka po prostu nie będzie stać na to, żeby oświecić światło w przedpokoju.
0: Mówił Rafał Jedwabny. Także w Jastrzębskiej Spółce Węglowej sytuacja jest trudna, dodał przewodniczący sierpnia 80 w kopalni Borynia Zofiówka Bzie Karol Granater.
3: Cały czas słyszymy, że są narady, cały czas trwają prace, programy naprawcze, ale tak naprawdę z tego nic nie wynika. Na dzień dzisiejszy jedyną rzeczą, która gdzieś tam przyczynia się do takiej restrukturyzacji, to jest ustawa o funkcjonowaniu górnictwa, odchodzenie naszych pracowników na urlopy górnicze, urlopy przeróbkarskie, bądź to jednorazowe odprawy pieniężne, ale to nie jest żadna restrukturyzacja, bo my wypuszczamy teraz w głównej mierze pracowników związanych z produkcją, wchodzą firmy obce.
0: Związkowcy zwracali także uwagę na wysokie ceny energii i obciążenia fiskalne dla każdej wydobytej tony węgla. Ministerstwo Energii nie odniosło się do protestu ani do złożonej petycji. Policjanci z Będzina, którzy w październiku zeszłego roku mieli na stacji paliw pobić chorego 49-latka, staną przed sądem. Prokuratura okręgowa w Sosnowcu skierowała właśnie do sądu akt oskarżenia, opierając się na materiale dowodowym. Policjanci tłumaczyli, że stan mężczyzny mógł wskazywać, że był pod wpływem środków odurzających. Jak mówi Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu, na ławie oskarżonych zasiądzie trzech funkcjonariuszy.
4: Dwaj oskarżeni, to jest Dawid J. oraz Damian G., odpowiedzą za pobicie pokrzywdzonego Mirosława K., a także bezprawne zmuszanie go przemocą oraz groźbami do opuszczenia samochodu. Trzeci oskarżony, Piotr G., w ocenie prokuratora dopuścił się przestępstwa polegającego na udzieleniu dwóm pozostałym mężczyznom pomocy przy okazji pobicia Mirosława K. Niedozwolone wsparcie obejmować miało stosowanie przemocy oraz groźby bezprawnej wobec świadka zdarzenia, to jest Patryka K.
0: Żaden z policjantów nie przyznał się do winy. Decyzją szefa będzińskiej policji zawieszono ich w czynnościach służbowych. Za najsurowszy czyn grozi im od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, który zapowiadany jest wieczorem w całym województwie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie ostrzeżenia pierwszego stopnia w tym zakresie. Wiatr będzie wiał ze średnią prędkością do 40 km na godzinę, w porywach do 75 z kierunku południowo-zachodniego. Możliwe są także burze. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 22 i będą utrzymane co najmniej do 3 w nocy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Jeszcze tydzień potrwa kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie wycieku danych z systemów firmy MyDoctor, dostawcy elektronicznej i dokumentacji medycznej. Według wcześniejszych informacji sprawa może dotyczyć danych prawie 19 milionów Polaków. UODO sprawdza m.in., czy firma odpowiednio zabezpieczyła systemy przed atakiem. Kontrola jest skomplikowana, przyznaje prezes urzędu Mirosław Wróblewski.
5: Te działania muszą prowadzić do zbadania wszystkich kwestii, także od strony informatycznej, a także od strony dokumentacyjnej. Ta kontrola potrwa jeszcze minimum ponad tydzień. Jeżeli chodzi o obywateli, zastrzeżenie numeru PESEL to jest jeden z kroków. To jest najlepsze dzisiaj dostępne w Polsce rozwiązanie, które chroni przed zaciągnięciem zobowiązań, na przykład podpisaniem aktu notarialnego. Nie da się nawet zrobić większego przelewu w banku.
0: Po zakończeniu kontroli urząd rozpocznie dalsze postępowanie. Jeżeli okaże się, że zabezpieczenia były niewystarczające, to spółce może grozić wysoka kara. Zachmurzenie w Śląskim jest duże. Termometry wskazują teraz od 24 do 26 stopni Celsjusza. Spodziewane są przelotne opady deszczu, szczególnie na północy województwa. Ciśnienie spada i wynosi aktualnie 1013 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny, pogoda źle wpływa na nasze samopoczucie. A co przyniosą kolejne dni? O tym powiemy Państwu kwadrans po 14.
6: Tu Radio Dźwięk. Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Coraz dłuższe korki tworzą się na autostradzie A4 i na autostradzie A1. Na jedynce drogowcy pracują w Dobieszowicach i tam jezdnia w obie strony jest zwężona. Zator mamy w kierunku Częstochowy. Na autostradzie A4 w rejonie węzła Mikołowska. W Katowicach z kolei wymieniane są uszkodzone bariery, przez co jezdnia w stronę Krakowa jest częściowo przyblokowana i tam też mamy niestety narastający zator. I mamy jeszcze informacje sprzed chwili z autostrady A1. W miejscu pracy drogowych, o których mówiłam, doszło przed chwilą do stłuczki. Trzeba uważać. Kolejne kłopotliwe do przejechania miejsce mamy na trasie S1 w Dąbrowie Górniczej. Tam drogowcy pojawili się w gołonogu na jezdni w stronę Sosnowca, co też powoduje korki. Zakorkowana jest również droga 78 w Reptach przed dojazdem do zwężonego odcinka. Na południu utkniemy na S1 pomiędzy Wieprzem a Przybędzą, gdzie mamy wahadło szerokiej drogi. Do usłyszenia.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. A to znak, że czas na serwis. Michał Przerwa.
10: Premier Tusk z sejmowej trybuny cytował zeznania szefa zonda krypto Przemysława Krala. Szef PiSu Jarosław Kaczyński twierdzi, że to prowokacja. Pierwszy wyprodukowany w Polsce pocisk kalibru 155 mm przeszedł najważniejsze próby poligonowe. Jedna z osób zamieszanych w aferę zonda krypto miała za pieniądze chcieć ukręcenia sprawy u Zbigniewa Ziobry, tak mówi premier Donald Tusk. Chodziło o jego potencjalne wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Szef rządu z sejmowej trybuny cytował zeznania Przemysława Kraa. Właściciel zonda krypto miał mówić o osobie, która umówiła się z byłym ministrem na wpłacenie 2 milionów złotych.
11: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom i żebym się nie martwił. Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
10: Premier swoim wystąpieniem przekonywał do odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Ostatecznie Sejmowi nie udało się go odrzucić. Zarzuty premiera o powiązania polityków PiSu z zonda krypto Jarosław Kaczyński ocenił jako prowokację. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że powiązania polityków PiSu z zonda krypto mogły być, jak to ujął, incydentalne.
12: To jest po prostu prowokacja. Nie przeczę, że jacyś ludzie z prawicy mogli zachować się tak, jak ktoś, kto czuje zapach. Tutaj użyję pewnej przenośni kiełbasy, tylko tej kiełbasy nie ma. To jest kiełbasa nieistniejąca. I takie rzeczy były możliwe, ale to są incydenty i to nie ma nic wspólnego z partią.
10: W sprawie zonda krypto pojawiły się wątki spotkań posłów PiSu z szefem giełdy Przemysławem Kralem oraz pieniędzy przekazywanych m.in. fundacji Zbigniewa Ziobry. Przełom w sprawie produkowanych w Polsce pocisków artyleryjskich. Pierwszy wyprodukowany w pełni w naszym kraju pocisk kalibru 155 mm przeszedł najważniejsze próby poligonowe. Rozpoczęcie produkcji może być przełomem w zapewnieniu niezależności polskiej armii w produkcji uzbrojenia wykorzystywanego w armatochaubicach Krab i K9.
13: Pociski opracowane przez spółkę PGO we współpracy z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia najpierw testowane były na poligonach w Stalowej Woli i w Niewiadowie. Najważniejszy sprawdzian przeprowadzono w tym tygodniu w Ustce. Pociski przekraczały dystans 30 km, mówi Andrzej Bulanowski, wiceprezes PGO.
14: Strzelaliśmy już z działa bojowego na pełnym zasięgu, także pierwszy prawdziwy test ogniowy naszego produktu za nami, z czego się szalenie cieszymy, jesteśmy bardzo dumni.
13: Seryjna produkcja pocisków może ruszyć już w przyszłym roku. Zakłady będą mogły wytwarzać do 100 tysięcy korpusów rocznie. Według szacunków ekspertów polskie magazyny potrzebują docelowo co najmniej 3 milionów pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm. Do tej pory Polska opierała się na zagranicznych dostawach tego typu amunicji. Uruchomienie własnej produkcji ma odwrócić ten trend. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
10: Najpierw był kurs samoobrony, teraz są kamizelki nożoodporne. Radomscy ratownicy medyczni mają umiejętności i narzędzia, by zadbać o swoje bezpieczeństwo. Niosąc pomoc, często spotykają się z agresją. Zagrożenie zdrowia, nawet życia, to dla nich codzienność.
15: Ona jest na wyposażeniu każdej karetki, na każdego członka zespołu jest jedna sztuka.
16: Paweł Stefaniuk, ratownik medyczny.
17: A były takie sytuacje, że musieliście z nich korzystać?
16: Na szczęście jeszcze nie było takiej sytuacji.
18: Elżbieta Cieślak, dyrektor radomskiej stacji pogotowia ratunkowego w Radomiu. Takich słownych agresji, ale też i fizycznych nie brakuje w codziennej pracy zespołów ratownictwa medycznego. Tu ratownicy dzięki kursowi wiedzą, jak się obronić. Dodatkowo wszystkie zespoły ratownictwa medycznego zostały wyposażone w kamizelki nożo- i szpikulcooporne.
10: Zakup kamizelek dla ratowników medycznych sfinansowało Ministerstwo Zdrowia. 9 dni po przejściu powodzi w Nepalu służby ratownicze odnalazły 2 żywe osoby w przysypanym tunelu hydroelektrowni. Jest wykluczone, że liczba uratowanych wzrośnie. Dziś do Nepalu wyruszyli australijscy specjaliści do spraw reagowania kryzysowego, którzy mają wesprzeć lokalne służby w dalszej akcji poszukiwawczej. W wyniku kataklizmu co najmniej 900 osób mogło zostać uwięzionych. Wśród nich jest co najmniej 580 obcokrajowców, w tym 36 Australijczyków. Komisarz Straży Pożarnej i służb ratowniczych Jeremy Futrell podkreśla, że wciąż ma nadzieję na ich odnalezienie. Wciąż mamy nadzieję, że w niektórych miejscach mogą znajdować się żywi ludzie i liczymy na to, że ten zespół pomoże ich odnaleźć. Ekipa dysponuje szerokim wachlarzem możliwości, od obserwacji terenu z dużej wysokości po wykorzystanie niewielkiego drona mieszczącego się w dłoni, który potrafi wlecieć w wąskie szczeliny, niewielkie otwory, tunele, jaskinie i tym podobne. W wyniku powodzi na pograniczu Nepalu z Tybetem zginęło co najmniej 1200 osób, a dziesiątki tysięcy musiały opuścić swoje domy. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Dziś w południowej połowie kraju większe przejaśnienia, poza tym spadnie deszcz, a na wybrzeżu miejscami mogą pojawić się burze. 17 stopni na północnym wschodzie, 22 w centrum, 26 na południu.
19: Autopromocja. W dzień znoszę mój...
7: Tu Radio Dźwięk.

0: tu Radio Dźwięk.
1: I przed nami skrót najświeższych informacji Radia Katowice. Przedstawi go już teraz Łukasz Łaskawiec.
2: Zastępy pożarnicze z całego kraju biorą udział w drugich mistrzostwach polskich strażaków w ratownictwie technicznym, które odbywają się w Jastrzębiu-Zdroju. W rywalizacji biorą udział m.in. uczniowie ze szkół pożarniczych, a także załoga z Republiki Czeskiej. Więcej o tym powiemy za niespełna pół godziny. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer 1 w Częstochowie odbyło się narodowe czytanie. Uczniowie wysłuchali fragmentów Dziadów Adama Mickiewicza.
3: Fajnie, no. Też czytałem w 7 klasie to. Było fajnie.
4: To nie jest łatwa lektura. Fajnie się słuchało i w międzyczasie jak było to czytane, to ja sobie zamknąłem oczy i tak sobie to wszystko wyobrażałem. Fantastyczne wrażenie jest być w tym świecie.
2: Częstochowski ośrodek włącza się w ogólnopolską inicjatywę od kilku lat. Nadleśnictwo Siewierz zachęca do spotkania z nietoperzami. Hasłem wydarzenia jest Las do góry nogami. To okazja, aby spojrzeć na las z innej perspektywy. Podczas spotkania uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania o nietoperzach, poznają też fakty i obalą mity o tych zwierzętach. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:30 w Ośrodku Edukacji Leśnej w Siewierzu. Łącznik, czyli pieśń o Gerardzie Cieśniku. Spektakl inspirowany historią legendarnego piłkarza oraz meczu Polski ze Związkiem Radzieckim z 1957 roku zostanie premierowo pokazany 20 września na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Widowisko przygotowane jest z okazji 70-lecia obiektu.
0: Tu Radio Dźwięk.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Odwołanie Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa PKO nie w najbliższych dniach, jak dowiedział się nasz reporter, prezydium nie ma takiej mocy. Od roku trwa już śledztwo po tragicznym wypadku, w którym zginęła dziennikarka Trójki Kasia Stoparczyk. Prokuratorzy nadal czekają na opinię biegłych. Jeszcze co najmniej tydzień potrwa kontrola po wycieku danych 19 milionów Polaków. Sprawę bada Urząd Ochrony Danych Osobowych. Nie ma szans na odwołanie Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa PKOL-u w najbliższych dniach, dowiedział się nasz reporter Paweł Pawlica. Prezydium ma się zebrać 8 września. Nie ma jednak szans na odwołanie szefa, który trafił do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Zgromadzenie nie może bowiem podejmować takich decyzji.
6: Jeden z najbliższych współpracowników Radosława Piesiewicza, wiceprezes PKOL Mieczysław Nowicki, rozesłał do członków zarządu wiadomość, że posiedzenie zarządu zostanie zwołane, tu cytat, nie później niż 7 dni od wtorkowego posiedzenia prezydium. Dokładna data zebrania zarządu nie jest jeszcze znana.
7: W tej chwili wśród członków zarządu panuje takie wewnętrzne przekonanie, że dotrzyliśmy już do ściany i dalej już nie możemy się przesunąć.
6: Komentuje członek zarządu PKOL, himalaista i wiceprezes Polskiego Związku Alpinizmu Piotr Pustelnik.
7: Tu nie chodzi o zamach pałacowy, tylko chodzi o jakościową zmianę sposobu działania Polskiego Komitetu Olimpijskiego i no w pewnym sensie cięcie się jakby od tej wisienki na torcie rządów pana prezesa, czyli afery Zonda Krypto.
6: Prezesa PKOL może odwołać zarząd komitetu w czasie nadzwyczajnego walnego zebrania lub w czasie zwykłego posiedzenia większością 2/3 głosów przy obecności także 2/3 wszystkich członków zarządu. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
5: Jutro minie pierwsza rocznica śmierci naszej redakcyjnej koleżanki Kasi Stoparczyk. Dziennikarka zginęła w wypadku samochodowym na trasie S-19 między Niskiem a Rzeszowem. Po roku śledztwo w sprawie wypadku wciąż nie zostało zakończone. Karolina Gonec sprawdzała, na jakim etapie jest praca prokuratury w Nisku.
8: Pod koniec marca postępowanie zostało zawieszone z uwagi na długi okres oczekiwania na opinię biegłych.
9: Prokuratura zebrała pełny materiał dowodowy i przekazała go do opiniowania zespołowi biegłych.
8: Mówił Piotr Walkowicz, prokurator rejonowy w Nisku. Opinie przygotowują wspólnie eksperci Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
9: Obie instytucje muszą ze sobą współpracować w ramach tego opiniowania. To może powodować potrzebę dłuższego okresu czasu do wydania opinii.
8: W kwietniu prokuratura informowała, że przewidywany termin przygotowania ekspertyzy to listopad tego roku. Na razie śledczy nie wskazują jednak konkretnej daty. Po otrzymaniu opinii postępowanie ma być kontynuowane.
5: W wypadku, do którego doszło 5 września ubiegłego roku, zginął także 57-letni pasażer drugiego z samochodów. Kilka miesięcy później w wyniku odniesionych obrażeń zmarł również kierowca tego auta. Więcej wspomnień o Kasi Stoparczyk dzisiaj na naszej antenie po 16 i jutro w ciągu dnia. Urząd Ochrony Danych Osobowych wciąż bada wyciek danych z systemu firmy MyDR, dostawcy elektronicznej dokumentacji medycznej. Według wcześniejszych informacji sprawa może dotyczyć danych niemal 19 milionów Polaków. UODO sprawdza m.in., czy firma odpowiednio zabezpieczyła systemy przed atakiem. Kontrola jest skomplikowana i potrwa jeszcze co najmniej tydzień, mówi prezes urzędu Mirosław Wróblewski.
10: Te działania muszą prowadzić do zbadania wszystkich kwestii, także od strony informatycznej, a także od strony dokumentacyjnej. Ta kontrola potrwa jeszcze minimum ponad tydzień. Jeżeli chodzi o obywateli, zastrzeżenie numeru PESEL to jest jeden z kroków. To jest najlepsze dzisiaj dostępne w Polsce rozwiązanie, które chroni przed zaciągnięciem zobowiązań, na przykład podpisaniem aktu notarialnego. Nie da się nawet zrobić większego przelewu w banku.
5: Po zakończeniu kontroli urząd rozpocznie dalsze postępowanie. Jeśli okaże się, że zabezpieczenia były niewystarczające, spółce może grozić wysoka kara. Równolegle policja i prokuratura próbują ustalić sprawców ataku. Według informacji przekazanych przez służby, wykradzione dane nie zostały dotąd publicznie udostępnione w internecie. A każdy może też sam sprawdzić, czy jego dane wyciekły. Można to zrobić na stronie bezpiecznedane.gov.pl.
2: Klimat.
5: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, w Solcu-Zdrój, w Świętokrzyskiem umiarkowana. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Popołudnie przeważnie pochmurne, przejaśnienia tylko na południu. Na wybrzeżu możliwe natomiast burze. Niemal w całym kraju silny wiatr. W tej chwili najchłodniej w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w Tarnowie 24.
12: Zapraszam.
13: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Jest 15.29. W Radiu Katowice przenosimy się na drogi województwa śląskiego, gdzie sytuację przez cały czas śledzi dla Państwa Gabriela Kaczyńska.
14: Trudną drogową sytuację mamy w Katowicach, gdzie korki utrzymują się na drodze 79 od zjazdu z DTS-ki do węzła Bagienna. Kolejny utrzymujący się zator mamy na autostradzie 4 w rejonie węzła Mikołowska. Kierowcom przypominam, że tam drogowcy wymieniają bariery i jezdnia w stronę Krakowa jest częściowo zatarasowana. Korek sięga już osiedla Witosa. Mocno spowolniony jest także przejazd katowickim odcinkiem A4, ale w rejonie węzła Murckowska to w stronę Mysłowic. Potem ruch nabiera tempa, ale na mysłowickim odcinku znowu ruch jest mocno spowolniony. Wolno jedziemy też w Katowicach ulicą Kościuszki i zakorkowany mamy dojazd do niej od Giszowca i Mikołowa. Na drodze 86 bardzo wolno jadą kierowcy za węzłem Murckowska w stronę Tychów i w stronę Sosnowca. W Sosnowcu chwilowo stoimy przed zjazdem w drogę 94. Tam prawy pas w stronę Olkusza jest wyłączony z ruchu, bo trwa budowa ekranów akustycznych. I wracamy na autostradę 4, bo mamy informacje o zatorze w Pławniowicach. Tam w miejscu prac drogowych doszło do kolizji, o czym informują kierowcy i korek mamy na jezdni w kierunku Opola. Dokuczliwy jest także przejazd autostradą A1 pomiędzy Bobrownikami a Dubieszowicami w miejscu prac drogowych. Zator utrzymuje się tam na jezdni w kierunku Częstochowy. Podróżujący z jedynką w korku stoją na sosnowieckim odcinku, bo drogowcy zajęli częściowo jezdnię w stronę Tychów. Droga Krajowa 78 zakorkowana jest w Reptach Śląskich, też w miejscu prac drogowych, ale i w Tarnowskich Górach. Podróżujący drogą 44 przymusowy przystanek mają w Bieruniu Nowym i w Bieruniu, gdzie droga jest w przebudowie. Korkuje się także fragment w Tychach pomiędzy Krajową Jedynką a Urbanowicami. Na południu zatory utrzymują się na S1 w Bielsku w stronę Żywca. Tam drogowcy pracują na wysokości Lipnika. Zakorkowana i to mocno jest S1 pomiędzy Wieprzem a Przybędzą, gdzie ruch odbywa się wahadłowo. Przy czym spory korek mamy w stronę Lalik. On już zaczyna się w Żywcu. Mocno zakorkowane mamy też drogi dojazdowe do Żywca z każdej strony. Drogę 81 w Skoczowie w kierunku Wisły. Na północy natomiast korki narastają w Blachowni na drodze krajowej 46 i na pobliskiej trasie 492. Ta trasa korkuje się także w Kłobucku, bo ona też jest rozkopana. Poza tym zakorkowana w Kłobucku jest droga 43 w rejonie Ronda. Na Jurze z kolei utkniemy, ale na chwilę w Pradłach na drodze 78. Trasa ta korkuje się także przy wjeździe na obwodnicę Zawiercia przy węźle Kromołów. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia za pół godziny.
15: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
13: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
0: Tu Radio Dźwięk.

Marki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za 6

graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: I przed nami skrót najświeższych informacji Radia Katowice. Przedstawi go już teraz Łukasz Łaskawiec.
2: Zastępy pożarnicze z całego kraju biorą udział w drugich mistrzostwach polskich strażaków w ratownictwie technicznym, które odbywają się w Jastrzębiu-Zdroju. W rywalizacji biorą udział m.in. uczniowie ze szkół pożarniczych, a także załoga z Republiki Czeskiej. Więcej o tym powiemy za niespełna pół godziny. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer 1 w Częstochowie odbyło się narodowe czytanie. Uczniowie wysłuchali fragmentów Dziadów Adama Mickiewicza.
3: Fajnie, no. Też czytałem w 7 klasie to. Było fajnie.
4: To nie jest łatwa lektura. Fajnie się ją słuchało i w międzyczasie jak było to czytane, to ja sobie zamknąłem oczy i tak sobie to wszystko wyobrażałem. Fantastyczne wrażenie jest być w tym świecie.
2: Częstochowski ośrodek włącza się w ogólnopolską inicjatywę od kilku lat. Nadleśnictwo Siewierz zachęca do spotkania z nietoperzami. Hasłem wydarzenia jest Las do góry nogami. To okazja, aby spojrzeć na las z innej perspektywy. Podczas spotkania uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania o nietoperzach, poznają też fakty i obalą mity o tych zwierzętach. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:30 w Ośrodku Edukacji Leśnej w Siewierzu. Łącznik, czyli pieśń o Gerardzie Cieśniku. Spektakl inspirowany historią legendarnego piłkarza oraz meczu Polski ze Związkiem Radzieckim z 1957 roku zostanie premierowo pokazany 20 września na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Widowisko przygotowane jest z okazji 70-lecia obiektu.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest piątek, 4 września, na zegarze 16. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski.
6: A rosyjski atak dronowy na siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Celem miał być gabinet szefa kontrwywiadu. Szef rządu w Sejmie cytuje protokół z przesłuchania w aferze Zonda Krypto. Mowa jest o obietnicach składanych przez Zbigniewa Ziobrę. Brakuje nauczycieli w Łodzi, do szkół ściągnięto emerytów, a inni wyrabiają nadgodziny. Rosyjski dron uderzył w siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w centrum Kijowa. W ataku rannych zostało 5 osób. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że bezzałogowiec był skierowany bezpośrednio w gabinet szefa SBU. Siedziba Służby Bezpieczeństwa znajduje się w historycznej części miasta, w pobliżu Soboru Świętej Zofii, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Stolica Ukrainy jest od 10 dni nieprzerwanie atakowana przez Rosję. Ambasador Rosji zaprzeczył odpowiedzialności Moskwy za akty sabotażu. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski ujawnił kulisy wczorajszej rozmowy w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Spotkanie było częścią skoordynowanej reakcji europejskich stolic.
7: Pan ambasador nie zaskoczył, tradycyjnie zaprzeczył, że to odpowiedzialność Rosji, mimo że władze niemieckie mają podejrzanych. Tak jak i my mieliśmy materialne dowody na zlecenia rosyjskiego GRU na dokonywanie aktów sabotażu i terroru. No taka natura radzieckiej i rosyjskiej dyplomacji, więc tutaj zero zdziwień.
6: Rosyjski dyplomata usłyszał w MSZ stanowcze potępienie oraz zapowiedź dalszych restrykcji i sankcji. Wezwanie było również wyrazem solidarności z Niemcami po pojawieniu się uzbrojonego drona na lotnisku w Lipsku. Premier odpalił polityczną bombę. Szef rządu podczas wystąpienia w Sejmie odczytał fragmenty protokołu prokuratorskiego z przesłuchania dotyczącego afery Zonda Krypto. Według zeznań przesłuchiwanej osoby Zbigniew Ziobro miał obiecać umorzenie śledztw w zamian za 2 miliony złotych wpłacone na Fundację Suwerennej Polski.
8: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom i żebym się nie martwił. Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja Suwerennej Polski.
6: Szef rządu zapowiedział, że wkrótce pojawią się kolejne materiały dotyczące afery Zonda Krypto. Dodam, że Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach, która regulowała rynek kryptowalut w Polsce. Było to trzecie podejście do weta Karola Nawrockiego w tej sprawie. Więcej o tym, co działo się na Wiejskiej, już za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. Szkoły w Łodzi łatają dziury w planach lekcji nauczycielami, emerytami i nadgodzinami. Problem dotyczy placówek podstawowych i ponadpodstawowych. W całym kraju jest około 20 tysięcy wakatów, a w Łódzkiem około 1000.
9: Dwie szkoły w Łodzi zaczęły rok szkolny bez polonisty. W innej placówce każdy nauczyciel pracuje na 1,5 etatu. Mówią mi dyrektorzy i dodają, że problem narasta z roku na rok, bo brakuje młodych ludzi chcących pracować przy tablicy. Dziś miejska i kuratoryjna baza ogłoszeń o pracę w szkołach jest pusta, a to dlatego, że szkoły poradziły sobie dając belfrom nadgodziny lub prosząc nauczycieli emerytów o powrót do pracy.
6: Relacjonował Michał Dąbrowski. Według statystyk średnia wieku nauczycieli w Polsce to około 50 lat. To były wyjątkowo pracowite wakacje dla ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z opublikowanych statystyk wynika, że miniony sezon okazał się być rekordowym pod względem liczby przeprowadzonych akcji. W polskich Tatrach udzielono pomocy ponad 540 osobom, to 1/3 więcej niż w zeszłym roku. Najbardziej niepokojącym wzrostem jest jednak liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W tym roku w Tatrach życie straciło 7 osób.
10: Tutaj mamy bardzo wyraźny wzrost, no bo w zeszłym roku mieliśmy jeden taki przypadek, w tym roku 7, także no biorąc statystykę pod uwagę, to jest 600% wzrost. Na szczęście ta liczba sama w sobie nie jest duża, biorąc pod uwagę ilość ludzi, którzy wchodzą w Tatry.
6: Mówił ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Co roku w lipcu i sierpniu tatrzańskie szlaki przemierza ponad 2 miliony osób. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Pora na sport. Norbert Michalak.
11: Siódma kolejka piłkarskiej Ekstraklasy rozpocznie się od meczu Piasta Gliwice z GKS-em Katowice. Gliwiczanie zajmują 11 miejsce w tabeli, z kolei katowiczanie plasują się na 5. pozycji. Trener Piasta Daniel Myśliwiec spodziewa się zaciętego meczu.
12: Chcę być gotowy na wszystko i chcę, żebyśmy jako drużyna byli gotowi na wszystko. Jeksa ma dobry moment, my mamy dobry moment. Prawdopodobnie obydwie drużyny wyjdą z takim samym nastawieniem, czyli zgarnąć pełną pulę. Patrząc na nasze ostatnie potyczki, to były zawsze mecze ciekawe. Mówię nasze, Piast versus Gieksa.
11: Początek Piast GKS o 20:30. To jeszcze piłka nożna. Były reprezentant Polski Jacek Góralski kończy karierę. W biało-czerwonych barwach rozegrał 21 meczów. Występował m.in. w Wiśle Płock, Jagiellonii Białystok, Ludogorcu, Razgrad, VfL Bochum i Wieczystej Kraków. Wywalczył m.in. 2 tytuły mistrza Bułgarii oraz mistrzostwo i puchar Kazachstanu. Na koniec tenis i US Open. W turnieju singlistek z Polek została tylko Iga Świątek, która ma już awans do trzeciej rundy, w której zagra z Marią Bołuskową. Z kolei w grze deblowej Maja Chwalińska i Magda Linet zagrają w drugiej rundzie. Polskie tenisistki w pierwszej wygrały z wymagającymi rywalkami Chinką Han Yugo i francuską Kristiną Mladenowicz.
5: Zachmurzenie dziś duże. W południowej połowie kraju są większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia. Opady deszczu możliwe, na wybrzeżu miejscami także burze. A temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 stopni w centrum, do 26 stopni Celsjusza na południu i południowym zachodzie.
13: Tu Radio Dźwięk.
14: Informacje drogowe Radia Katowice. Gabriela Kaczyńska. Spore korki utrzymują się w miejscu prac drogowych prowadzonych na autostradzie A1 i autostradzie A4. Na czwórce utkniemy w Pławniowicach, gdzie zwężona jest jezdnia w stronę Opola. Na autostradzie A1 zator mamy pomiędzy Bobrownikami a Dobieszowicami przed zwężeniem jezdni w stronę Pyżowic. W Katowicach jeszcze korkuje się 73. Pułku Piechoty i dojazd do Kościuszki od strony Giszowca. Na S1 mocno spowolniony jest przejazd przez Sosnowiec. Tam drogowcy zajmują jeden pas w stronę Tychów. Kłopotliwy i to mocno jest przejazd południowym odcinkiem trasy S1, gdzie w korkach stoimy pomiędzy Żywcem a Przybędzą w obu kierunkach i w Bielsku Białej w stronę Żywca, też w miejscu prac drogowych. W Bielsku utrudnień jeszcze spodziewajmy się na drodze 52, czyli na ulicy Krakowskiej. Tam przy zjeździe w Lwowską doszło do stłuczki, droga jest przyblokowana i mocno zakorkowana. Trasa 52 korkuje się też nieco dalej, bo w Kozach, gdzie mamy ruch wahadłowy. Na północy prace drogowe spowalniają przejazd przez Blachownię drogą krajową 46. Tam droga jest w przebudowie i ruch w obie strony jest ograniczony. Na Jurze utkniemy, ale na chwilę w Pradłach, na drodze krajowej 78. Tam trwa budowa obwodnicy i ruch odbywa się wahadłowo. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
13: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 17. Premier Donald Tusk ujawnił w Sejmie część zeznań szefa upadłej spółki Zonda Krypto Przemysława Krala. Więcej o tej sprawie powiemy za chwilę. W Jastrzębiu-Zdroju odbywają się Mistrzostwa Polski Strażaków. A na koniec wydania zapowiedź tego, co usłyszą Państwo na lokalnych częstotliwościach Radia Katowice już za kilka minut.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Jest decyzja sądu o areszcie tymczasowym dla trojga zatrzymanych ostatnio osób w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. A w Sejmie premier Donald Tusk ujawnił część zeznań szefa upadłej spółki Przemysława Krala. Informacje na ten temat zebrał Mariusz Pieśniewski.
2: Donald Tusk mówił o spotkaniu przedstawicieli późniejszej Zonda Krypto w Ministerstwie Finansów w kwietniu 2018 roku.
3: Na spotkanie przybyli panowie Sylwester Suszek, zaginiony, prawdopodobnie zamordowany przez swoich następców, Rafał Zaorski. Dzisiaj sąd potwierdził zasadność aresztowania tego tak zwanego inwestora.
2: Według zeznań Przemysława Krala cytowanych przez premiera, człowiek Zonda Krypto chciał przekazać Zbigniewowi Ziobrze łącznie kwotę 2 milionów złotych.
3: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
2: Czy takie zeznania można traktować jako wiarygodne? Minister koordynator służb Tomasz Siemoniak.
4: No na tyle wiarygodny, że nastąpiły pierwsze aresztowania.
2: Jarosław Kaczyński przyznał, że
5: przyjął, to był na pewno jego błąd, jakieś pieniądze jako wsparcie dla fundacji.
2: Ale posłowie PiS uważają rewelacje ze śledztwa za niewiarygodne.
0: Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto wszczęła w kwietniu prokuratura regionalna w Katowicach pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Śledztwo połączono następnie z postępowaniem w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, czyli giełdy kryptowalut BitBay. W Jastrzębiu-Zdroju odbywają się Mistrzostwa Polski Strażaków w Ratownictwie Technicznym. W rywalizacji biorą udział zastępy z komend wojewódzkich, a także drużyny szkół pożarniczych z Częstochowy, Poznania i Bydgoszczy. Również w tym roku nie zabrakło gościnnej reprezentacji strażaków z Czech. Taka rywalizacja to najlepsza okazja do nauki i wymiany doświadczeń, podkreśla śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Damian Legierski.
6: Mi najbardziej zależy na tym, żeby się strażak doskonalił. Doskonalił pod względem zawodowym. I oprócz spotkania, oprócz tej organizacji tych zawodów, wymiany doświadczeń, wymiany poglądów, relacji, które tutaj budujemy, to najważniejsze jest to szkolenie zawodowe w zakresie ratownictwa technicznego, a dzisiaj konkretnie w zakresie ratownictwa drogowego.
0: Zdjęcia z imprezy mamy na radio.katowice.pl. Nadleśnictwo Siewierz zachęca do spotkania z nietoperzami. Hasłem tego wydarzenia jest Las do góry nogami. O okazji do spojrzenia na las z zupełnie nowej perspektywy mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz Grzegorz Cekus.
7: Nie martwcie się Państwo, nie trzeba będzie wisieć na szyfarku. Za to będzie się można dowiedzieć, czy nietoperze wplątują się we włosy, czy też nie, czy wypijają krew z pęcin, czy też nie, czy jedzą króliki, ser, czy owady. Krótko mówiąc, fakty i mity o nietoperzach.

0: Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.30 w Ośrodku Edukacji Leśnej w Siewierzu.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
0: Za chwilę rozdzielamy program Radia Katowice na lokalne częstotliwości, aby przekazać Państwu więcej informacji o ważnych sprawach dla mieszkańców danej części regionu. W aglomeracji, czyli na częstotliwości 101,2 FM, zaprosimy do wysłuchania rozmowy z obchodzącym 50-lecie kapłaństwa, pochodzącym ze Śląska, a mieszkającym w Teksasie, księdzem Franciszkiem Kurzajem. Na 98,4 FM, to już północ województwa, sprawdzimy, jaki plan na nadchodzący sezon mają siatkarze Norwida Częstochowa. A na południu regionu, czyli na fali 103 FM, zajmiemy się nowymi zaleceniami dotyczącymi żywienia dzieci w szkołach. O tym wszystkim w Radiu Katowice już za kilka minut. Wcześniej jeszcze informacje pogodowe. Termometry wskazują teraz od 24 do 26 stopni Celsjusza. Nad głowami sporo chmur, ale też są przejaśnienia. Spodziewane są przelotne opady deszczu, głównie na północy regionu. Ciśnienie spada i wynosi aktualnie 1011 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny. Taka aura źle wpływa na to, jak się czujemy.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Spore korki utrzymują się w miejscu prac drogowych prowadzonych na autostradzie A1 i autostradzie A4. Na czwórce utkniemy w Pławniowicach, gdzie zwężona jest jezdnia w stronę Opola. Na autostradzie A1 zator mamy pomiędzy Bobrownikami a Dobieszowicami. Przed zwężeniem jezdni w stronę Pyrzowic. W Katowicach jeszcze korkuje się 73. Pułku Piechoty i dojazd do Kościuszki od strony Giszowca. Na S1 mocno spowolniony jest przejazd przez Sosnowiec. Tam drogowcy zajmują jeden pas w stronę Tychów. Kłopotliwy i to mocno jest przejazd południowym odcinkiem trasy S1, gdzie w korkach stoimy pomiędzy Żywcem a Przybędzą w obu kierunkach i w Bielsku Białej w stronę Żywca, też w miejscu prac drogowych. W Bielsku utrudnienie jeszcze spodziewajmy się na drodze 52, czyli na ulicy Krakowskiej. Tam przy zjeździe w Lwowską doszło do stłuczki, droga jest przyblokowana i mocno zakorkowana. Trasa 52 korkuje się też nieco dalej, bo w Kozach, gdzie mamy ruch wahadłowy. Na północy prace drogowe spowalniają przejazd przez Blachownię drogą krajową 46. Tam droga jest w przebudowie i ruch w obie strony jest ograniczony. Na Jurze utkniemy, ale na chwilę w Pradłach, na drodze krajowej 78. Tam trwa budowa obwodnicy i ruch odbywa się wahadłowo. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Minęła 17. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Przed nami serwis Trójki. Artur Ewertowski.
6: Na początek pytanie, czy premier mógł ujawnić zapisy z przesłuchania podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Wątpliwości nie ma prokurator generalny. Podczas ataku na sieć BSBU w Kijowie polska ambasada nie ucierpiała. W eksplozji rannych zostało 9 osób. Podpalacze z Monachium trafili do aresztu. Próbowali podłożyć ogień w firmie działającej dla branży zbrojeniowej. Premier mógł ujawnić część dokumentów ze śledztwa w sprawie Zonda Krypto, mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Wyjaśnił, że to prokuratorzy decydują, jaki fragment można upublicznić, pod warunkiem, że nie szkodzi to śledztwu.
7: Część osób z opozycji mówi tak, nie macie dowodów, więc jak premier pokazuje te dowody, to oni mówią, ale dlaczego je ujawniacie? No dość hipokryzji. Jeżeli chcą dowodów, to te dowody, które nie szkodzą śledztwu w oparciu o ustawę o prokuraturze, mogą być ujawniane i w tym wypadku powinny, dlatego że dzisiaj decydowały się losy tej ustawy i moim zdaniem to było ważne, żeby też polscy obywatele zobaczyli, czy politycy dbają o swój prywatny interes, czy im zależy, żeby w przyszłości tysiące Polaków nie dawało się naciąć na tak działające pseudoinstytucje, jak była Zonda.
6: Szef rządu podczas wystąpienia w Sejmie odczytał fragmenty protokołu prokuratorskiego z afery Zonda Krypto. Według zeznań przesłuchiwanej osoby Zbigniew Ziobro miał obiecać umorzenie śledztw w zamian za 2 miliony złotych wpłacone na Fundację Suwerennej Polski. Z innych zeznań wynikało, że osoba miała mieć obietnicę ułaskawienia przez prezydenta, jeśli zapadłby dla niej niekorzystny wyrok. Szef rządu zapowiedział, że wkrótce pojawią się kolejne materiały dotyczące afery Zonda Krypto. Polska ambasada nie ucierpiała podczas ataku na Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie. Placówka znajduje się kilkaset metrów od budynku ukraińskiego kontrwywiadu. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że rosyjski dron uderzył w siedzibę SBU. Trafił w miejsce, gdzie znajdował się gabinet pełniącego obowiązki szefa Aleksandra Pokłada. Jego nie było jednak w środku. W ataku rannych zostało 9 osób, 6 z nich trafiło do szpitala. Podkreślono, że zagrożony był znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie obiekt światowego dziedzictwa UNESCO, Sobór
8: mądrości Bożej.
6: Do aresztu trafili obywatele Bułgarii, którzy wczoraj w Monachium próbowali podpalić teren firmy działającej dla branży zbrojeniowej. Niemieccy eksperci mówią o dużym prawdopodobieństwie, że zlecenie na atak przyszło z Rosji.
9: Aresztowani to 28-latka i 38-letni mężczyzna. W nocy ze środy na czwartek obrzucili płonącymi materiałami teren budowy w pobliżu centrali koncernu technologicznego Rodeon Schwarz. Do poważnego pożaru nie doszło, bo podpalaczy zaskoczył przechodzień. Straż ugasiła ogień, a policja na stacji paliw zatrzymała parę Bułgarów. Rodeon Schwarz specjalizuje się w technikach zabezpieczeń i komunikacji. Pracuje dla urzędów i firm branży zbrojeniowej. To ostatnie mogło być powodem ataku. Nie podano dotąd, jak tłumaczą się aresztowani. Eksperci do spraw bezpieczeństwa wskazują, że najbardziej prawdopodobnym zleceniodawcą Bułgarów są rosyjskie służby. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
6: A wczoraj w związku z ostatnimi sabotażami w Polsce i Europie europejskie stolice wezwały na dywanik rosyjskich ambasadorów. Nawet 300 wiejskich bloków mieszkalnych z zachodniopomorskiego doczeka się w przyszłym roku gruntownej modernizacji. Co istotne, mieszkańcy nie zapłacą za to ani złotówki. W zachodniopomorskiem realizowany jest pilotażowy program termomodernizacji po PGR-owskich bloków. Podobne mają wkrótce ruszyć także w innych regionach. Co się zmieni, o tym Aneta Łuczkowska.
10: Zmienia się wiele. Ogrzewanie, okna, ocieplenie, a dodatkowo fotowoltaika na dachu. Pamiętające czasy PGR-ów wiejskie bloki przestają też straszyć, mówi Waldemar Miśko z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie.
11: Każdy z nas, kto przejeżdża przez tego typu miejscowości, widzi takie budynki. Czasami są takie placki docieplenia, że jeden z mieszkańców sobie docieplił. W tych budynkach bardzo dobrze funkcjonuje taka znana wszystkim bajka Paweł i Gaweł.
10: Co ciekawe, do udziału w pilotażu trudno było znaleźć chętnych. Teraz, gdy widać pierwsze efekty prac, nie powinno być z tym problemów. Program chwali Grzegorz Nizio, wójt Warnic, gdzie termomodernizację przeszedł właśnie jeden z budynków.
12: Z czystym sumieniem, szanowni państwo, mówię, zakładajcie wspólnoty, przystąpcie do tego programu, bo ten komfort, który możemy zapewnić, to ten program nie ma minusów.
10: Środki na remonty wiejskich bloków będzie niebawem rozdysponowywać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Program wdrażany już w zachodniopomorskim ma objąć też pozostałe województwa. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
6: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: A teraz o sporcie, Norbert Michalak.
13: Polskie siatkarki są już w półfinale Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale w Stambule pokonały Holenderki. To był ich 7 mecz w tym turnieju i 7 zwycięstwo. Trener Stefano Lavarini cieszy się z takiej skuteczności swojej drużyny. Studzi jednak emocje, zwracając uwagę na to, że najważniejsze mecze dopiero przed biało-czerwonymi. To wszystko jeszcze kilka tygodni temu nie było przecież pewne, ale przeszłość zostawiamy za sobą. Najważniejsze dopiero przed nami. Zagramy w półfinale Mistrzostw Europy. To coś, czego pragnęły dziewczyny, żeby do końca mieć swój los we własnych rękach. Marzyliśmy o tym od początku sezonu, bo to przecież impreza docelowa. Mamy możliwość gry o medale Mistrzostw Europy, a z takim założeniem tu przyjechaliśmy. Ale powtarzam, to jeszcze nie koniec. Najważniejsze dopiero przed nami. Półfinał Polska-Włochy jutro o 18:00. Wcześniej Serbki zmierzą się z Turczynkami. Jutro powalczy też Iga Świątek o kolejną rundę w wielkoszlemowym US Open. Polka zagra z Marią Buskową. Czeską tenisistką Polka ma bilans 3-0. Ostatni raz pokonała ją 6-2, 6-2 w drugiej rundzie styczniowego Australian Open. Świątek będzie zatem murowaną faworytką. Obie zawodniczki pojawią się na korcie w sesji porannej, czyli po godzinie 17 naszego czasu, choć organizatorzy nie podali jeszcze dokładnej godziny. Piłkarki Czarnych Sosnowiec poznały swoje rywalki w drugiej rundzie kwalifikacji Pucharu Europy. W rywalizacji decydującej o awansie zespół Czarnych zagra z islandzkim Breiðablikiem. Pierwsze spotkanie dopiero 23 września na Islandii. Rewanż ostatniego dnia września w Polsce.
5: To jeszcze słowo o pogodzie w nocy z piątku na sobotę. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, czyli tak jak w ciągu dnia, przelotne opady deszczu i miejscami możliwe burze. Temperatura minimalna w nocy od 13 do 16 stopni, chłodniej miejscami w kotlinach górskich około 11 stopni Celsjusza, a cieplej na południowym wschodzie do 17 stopni. Trójka.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk.

Dzisiaj w mrokach to nie świat. Miasta dawno poszły spać. Zgasły wszystkie światła w domach. Czas w ciemnościach.

0: Jest 18. W Tarnowskich Górach oddano do użytku wyremontowany fragment drogi, która łączy dzielnice Strzybnica i Sowice. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie trzech policjantów z Będzina. Są podejrzani o pobicie kierowcy cierpiącego na chorobę Parkinsona. Stadion Śląski w Chorzowie będzie teatrem. Swoją premierę będzie miał tam spektakl o Gerardzie Cieśliku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Wyższy standard dla kierowców i nowa trasa pieszo-rowerowa. W Tarnowskich Górach oddano do użytku zmodernizowany fragment drogi łączącej dzielnice Strzybnica i Sowice. To była dla nas kluczowa inwestycja, podkreśla starosta powiatu tarnogórskiego Adam Chmiel.
2: Jesteśmy na ulicy Grzybowej, gdzie dzisiaj oficjalnie odbieramy inwestycję ścieżkę rowerowo-pieszą wraz z drogą. Średnio na dobę 9 tysięcy pojazdów różnego rodzaju tą drogą jeździ.
0: Wartość inwestycji to prawie 15 milionów złotych, jednak jak mówi wicestarosta tarnogórska Anna Kubica, większość kosztów udało się pokryć z dotacji zewnętrznych.
3: Połączone 4 źródła finansowania, co jest niezwykłym sukcesem. Ponad 8 milionów z Rządowego Funduszu Dróg, 4,5 miliona Fundusze Europejskie dla Śląskiego, 300 tysięcy gmina Tarnowskie Góry, a środki powiatu tarnogórskiego to niecałe 2 miliony.
0: Nowa trasa pieszo-rowerowa, która powstała w ramach modernizacji ulicy Grzybowej, ma ponad 3 km i wpisuje się w ślad regionalnej trasy rowerowej. Trzej policjanci z Będzina odpowiedzą przed sądem w sprawie pobicia cierpiącego na chorobę Parkinsona kierowcy. Do zajścia doszło w październiku ubiegłego roku na stacji paliw. Policja tłumaczyła, że funkcjonariusze interweniowali, bo stan 49-latka mógł wskazywać, że był pod wpływem środków odurzających. O skierowaniu aktu oskarżenia poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. Sprawę rozpozna sąd rejonowy w Będzinie. Żaden z policjantów nie przyznał się do winy. Decyzją szefa będzińskiej policji zawieszono ich w czynnościach służbowych. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie wystawiony zostanie spektakl Łącznik, czyli pieśń o Gerardzie Cieśliku. To opowieść inspirowana historią legendarnego piłkarza oraz meczu Polski ze Związkiem Radzieckim z 1957 roku. Nasz stadion wiele razy zapisywał się już na kartach historii, ale nigdy w taki sposób, przyznaje dyrektor obiektu Adam Strzyżewski.
4: To jest karkołomne wyzwanie, ale sobie z tym poradzimy. Tak naprawdę chcemy to zrobić w formie amfiteatru. Scena będzie za bramką, część sztuki na scenie, część na murawie. Gra świateł, świetne multimedia, fantastyczni aktorzy, a reszta niech będzie niespodzianką.
0: Łącznik, pieśń o Gerardzie Cieśliku jest wspólnym dziełem Janusza Zaorskiego i Roberta Talarczyka. Obaj pracowali już w przeszłości, tworząc inną produkcję o tematyce społeczno-sportowej. Na początku tego roku telewizyjną premierę miał bowiem spektakl Ezji, inspirowany spotkaniem dwóch legend polskiej piłki nożnej, Kazimierza Górskiego i Ernesta Wilimowskiego. Sport jest trudnym, ale wdzięcznym tematem, zaznacza Janusz Zaorski.
5: Trudny temat jest dlatego, że jeżeli chce się być aktualnym, to można się spotkać z bardzo bolesną porażką. Dlatego staram się spojrzeć szerzej. W tym spektaklu połączymy dwa czasy. Jednocześnie będziemy 70 lat temu w czasie słynnego meczu Polska-Związek Radziecki. Jednocześnie jesteśmy na żywo 20 września. To może przetrze jakiś szlak. Próbujemy coś. Ja zawsze jestem za innowacjami, za tym, żeby eksperymentować, no bo wtedy się rozwijamy. I my, widzowie, i my jako realizatorzy.
0: W rolę Gerarda Cieśnika wcieli się Maciej Musiał. Premiera spektaklu 20 września.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Przed nami kolejne odsłony Beskidzkiego Festiwalu Klasyki Beskid Classics. Dziś o 19 w bielskiej willi Sixta. Wariacje goldbergowskie Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Transman Trio. Opracowane jest specjalnie na ten koncert, podkreśla dyrektor festiwalu Paweł Kotla. Kolejne odsłony wariacji przeplatać będą fragmenty książki i osobiste refleksje pisarza i dziennikarza Bogdana Frymorgena.
6: Napisał książkę o wariacjach goldbergowskich, o tym, jak one inspirowały jego życie. To jest właściwie jego opowieść życiowa, połączona właśnie z tym wyjątkowym utworem. Także będą mogli Państwo zobaczyć, jak muzyka potrafi inspirować czyjeś życie, czyjąś estetykę.
0: Jutro koncert Beskid Classics zaplanowano w Dworze Kossaków w Górkach Wielkich. Natomiast w niedzielę melomanów czeka pokaz dzieła muzyki churalnej African Sanctus w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku Białej. Teraz na termometrach około 24-25 stopni Celsjusza, nad głowami sporo chmur, ale też i sporo przejaśnień. Spodziewane są natomiast wieczorem i w nocy przelotne opady deszczu, głównie na północy regionu. Ciśnienie spada, wynosi aktualnie 1010 hektopaskali, biometr jest niekorzystny, a to oznacza, że pogoda źle wpływa na nasze samopoczucie. Informacje Radia Katowice o godzinie 19 przygotuje dla Państwa i przedstawi Agnieszka Tatarczyk. Ja już się żegnam, życzę dobrego wieczoru. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Spore korki utrzymują się w miejscu prac drogowych prowadzonych na autostradzie A1 i autostradzie A4. Na czwórce utkniemy w Pławniowicach, gdzie zwężona jest jezdnia w stronę Opola. Na autostradzie A1 zator mamy pomiędzy Bobrownikami a Dobieszowicami przed zwężeniem jezdni w stronę Pyrzowic. W Katowicach jeszcze korkuje się 73. Pułku Piechoty i dojazd do Kościuszki od strony Giszowca. Na S1 mocno spowolniony jest przejazd przez Sosnowiec. Tam drogowcy zajmują jeden pas w stronę Tychów. Kłopotliwy i to mocno jest przejazd południowym odcinkiem trasy S1, gdzie w korkach stoimy pomiędzy Żywcem a Przybędzą w obu kierunkach i w Bielsku Białej w stronę Żywca, też w miejscu prac drogowych. W Bielsku utrudnienie jeszcze spodziewajmy się na drodze 52, czyli na ulicy Krakowskiej. Tam przy zjeździe w Lwowską doszło do stłuczki, droga jest przyblokowana i mocno zakorkowana. Trasa 52 korkuje się też nieco dalej, bo w Kozach, gdzie mamy ruch wahadłowy. Na północy prace drogowe spowalniają przejazd przez Blachownię drogą krajową 46. Tam droga jest w przebudowie i ruch w obie strony jest ograniczony. Na Jurze utkniemy, ale na chwilę w Pradłach na drodze krajowej 78. Tam trwa budowa obwodnicy i ruch odbywa się wahadłowo. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu Radio Dźwięk.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 18. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski.
11: A na początek polityczna bomba odpalona przez premiera w Sejmie. Donald Tusk cytował fragmenty zeznań z przesłuchań w aferze Zonda Krypto. Przedłużono aresztę dla Stewarta K. Podejrzany o pedofilię YouTuber spędzi w zamknięciu kolejne 3 miesiące. W Waszyngtonie mimo kontrowersji wkrótce ruszy budowa Łuku Niepodległości. Mierzący ponad 70 metrów obiekt ma powstać w 2-3 lata. Jest decyzja sądu o areszcie tymczasowym dla trojga zatrzymanych ostatnio osób w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. W Sejmie premier Donald Tusk ujawnił z kolei część zeznań szefa upadłej spółki Przemysława Krala. Informacje na ten temat zebrał Mariusz Pieśniewski.
12: Donald Tusk mówił o spotkaniu przedstawicieli późniejszej Zonda Krypto w Ministerstwie Finansów w kwietniu 2018 roku.
13: Na spotkanie przybyli panowie Sylwester Suszek, zaginiony, prawdopodobnie zamordowany przez swoich następców, Rafał Zaorski, dzisiaj sąd potwierdził zasadność aresztowania tego tak zwanego inwestora.
12: Według zeznań Przemysława Krala cytowanych przez premiera, człowiek Zonda Krypto chciał przekazać Zbigniewowi Ziobrze łącznie kwotę 2 milionów złotych.
13: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
12: Czy takie zeznania można traktować jako wiarygodne? Minister, koordynator służb Tomasz Siemoniak.
14: No na tyle wiarygodny, że nastąpiły pierwsze aresztowania.
12: Jarosław Kaczyński przyznał, że
15: no przyjął, i to był na pewno jego błąd, jakieś pieniądze jako wsparcie dla fundacji.
12: Ale posłowie PiS uważają rewelacje ze śledztwa za niewiarygodne. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
11: Rosyjski dron odrzutowy uderzył w siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie. Na skutek ataku do szpitali trafiło 5 osób. Ukraińskie władze mówią o eskalacji rosyjskich działań przeciwko wznowieniu procesu pokojowego. O szczegółach Paweł Buszko.
16: Siedziba Ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa znajduje się w ścisłym historycznym centrum miasta w sąsiedztwie m.in. wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO Zabytkowego Soboru Mądrości Bożej. W budynku wybuchł pożar, z części okien unosił się czarny dym. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że bezzałogowiec był skierowany bezpośrednio w gabinet szefa SBU Oleksandra Pokłada. Z kolei ukraińskie MSZ oświadczyło, że Moskwa eskaluje sytuację i przeprowadziła atak w trakcie wznowionej ofensywy na rzecz pokoju, pokazując, że jej prawdziwą intencją jest odrzucenie dyplomacji. Ukraińskie władze spodziewają się w najbliższych dniach wizyty amerykańskich przedstawicieli w rozmowach pokojowych Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. Ukraińska stolica od ponad tygodnia jest obiektem zmasowanych rosyjskich ataków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
11: Podejrzany o pedofilię YouTuber ma przedłużony areszt. W sierpniu Stewart K., znany w sieci jako Stu, usłyszał zarzuty za dopuszczenie się czynów o charakterze seksualnym z nastolatkami poniżej 15 roku życia oraz rozpijanie małoletnich.
17: Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa przedłużył tymczasowe aresztowanie o dalszy okres 3 miesięcy.
11: Mówił Artur Folga z prokuratury. Stewart K. to główny podejrzany w śledztwie dotyczącym Pandora Gate. Afera dotyczy wykorzystywania popularności przez polskich influencerów do popełniania przestępstw, w tym utrzymywania niestosownych relacji z młodymi fanami. Stu grozi do 15 lat więzienia. Budowa Łuku Triumfalnego w Waszyngtonie ma ruszyć za 2 tygodnie. To jeden z absolutnych priorytetów prezydenta USA i docelowo największa tego typu budowla na świecie, donosi gazeta Washington Post. Łuk Niepodległości, jak go nazwano, będzie miał nieco ponad 76 metrów wysokości i już teraz budzi wiele kontrowersji. Stał się nawet przedmiotem skargi, jaką wniosło do sądu Stowarzyszenie Weteranów, przypomina dziennik. Byli żołnierze uważają, że łuk zmieni charakter pobliskiego cmentarza wojskowego. Z kolei obrońcy zabytków alarmują, że obiekt zakłóci widoki o znaczeniu historycznym, m.in. Muzeum Lincolna. Administracja Trumpa zamierza narzucić błyskawiczne tempo budowy i liczy, że prace zostaną ukończone w ciągu 2 do 3 lat. Budowa ma być prowadzona przez 20 godzin na dobę przez cały rok.
18: Klimat.
11: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, jedynie w Solcu-Zdrój w Świętokrzyskiem umiarkowana. Prawie 50% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
19: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Norbert Michalak, po raz trzeci i sport.
20: W pierwszym meczu 7. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Piast Gliwice zagra z GKS-em Katowice. W ligowej tabeli Piast jest na 11. miejscu, a GKS na bardzo dobrym 5. Mówi trener Piasta Daniel Myśliwiec.
21: To były zawsze mecze ciekawe. Mówię nasze Piast versus Gieksa. Ostatni może nie obfitował w bramki, ale widać było dwie drużyny, które mają do siebie duży respekt i takiego samego scenariusza przewiduję, czyli solidna walka, determinacja, a przy tym duża dyscyplina taktyczna, która ma prowadzić do zwycięstwa.
20: Początek meczu Piast GKS o 20:30. O zwycięstwo powalczą też polskie siatkarki, które w walce o finał Mistrzostw Europy zagrają z bardzo wymagającymi Włoszkami, o czym mówi Magdalena Stysiak.
22: Zdajemy sobie sprawę, jakiego przeciwnika mamy naprzeciwko nas. Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki, które są mistrzyniami świata, mistrzyniami olimpijskimi, które grają naprawdę bardzo dobrą siatkówkę. Ten mecz nie będzie wcale łatwy, ale ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich, bo one mają już tą presję, my jej nie mamy. To one muszą, a my tylko możemy.
20: Polskie siatkarki na Mistrzostwach Europy do tej pory wygrały wszystkie mecze. Jutrzejszy półfinał rozpocznie się o 18:00. Belg Wout van Aert wygrał 13. etap kolarskiego wyścigu Vuelta España. Czerwoną koszulkę lidera zachował dziś na 38. miejscu Enric Mas. Hiszpan w generalce ma przewagę nad 4-krotnym zwycięzcą Vuelty, Słoweńcem Primożem Rogliczem.
10: Jutro, podobnie jak dziś, będzie pochmurno, to zachmurzenie będzie umiarkowane okresami duże, no i przelotne opady deszczu na północy kraju, lokalnie możliwe burze. Temperatura od 16-18 stopni na północy nad morzem i w rejonach podgórskich około 20 stopni. W centrum do 23 stopni na południowym wschodzie kraju. Trójka.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu Radio Dźwięk.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak cię

0: Jest 19. Związkowcy Sierpnia 80 protestowali dzisiaj w centrum Katowic. Za chwilę o ich postulatach i obawach. Takiego widowiska jeszcze nie było. Sztuka teatralna zostanie wystawiona na Stadionie Śląskim. Centrum Wsparcia Rodziny w Gliwicach zainaugurowało dziś swą działalność.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. W związku z trudną sytuacją w przemyśle ciężkim i gospodarce protestowali związkowcy z sierpnia 80 w Katowicach. Wręczyli petycję w tej sprawie w Ministerstwie Energii. Jak mówi Rafał Jedwabny, wiceprzewodniczący sierpnia 80, od lat strona społeczna zwraca uwagę na te same problemy.
2: Tak naprawdę chodzi o polską gospodarkę, bo my tutaj dzisiaj, no oczywiście większość z nas to była górnicy, hutnicy, no ale proszę pamiętać, że jak już wykończymy polskie górnictwo, polskie hutnictwo, to wszystko odbije się też na polskim społeczeństwie. No jakie ceny energii dzisiaj mamy, no czym więcej w systemie mamy zielonej, szalonej energii, tym te rachunki są droższe. Jeśli ta polityka będzie dalej w tym kierunku szła, to zwykłego Polaka po prostu nie będzie stać na to, żeby oświecić światło w przedpokoju. Będziemy oświecać żarówkę tak, jak się oświeca choinkę na święta, bo nie będzie nas po prostu stać, żeby korzystać z energii.
0: Także w Jastrzębskiej Spółce Węglowej sytuacja jest trudna. Resort Energii nie odniósł się do protestu ani złożonej petycji. Stadion Śląski będzie pierwszym obiektem w historii, na którym wystawiona zostanie sztuka teatralna. 20 września w Kotle Czarownic wystawiona zostanie opowieść o Gerardzie Cieśliku pod tytułem Łącznik, pieśń o Gerardzie Cieśliku. Dzieło będzie efektem współpracy Janusza Zaorskiego i Roberta Talarczyka, którzy na koncie mają już jedną produkcję. Na początku 2026 roku telewizyjną premierę miał spektakl Ezi, inspirowany spotkaniem dwóch legend polskiej piłki nożnej, Kazimierza Górskiego i Ernesta Winimowskiego. W Łącznik pieśni o Gerardzie Cieśliku postać głównego bohatera zagra Maciej Musiał, znany głównie z ról w serialach Rodzinka.pl czy Ojciec Mateusz.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Centrum Wsparcia Rodziny w Gliwicach zainaugurowało dziś swą działalność. To pierwsza w mieście świetlica terapeutyczna w modelu środowiskowym. Zapewnia pomoc rodzinom przechodzącym kryzys, w tym dzieciom mającym problem m.in. z nawiązywaniem kontaktu z rówieśnikami. Pomysłodawca placówki Anna Lewicka podkreśla kompleksowość centrum i najwyższy stopień profesjonalizmu.
3: W ramach centrum powstanie pierwsza terapeutyczna świetlica środowiskowa, która ma za zadanie wspierać dzieci, wyłapywać trudności, ale żeby też doprowadzać do rozwoju. Ośrodek mediacyjny, Akademia Kompetencji na Życie, czyli rozwój dzieci, jak również rodziców, ale też chcemy zaopiekować się seniorami. Wszystko jest osadzone na wiedzy i jeżeli człowiek wie, co się z nim dzieje, co się dzieje z rodziną, że kryzysy są naturalnym elementem, to wtedy łatwiej jest wychodzić z różnego rodzaju trudności.
0: Do pracy w Centrum Wsparcia Rodziny zaangażowani zostali psycholodzy, wychowawcy, mediatorzy, lekarze, terapeuci i pracownicy socjalni. Nowa placówka mieści się przy ulicy Siemińskiego 25D, a w jej powstanie zaangażował się Gliwicki Urząd Miasta. W Bielsku-Białej ruszył dziś T-shirt Story Tu. To seria spotkań, rozmów z projektantami o modzie, tkaninach i ekologii, pokazów i wystaw. Pierwsze wydarzenia zaczęły się dzisiaj w bielskiej Nowej Patrii. Jutro i pojutrze miejscem spotkań i prezentacji będzie dawny budynek banku przy ulicy Krasińskiego. Jak mówi organizująca wydarzenie Aleksandra Tarnawa z placówki kultury Punkt 11, to właściwie finał projektu realizowanego od kilku miesięcy.
4: Teraz odbywa się finał projektu, bo tworzyliśmy go przez kilka miesięcy. Nie tylko zbierając historię, ale organizując warsztaty, wystawy, spotkania i naprawdę działo się bardzo wiele i teraz jest punkt kulminacyjny i zapraszamy na wszystkie wydarzenia, które się dzieją w ramach tegoż finału.
0: W Nowej Patrii spotkania z modą i ekspertami wraz z pokazami nowej kolekcji potrwają do późnego wieczora. Jutro i pojutrze ożyją puste przestrzenie nieczynnego banku przy ulicy Krasińskiego w programie performance modowy, a następnie koncert i pokaz kolekcji powstałej przy udziale Nataszy Pawluczenko. W nocy nad region nadciągnie front z opadami deszczu, a lokalnie także zagrzmi. Jutro w ciągu dnia powinno być już pogodnie, temperatura do 23 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 września, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zbigniew Ziobro potwierdza, że do jego fundacji wpłynęły pieniądze ze strony szefa Zonda Krypto. Miało chodzić o 450 tysięcy złotych. Zatrzymano mężczyznę, który miał zachowywać się agresywnie w samolocie lądującym na lotnisku Chopina. Nagranie z nim obiegło internet. Skrajnie prawicowa AfD bliska wygrania wyborów w pierwszym landzie. Za chwilę o sytuacji w Saksonii-Anhalt. Jedna z osób zamieszanych w aferę Zonda Krypto miała za pieniądze chcieć ukręcenia sprawy u Zbigniewa Ziobry, mówił w Sejmie premier Donald Tusk. Chodziło o jego potencjalne wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Szef rządu odczytał zeznania szefa giełdy Przemysława Krala.
5: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom i żebym się nie martwił. Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
6: Były szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślił, że nigdy nie rozmawiał z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem, nawet telefonicznie. Dodał, że spotkał się tylko z byłym funkcjonariuszem CBA, który zaproponował jego fundacji wsparcie ze strony Krala. Uznałem, że zachodzą okoliczności, żeby fundacja te środki przyjęła, mówił Ziobro. Dodał, że chodziło o 450 tysięcy złotych, a pieniądze wpłaciła osoba, która była mu przedstawiana jako mecenas, który wpłaca tego rodzaju kwoty na bardzo wiele przedsięwzięć. Policjanci zatrzymali na warszawskim Targówku mężczyznę, który miał zachowywać się agresywnie wobec pasażerów na pokładzie samolotu lądującego na lotnisku Chopina. Nagranie ze zdarzenia pojawiło się kilka dni temu w mediach społecznościowych.
7: Mężczyzna awanturował się i był wulgarny. Swoim zachowaniem mógł dopuścić się znieważenia na tle narodowościowym wobec innego pasażera. Pomimo braku formalnego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z komisariatu na lotnisku.
6: Mówiła Karolina Gałecka z MSW. Policja, jak podano, prowadzi czynności z udziałem mężczyzny. Poznańskie zakłady mają serwisować silniki do czołgów K2. Jak dowiedział się nasz reporter Krzysztof Polasik, w wojskowych zakładach motoryzacyjnych w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli armii, polskiej grupy zbrojeniowej i koreańskiego producenta Hyundai Rotem. To przełom, ponieważ wcześniej strona koreańska oczekiwała ulokowania serwisu silników w zakładach Boomer Łabędy na Śląsku.
8: Koreańczycy wrócili do rozmów z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi w Poznaniu i najprawdopodobniej zgodzą się na serwis silników w stolicy Wielkopolski. Do tej pory zastrzeżenia strony koreańskiej budził m.in. fakt, że poznańska spółka serwisuje konkurencyjny sprzęt, niemieckie Leopardy i amerykańskie Abramsy. Według moich informacji trwają negocjacje, ale zarząd WZ MOT-ów jest pewien, że zakończą się korzystnie. Porozumienie w sprawie konserwacji silników ma kluczowe znaczenie dla realizacji całego zamówienia. Podpisany w zeszłym roku kontrakt przewiduje, że 61 czołgów w wersji K2PL zostanie zmontowanych w Boomerze Łabędy. Produkcja spolonizowanych Czarnych Panter ma ruszyć w 2028 roku. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
6: AfD bliska wygrania wyborów w Saksonii-Anhalt. Ten land może być pierwszym w Niemczech, w którym skrajnie prawicowa partia będzie mogła rządzić. Wybory w niedzielę, a kampania jest na finiszu.
9: Ponad 40% poparcia dla ugrupowania skrajnej prawicy sondaże wskazują niezmiennie od miesięcy, ale jednocześnie większość prognoz nie daje samodzielnej większości partii Ulricha Zygmunda, który chciałby zostać pierwszym w Niemczech premierem z AfD. Pozostajemy wierni swoim wartościom i to nie jest polityka, po prostu chcemy wygrać, bo nasz kraj stoi na głowie. Twierdzi polityk zapowiadający m.in. niższe podatki i wyższe świadczenia, przed czym ostrzegają ekonomiści. AfD chce również ograniczać pracę placówek naukowych i historycznych, jak choćby instytucji zajmujące się dobrami zrabowanymi przez Niemcy podczas II wojny światowej. Nagłaśniają to m.in. chadecy. CDU ma obecnie premiera, ale w sondażach jest z dużą stratą druga. Walczymy do końca o każdy głos, mówi obecny premier Sven Schulze. Jeśli do lokalnego parlamentu wejdą również Lewica, SPD i Zieloni, to razem mogą mieć więcej posłów niż AfD. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
6: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jutro zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże, przelotne opady deszczu. W północnej połowie kraju lokalnie burze. Na termometrach będzie od 16-17 stopni na północy, przez 20 w centrum do 23 na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu do 85 km na godzinę.
10: Autopromocja.
11: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 19. Związkowcy Sierpnia 80 protestowali dzisiaj w centrum Katowic. Za chwilę o ich postulatach i obawach. Takiego widowiska jeszcze nie było. Sztuka teatralna zostanie wystawiona na Stadionie Śląskim. Centrum Wsparcia Rodziny w Gliwicach zainaugurowało dziś swą działalność.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. W związku z trudną sytuacją w przemyśle ciężkim i gospodarce protestowali związkowcy z Sierpnia 80 w Katowicach. Wręczyli petycję w tej sprawie w Ministerstwie Energii. Jak mówi Rafał Jedwabny, wiceprzewodniczący Sierpnia 80, od lat strona społeczna zwraca uwagę na te same problemy.
2: Tak naprawdę chodzi o polską gospodarkę, bo my tutaj dzisiaj, no oczywiście większość z nas to była górnicy, hutnicy, no ale proszę pamiętać, że jak już wykończymy polskie górnictwo, polskie hutnictwo, no to wszystko odbije się też na polskim społeczeństwie. No jakie ceny energii dzisiaj mamy, no czym więcej w systemie mamy zielonej, szalonej energii, tym te rachunki są droższe. Jeśli ta polityka będzie dalej w tym kierunku szła, to zwykłego Polaka po prostu nie będzie stać na to, żeby oświecić światło w przedpokoju. Będziemy oświecać żarówkę tak, jak się oświeca choinkę na święta, bo nie będzie nas po prostu stać, żeby korzystać z energii.
0: Także w Jastrzębskiej Spółce Węglowej sytuacja jest trudna. Resort Energii nie odniósł się do protestu ani złożonej petycji. Stadion Śląski będzie pierwszym obiektem w historii, na którym wystawiona zostanie sztuka teatralna. 20 września w Kotle Czarownic wystawiona zostanie opowieść o Gerardzie Cieśliku pod tytułem Łącznik, pieśń o Gerardzie Cieśliku. Dzieło będzie efektem współpracy Janusza Zaorskiego i Roberta Talerczyka, którzy na koncie mają już jedną produkcję. Na początku 2026 roku telewizyjną premierę miał spektakl Ezi, inspirowany spotkaniem dwóch legend polskiej piłki nożnej, Kazimierza Górskiego i Ernesta Winimowskiego. W Łącznik pieśń o Gerardzie Cieśliku postać głównego bohatera zagra Maciej Musiał, znany głównie z ról w serialach Rodzinka.pl czy Ojciec Mateusz.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Centrum Wsparcia Rodziny w Gliwicach zainaugurowało dziś swą działalność. To pierwsza w mieście świetlica terapeutyczna w modelu środowiskowym. Zapewnia pomoc rodzinom przechodzącym kryzys, w tym dzieciom mającym problem m.in. z nawiązywaniem kontaktu z rówieśnikami. Pomysłodawca placówki Anna Lewicka podkreśla kompleksowość centrum i najwyższy stopień profesjonalizmu.
3: W ramach centrum powstanie pierwsza terapeutyczna świetlica środowiskowa, która ma za zadanie wspierać dzieci, wyłapywać trudności, ale żeby też doprowadzać do rozwoju. Ośrodek mediacyjny, Akademia Kompetencji na Życie, czyli rozwój dzieci, jak również rodziców, ale też chcemy zaopiekować się seniorami. Wszystko jest osadzone na wiedzy. Jeżeli człowiek wie, co się z nim dzieje, co się dzieje z rodziną, że kryzysy są naturalnym elementem, to wtedy łatwiej jest wychodzić z różnego rodzaju trudności.
0: Do pracy w Centrum Wsparcia Rodziny zaangażowani zostali psycholodzy, wychowawcy, mediatorzy, lekarze, terapeuci i pracownicy socjalni. Nowa placówka mieści się przy ulicy Siemińskiego 25D, a w jej powstanie zaangażował się Gliwicki Urząd Miasta. W Bielsku-Białej ruszył dziś T-shirt Story 2. To seria spotkań, rozmów z projektantami o modzie, tkaninach i ekologii, pokazów i wystaw. Pierwsze wydarzenia zaczęły się dzisiaj w bielskiej Nowej Patrii. Jutro i pojutrze miejscem spotkań i prezentacji będzie dawny budynek banku przy ulicy Krasińskiego. Jak mówi organizująca wydarzenie Aleksandra Tarnawa z placówki kultury Punkt 11, to właściwie finał projektu realizowanego od kilku miesięcy.
4: Teraz odbywa się finał projektu, bo tworzyliśmy go przez kilka miesięcy. Nie tylko zbierając historię, ale organizując warsztaty, wystawy, spotkania i naprawdę działo się bardzo wiele i teraz jest punkt kulminacyjny i zapraszamy na wszystkie wydarzenia, które się dzieją w ramach tegoż finału.
0: W Nowej Patrii spotkania z modą i ekspertami wraz z pokazami nowej kolekcji potrwają do późnego wieczora. Jutro i pojutrze ożyją puste przestrzenie nieczynnego banku przy ulicy Krasińskiego w programie performance modowy, a następnie koncert i pokaz kolekcji powstałej przy udziale Nataszy Pawluczenko. W nocy nad region nadciągnie front z opadami deszczu, a lokalnie także zagrzmi. Jutro w ciągu dnia powinno być już pogodnie, temperatura do 23 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 września, minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Czerwona nota Interpolu wydana za Bogusławem Baksikiem to bohater jednej z największych afer finansowych lat 90. Rozmowy pokojowe w ten weekend w Moskwie i Kijowie, przylatują amerykańscy wysłannicy. Silny wiatr da się we znaki, a na północy mocniej popada. Strażacy w Wielkopolsce już wyjeżdżali dziesiątki razy. Bogusław Baksik, ścigany czerwoną notą Interpolu, twórca ArtBi, ma do odsiadki wyrok 6 lat więzienia za oszukanie setek inwestorów. Stracili miliony złotych.
5: Czerwona nota Interpolu to międzynarodowy wniosek do organów ścigania z całego świata o zlokalizowanie i tymczasowe aresztowanie. Bogusław Baksik jest od 3 lat poszukiwany listem gończym przez piaseczyńską policję za pranie brudnych pieniędzy i oszustwa. Teraz wystawiono za nim czerwoną notę Interpolu, jak napisano, za oszustwa finansowe na dużą skalę. Bogusław Baksik to bohater jednej z największych afer finansowych lat 90. Razem z Andrzejem Gąsiorowskim założył spółkę ArtBi i wymyślił tzw. oscylator. Łamanie prawa polegało na tym, że wielokrotnie oprocentowywali te same pieniądze w różnych bankach. Baksik za te oszustwa został skazany na 9 lat. Po odbyciu kary zaangażował się w działalność piramidy finansowej. Za doprowadzenie inwestorów do wielomilionowych strat został skazany na 6 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
6: Amerykańscy wysłannicy odwiedzą Moskwę i Kijów. Jutro mają być w Rosji, pojutrze w Ukrainie. Cel to rozmowy pokojowe. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina na czas wizyty Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa w Rosji zapewni normalne funkcjonowanie rosyjskiej przestrzeni powietrznej, aby amerykańscy negocjatorzy mogli bezpiecznie przybyć. Troszczymy się właśnie o nich, a nie o Rosję. Z naszej strony nie będzie uderzeń z powietrza. Rosja powinna analogicznie zapewnić ciszę bez swoich uderzeń z powietrza na czas potrzebny do przeprowadzenia tych rozmów. Według doniesień prasowych Kreml stara się, by przedstawiciele Donalda Trumpa zrezygnowali z przyjazdu do Kijowa i odwiedzili jedynie Moskwę. Ukraińska stolica od ponad tygodnia jest celem zmasowanych rosyjskich ataków. Dziś dron uderzył w główną siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w centrum Kijowa. Ponad 100 zgłoszeń w związku z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu dostali strażacy z Wielkopolski.
7: Najwięcej na terenie powiatów obornickiego, to jest 18 zgłoszeń. Miasto Poznań i powiat poznański kolejnych 15 zgłoszeń. 14 zgłoszeń w powiecie czankowsko-trzcianeckim, 11 w powiecie gnieźnieńskim.
6: Jak mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz, większość zgłoszeń dotyczy wypompowywania wody i usuwania połamanych gałęzi. Na szczęście nie ma poszkodowanych. W większości kraju obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem, na północy i północnym zachodzie również przed intensywnymi opadami deszczu. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jutro chmury na przemian ze słońcem. Może przelotnie padać, na północy lokalnie burze. W sobotę od 16-17 stopni na północy, około 20 będzie w centrum, do 23 na południu kraju.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Natalia Szy-

0: Dziękuję pięknie. Zróbcie wielki hałas, Daria Zawiała!
1: Natalia Szreda!

0: Na czyimś gruncie warszawskim wybudowano tymczasem kolejny obiekt. Bar McDonalda. Środki masowego przekazu potraktowały przywiezienie hamburgera do Polski na równi z przywiezieniem prochów Paderewskiego. Zaś Big Mac witany był według tego samego protokołu
1: Tura, z obrazy
0: puszczy.

0: Jest 20. Poznaliśmy laureatów drugiej edycji Gliwickiej Nagrody Literackiej. Kolejne seniorki padły ofiarą oszustów. Mieszkanki okolicy Częstochowy straciły swoje oszczędności. Rozpoczął się remont zabytkowego szybu Krystyna w Bytomiu, poinformowało miasto.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Najpierw wypadek na autostradzie A4 w Katowicach w stronę Krakowa. Jak przekazała w mediach społecznościowych śląska policja, zderzyły się trzy pojazdy. Ruch do Krakowa odbywa się jednym pasem. Mistrzowie pióra wyróżnieni. Poznaliśmy laureatów drugiej edycji Gliwickiej Nagrody Literackiej. Wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach, wspierając twórców będących jeszcze przed debiutem lub zaraz po wydaniu pierwszej książki. W kategorii prozy triumfowali Alan Misiewicz oraz Magdalena Stefańska. Jak przyznaje autorka projektu książki o tym, jak układają się znaki, nagroda na początku literackiej drogi to wielka radość, ale też spora odpowiedzialność.
2: Na pewno duża ekscytacja, ale muszę też przyznać, że duża presja. Bo kategoria przed debiutem, no to teraz już po tej nagrodzie wypadałoby coś zrobić z tym tematem i po prostu kontynuować właśnie projekt. Więc duża wdzięczność, ekscytacja, też pewnego rodzaju presja.
0: Stypendia za najlepsze eseje i reportaże odebrały Natalia Czerczak za książkę Mruk oraz dziennikarka Beata John-Ozimek. Z kolei w kategorii poezji statuetki powędrowały do Zuzanny Strel oraz Andrzeja Woźniaka. Oprócz nagród finansowych na laureatów czeka dwutygodniowy pobyt twórczy w Gliwicach. Jak podkreśla wyróżniona za reportaż Beata John-Ozimek, takie wsparcie jest dla autora bezcenne.
3: Czas dla siebie, ze sobą, bez bycia odrywaną przez codzienne musiki. To jest bardzo dobry pomysł, a ponadto w mieście, którego się dobrze nie zna, to jest też pokusa tego, żeby sobie popoznawać i liczę na to, że Gliwice są naprawdę pełne tajemnic.
0: Konkurs to wspólna inicjatywa Gliwickiej Biblioteki oraz poety Juliusza Pilichowskiego. Partneruje im Uniwersytet Śląski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Na północy województwa trzy seniorki straciły swoje oszczędności. Do 67-letniej mieszkanki gminy Mykanów w powiecie częstochowskim zadzwonił mężczyzna i poinformował, że jej syn leży w szpitalu i jest zarażony wirusem HIV. Przekazał, że jedynym ratunkiem dla jego życia i zdrowia jest podanie kosztownej szczepionki. 67-latka przekazała oszustom 100 tysięcy złotych. Z kolei w Częstochowie do dwóch kobiet w wieku 83 i 87 lat zadzwonił fałszywy policjant. Obie mu uwierzyły i przekazały 30 oraz 21 tysięcy złotych. Policja po raz kolejny prosi o rozwagę i czujność. W Tarnowskich Górach oddano dziś do użytku zmodernizowane fragmenty drogi łączącej dzielnice Strzybnica i Sowice. To była dla nas kluczowa inwestycja, mówi starosta powiatu tarnogórskiego Adam Chmiel.
4: Jesteśmy na ulicy Grzybowej, gdzie dzisiaj oficjalnie odbieramy inwestycję ścieżkę rowerowo-pieszą wraz z drogą. Średnio na dobę 9 tysięcy pojazdów różnego rodzaju tą drogą jeździ.
0: Nowa trasa pieszo-rowerowa, która powstała w ramach modernizacji ulicy Grzybowej, ma ponad 3 km długości i wpisuje się w ślad regionalnej trasy rowerowej numer 605. Rozpoczął się remont zabytkowego szybu Krystyna w Bytomiu. Plac budowy przekazano wykonawcy, który zajmie się naprawą dachu i elewacji oraz wymianą okien. Szyb to jeden z dwóch, obok elektrociepłowni Sząbierki, symboli Bytomia. Basztowa wieża o wysokości 57 metrów przypomina górniczy młot i góruje nad miastem. Powstała w 1929 roku. Znajduje się w rejestrze zabytków województwa śląskiego. Właścicielem obiektu i całego terenu jest prywatna firma. W nocy w regionie będzie padać deszcz, a lokalnie także zagrzmi. Jutro w ciągu dnia powinno być już pogodnie, temperatura do 23 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 września. Jest 21. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Szokujące, tak szef MSZ mówi o głosowaniu opozycji, która obroniła weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Teren osiedla maltańskiego trzeba było sprzedać, pisze archidiecezja poznańska. Zwrotu pieniędzy za amerykańską pomoc dla Ukrainy chce od Europy Donald Trump. Sejm po raz trzeci nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Wicepremier Radosław Sikorski skrytykował za wynik głosowania opozycja. Zdaniem ministra spraw zagranicznych ujawniane informacje dotyczące zonda krypto nie wpłynęły na postawę polityków PiSu.
7: Jest to niezaskakujące, acz szokujące. W świetle informacji o próbach przekupstwa, o prawdopodobnym morderstwie, o gigantycznych stratach klientów tej nieuregulowanej firmy.
6: Przed głosowaniem premier Donald Tusk odczytał w Sejmie fragmenty zeznań ze śledztwa dotyczącego zonda krypto. Była w nich mowa o obietnicy interwencji Zbigniewa Ziobry, przekazaniu pieniędzy za pośrednictwem fundacji oraz zapowiedzi uzyskania ułaskawienia po wyborze Karola Nawrockiego na prezydenta. Prezydent odpowiedział, że osoby oferujące w jego imieniu ułaskawienie są oszustami i należy zgłaszać je prokuraturze. Kuria w Poznaniu tłumaczy, że teren osiedla Maltańskiego trzeba było sprzedać. Decyzja ta wynikała z konieczności przywrócenia nieruchomości do właściwego stanu, co przekraczało możliwości archidiecezji poznańskiej, poinformowała wieczorem Kuria. Po tym jak Kościół sprzedał teren deweloperowi, w środę odbyła się eksmisja jednej z mieszkanek osiedla. Próbowali ją zablokować działacze anarchistyczni i aktywiści walczący o prawa lokatorów. Policja siłą usunęła demonstrantów i wylegitymowała ponad 60 osób. Dwie osoby zostały poszkodowane. Donald Trump zapowiada, że zażąda od europejskich państw zwrotu pieniędzy za amerykańską pomoc dla Ukrainy z czasów Joe Bidena. Nie podał, o które kraje ani o jakie kwoty chodzi.
8: Prezydent USA napisał na Truth Social, że setki miliardów dolarów trafiły do Ukrainy i do NATO za darmo, choć zapłaciłaby za to Europa, gdyby ktoś ją o to poprosił. Dodał, że teraz upomni się o te pieniądze. Nie napisał, w jaki sposób miałby ten zwrot wyegzekwować. Trump zaprzeczył jednocześnie doniesieniom, że amerykańskie zapasy amunicji są na wyczerpaniu po wojnie z Iranem. Donald Trump od dawna domaga się, by koszty wspierania Kijowa ponosiła Europa. Wcześniej żądał zwrotu pieniędzy również od samej Ukrainy w zamian za dostęp do jej surowców. Za jego kadencji amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy praktycznie ustała. W ubiegłym roku Stany Zjednoczone i NATO uruchomiły specjalny mechanizm, w którym Ukraina zgłasza swoje potrzeby, a europejscy sojusznicy płacą za amerykańską broń. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
6: W polskich szkołach uczy się blisko ćwierć miliona cudzoziemców. To 5% wszystkich uczniów, wynika z raportu przygotowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Najliczniejszą grupą są Ukraińcy, którzy coraz rzadziej korzystają z dodatkowych lekcji języka polskiego, mówi współautorka raportu, socjolożka Elżbieta Świdrowska.
9: Spada liczba dzieci w oddziałach przygotowawczych oraz dzieci korzystających z dodatkowych zajęć z języka polskiego. Jest to z jednej strony zrozumiałe wraz z upływem czasu, szczególnie dzieci z Ukrainy miały pewien okres skorzystania z tych dodatkowych lekcji, natomiast no, jest to dosyć nieduży odsetek.
6: Do polskich szkół chodzą uczniowie ze 108 państw spoza Europy, najwięcej z Wietnamu, Indii, Korei Południowej, Gruzji, a także Kolumbii i Kazachstanu. Ciszej proszę. Pod takim hasłem w centrum Warszawy demonstrowano przeciwko hałasowi. To akcja Stowarzyszenia Miasto jest Nasze, które domaga się większej ochrony mieszkańców przed dokuczliwymi dźwiękami. Uczestnicy marszu skarżyli się na głośne samochody, które w nocy przejeżdżają pod ich oknami.
10: Jeżdżą zbyt szybko i emitują zbyt duży hałas, przekraczający prawdopodobnie normy, które są dopuszczone.
11: Zwłaszcza wieczorem, ciepły dzień, chcą się popisać. Dla mnie to jest koszmarne. Mieszkam przy Placu Konstytucji i nie słychać własnych myśli.
12: Słucham? Czy w mieście jest głośno?
13: Myślę, że zdecydowanie jest głośno, ale to nie przez miasto, tylko przez samochody, bo ten problem, który nas spotyka, to jest problem samochodów, problem ludzi, którzy nie dostosowują się po prostu do naszego społeczeństwa.
6: Przeciwnicy hałaśliwych aut przeszli przed Komendę Stołeczną Policji. Domagali się wprowadzenia przepisów, które pozwolą chronić mieszkańców przed rykiem silników towarzyszącym na przykład nielegalnym wyścigom.
14: Klimat.
6: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 41% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Jednocześnie na Wybrzeżu Wschodnim oraz w zlewniach Górnej Łyny i Węgorapy obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniami. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: O sporcie Marika Górecka.
15: Dobry wieczór. Wystartowała siódma kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Na dziś zaplanowano tylko jedno spotkanie. W derbach Śląska Piast Gliwice podejmuje GKS Katowice. Po 35 minutach gry Piast prowadzi 2-0. Nasi siatkarze są na finiszu przygotowań do zbliżających się wielkimi krokami Mistrzostw Europy. Jutro w Gdańsku rozegrają z Finlandią ostatni mecz towarzyski przed wylotem do Bułgarii. O faworytach i szansach biało-czerwonych opowiada mistrz świata i mistrz olimpijski z lat 70. Mirosław Rybaczewski.
16: Mistrzostwa Europy, które w tym roku są bardzo ważne, bo zwycięzcy mają kwalifikacje do olimpiady, prawda? To jest też bardzo ważne dla zespołu. Widzimy, Słoweńcy mają młody zespół, bardzo dobry. Bułgarzy, młody zespół. Włosi, Francuzi mają też młody zespół i na pewno będą groźni. Także to będzie bardzo ciężki turniej i mamy trochę problemów zdrowotnych. No ale mamy tych młodych i to jest bardzo dobrze, bo widać, że oni się sprawdzają. No myślę, że jesteśmy głównym faworytem do tego Mistrzostwa Europy, no bo i wygraliśmy tą Ligę Światową. Ja jestem dobrej myśli, że powinniśmy wygrać te Mistrzostwa Europy.
15: Mistrzostwa startują 9 września. Rywalizacje w grupie Polacy rozpoczną dzień później meczem z Portugalią. W Brukseli rozpoczął się dwudniowy finał lekkoatletycznej diamentowej ligi. Do stolicy Belgii poleciało 5 naszych reprezentantów. Dziś w konkurencji skoków zwyż rywalizuje Mateusz Kołodziejski. Jutro na bieżni w biegu na 400 metrów zobaczymy Natalię Bukowiecką. 100 metrów przez płotki pobiegnie Pia Skrzyszowska, a na dystansie 1500 metrów o sukces będzie walczyć Klaudia Kazimierska. W rzucie oszczepem reprezentować będzie nas Dawid Wegner. Drugi dzień zawodów rozpocznie się o godzinie 18. I jeszcze piłka ręczna. Na start nowego sezonu ligowego Wisła Płock bez większych problemów pokonała na wyjeździe MMTS Kwidzyń 46-19. Z kolei kobiecą Superligę otworzył mecz Startu Elbląg z Zagłębiem Lubin. Broniące tytułu piłkarki Zagłębia wygrały 40-25.
6: Noc pochmurna z przejaśnieniami i przelotne opady deszczu i miejscami burze. Będzie od 13 do 17 stopni, chłodniej na Pomorzu około 12. W całym kraju silniejszy wiatr. Nad morzem porywy do 85 km na godzinę, w Tatrach powieje do 90 km na godzinę, a w Sudetach do 120 km na godzinę.
17: Tu Radio Dźwięk.

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatruć,

0: Jest 22. Trzej policjanci z Będzina odpowiedzą za pobicie kierowcy cierpiącego na chorobę Parkinsona. Za nami gala Gliwickiej Nagrody Literackiej. Wybrano 6 laureatów. Za chwilę także relacja z meczu Piast Gliwice, GKS Katowice.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Trzej policjanci z Będzina odpowiedzą przed sądem w sprawie pobicia cierpiącego na chorobę Parkinsona kierowcy. Do zajścia doszło w październiku 2025 roku na stacji paliw. Policja tłumaczyła, że funkcjonariusze interweniowali, bo stan 49-latka mógł wskazywać, że był on pod wpływem środków odurzających. Dwaj oskarżeni, Dawid J. oraz Damian G., odpowiedzą za pobicie pokrzywdzonego, a także bezprawne zmuszanie go przemocą i groźbami do opuszczenia samochodu. Trzeci oskarżony, Piotr G., według prokuratury dopuścił się przestępstwa polegającego na udzieleniu dwóm pozostałym mężczyznom pomocy w pobiciu 49-latka. Podczas śledztwa żaden z policjantów nie przyznał się do winy. Gliwice ponownie nagrodziły początkujących pisarzy. Zakończyła się druga edycja Gliwickiej Nagrody Literackiej. 6 laureatów otrzyma nie tylko stypendium, ale też 2-tygodniowe rezydencje pisarskie. Ma to być czas intensywnej pracy twórczej, udziału w kulturalnym życiu miasta i spotkań ze środowiskiem literackim. Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka podkreśla unikalny charakter wydarzenia.
2: Szukaliśmy takiej formuły, której nikt nie ma, bo formuł festiwali literackich jednak w naszym kraju kilka jest. Szukaliśmy takiej i znaleźliśmy taką, czyli stawiamy na debiuty, wspieramy twórców, którzy są u początku swojej drogi, więc okazało się, że to jest coś, co Gliwice pokochały, co chcą kontynuować i co zyskuje duże grono zwolenników.
0: W kategorii proza nagrody otrzymali przed debiut tem literackim Magdalena Stefańska, a po debiucie Alan Misiewicz. W kategorii poezja nagrodzono Zuzannę Strel przed debiutem oraz Andrzeja Woźniaka po. W przypadku kategorii esej lub reportaż nagroda przed debiutem trafiła do Natalii Czerczak, a po debiucie do Beaty John Ozimek. Kolejny mural powstał w Tarnowskich Górach z okazji 500-lecia miasta. Trzyczęściowe malowidło stworzyło Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku na murze w centrum miasta przy ulicy Królika. Projekt wpisuje się w działania na rzecz przypominania o bogatym dziedzictwie regionu. Obrazy na ścianie zaprojektowała tarnogórska artystka Beata Hetmańczyk. Pokazują one najważniejsze miejskie atrakcje w otoczeniu biało-czarno-żółtej kratki i tarnogórskiej odmiany jabłoni.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Teraz już piłkarskie emocje na inaugurację 7. kolejki Ekstraklasy. Piast Gliwice rywalizuje z GKS-em Katowice, a ten mecz obserwuje Tadeusz Musiał.
3: Nie jest to wielkie widowisko, ale w 74. minucie Piast jest zadowolony, bo prowadzi z GKS-em Katowice 2-0. 5. minuta Sanka, 35. Rivas, tak padały gole, natomiast w pierwszej połowie GKS Katowice nie istniał, w drugiej można było się spodziewać, że ten obraz będzie wyglądał nieco inaczej i rzeczywiście tak jest. GKS Katowice prowadzi piłkę, GKS Katowice często atakuje, zbliża się do pola karnego. Miał jedną dobrą sytuację Iliasz Kurin, ale kiedy sobie przyjął piłkę klatką piersiową, a później strzelił, to uderzył w sam środek bramki. A tam przygotowany był na obronę tego strzału Domen Grill. Z drugiej strony Gliwiczanie, którzy chcą kontrolować wynik i atakują od czasu do czasu, ale raz też mieli doskonałą szansę, kiedy Lima był sam, niepilnowany w polu karnym, ale jego uderzenie powędrowało obok bramki. GKS ma jeszcze 16 minut. Świetny mecz z Wisłą Płock, znakomity w Zabrzu z Górnikiem, ale dzisiaj to jest zupełnie inna drużyna. Mnóstwo niedokładności, troszkę człapania na boisku, jakby zmęczenie dawało się we znaki. No i niewiele pomysłu na to, żeby zmienić obraz gry. 74 minuty tego starcia są za nami. Piast Gliwice broni się przed atakami GKS-u Katowice, który musi atakowić, bo przegrywa 0-2.
0: Na końcowe fragmenty meczu wrócimy oczywiście w programie Radia Katowice. W nocy miejscami może popadać, a nawet pojawią się burze. Jutro powinno być już pogodnie. Termometry pokażą do 23 stopni. Niedziela ma być nieco chłodniejsza.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 września. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Pobili chorego mężczyznę na stacji paliw, stanął przed sądem. Policjantom z Będzina grozi do 5 lat więzienia. Maciej Berek wybrany do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent złamie prawo, jeśli nie odbierze ślubowania od nowego sędziego, mówi szef kancelarii premiera. Amerykańscy negocjatorzy mają przywieźć do Moskwy i Kijowa propozycję zakończenia wojny w Ukrainie. Policjanci z Będzina, którzy jesienią ubiegłego roku pobili chorego 49-latka na stacji paliw, odpowiedzą za to przed sądem. Prokuratura w Sosnowcu wysłała akt oskarżenia. Policjanci tłumaczyli, że stan mężczyzny mógł wskazywać, że był pod wpływem środków odurzających. Okazało się, że cierpiał na Parkinsona. Na ławie oskarżonych zasiądzie 3 funkcjonariuszy, mówi rzecznik sosnowieckiej prokuratury okręgowej Bartosz Kilian.
6: Dwaj oskarżeni, to jest Dawid J. oraz Damian G., odpowiedzą za pobicie pokrzywdzonego Mirosława K., a także bezprawne zmuszanie go przemocą oraz groźbami do opuszczenia samochodu. Trzeci oskarżony, Piotr G., w ocenie prokuratora dopuścił się przestępstwa polegającego na udzieleniu dwóm pozostałym mężczyznom pomocy przy okazji pobicia Mirosława K. Niedozwolone wsparcie obejmować miało stosowanie przemocy oraz groźby bezprawnej wobec świadka zdarzenia.
5: Żaden z policjantów nie przyznał się do winy. Wszyscy 3 zostali zawieszeni. Grozi im od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Prezydent złamie prawo, jeśli nie przyjmie ślubowania od Macieja Berka, ocenia szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Sejm wybrał byłego ministra na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jan Grabiec przypomniał w TVP Info, że Karol Nawrocki wcześniej odmówił przyjęcia ślubowania od 4 innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
7: To oczywiście będzie złamanie prawa, złamanie konstytucji przez prezydenta. Bardzo smutne, ale już byliśmy tego świadkami w odniesieniu do sędziów wcześniej wybranych. Z całą pewnością nie można dopuścić do tego, żeby konstytucyjny organ nie działał, bo tak sobie życzy tego osoba ze środowiska PiS-u, dzisiaj prezydent, ale tak naprawdę ciągle działająca w interesie tego środowiska politycznego. Nie można pozwolić na to, żeby prezydent, nawet prezydent w Polsce, paraliżował konstytucyjne organy.
5: Maciej Berek zastąpi sędziego Justyna Piskorskiego, którego kadencja upływa 18 września. Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od sędziów Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego, wybranych w marcu przez Sejm. Z tego powodu nie mogą orzekać. Wysłannicy USA przylatują do Moskwy i Kijowa z ofertą położenia kresu walkom. Wysłałem Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z propozycją zakończenia wojny w Ukrainie, poinformował prezydent USA Donald Trump. Wykonali świetną robotę i wysłaliśmy ich, żeby sprawdzili, czy możemy coś zrobić i jest spora szansa, że nam się uda, powiedział Trump. Nie podał daty spodziewanej wizyty negocjatorów. Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego do Kijowa przyjadą w niedzielę. Dzień wcześniej będą w Moskwie. Alternatywa dla Niemiec i długo, długo nic. W niedzielę w Saksonii-Anhalt odbędą się wybory do Landtagu. Według sondaży wygra je skrajnie prawicowa AfD, która może liczyć na 42% głosów i pierwsze w historii na poziomie federalnym samodzielne rządy. Na drugim miejscu z 22% poparcia jest rządząca dotychczas chadecja CDU. Na jej wiec w dzielnicy Reform w Magdeburgu wybrał się Paweł Turski.
8: Więcej dziennikarzy niż zwolenników i to pomimo tego, że na miejscu rozdawano darmowe currywursty i frytki. Tak jednym zdaniem można opisać ostatnie wyborcze wydarzenie CDU. Kiełbasa nikogo nie przekona. My tutaj przyszliśmy podziękować premierowi za jego pracę i powiedzieć mu, że na niego zagłosujemy. Mówiła mi z niewielką wiarą w zwycięstwo Niemka polskiego pochodzenia. Na piknik przed wysokimi na 10 pięter blokami przybyła z mężem. CDU gwarantowało od czasów Helmuta Kohla dobre życie, może nie najlepsze, ale stabilne. AfD tego nie zagwarantuje. Problemów nie da się wyeliminować od razu. My jednak to robimy. AfD cofnie nasz land do lat 90., gdy bezrobocie było dwukrotnie wyższe. Starał się przekonać wśród bloków garstkę osób główny kandydat CDU i obecny premier Saksonii-Anhalt Sven Schulze. Wyborcy CDU nie wyobrażają sobie życia w kraju związkowym rządzonym przez skrajnie prawicową alternatywę dla Niemiec. Wyjedziemy do Polski, jak wygra AfD. Naprawdę, podjęliśmy już taką decyzję. Z Magdeburga, Paweł Turski, Polskie Radio.
5: CDU w Saksonii-Anhalt traci w sondażach m.in. z powodu nieskutecznych działań rządu w Berlinie, które tworzy koalicja CDU-SPD. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jutro chmury na przemian ze słońcem, może przelotnie padać, na północy lokalnie burze. W soboty od 16-17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południu.
9: Tu Radio Dźwięk.

Tak.

0: Jest 22. Trzej policjanci z Będzina odpowiedzą za pobicie kierowcy cierpiącego na chorobę Parkinsona. Za nami gala Gliwickiej Nagrody Literackiej. Wybrano 6 laureatów. Za chwilę także relacja z meczu Piast Gliwice, GKS Katowice.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Trzej policjanci z Będzina odpowiedzą przed sądem w sprawie pobicia cierpiącego na chorobę Parkinsona kierowcy. Do zajścia doszło w październiku 2025 roku na stacji paliw. Policja tłumaczyła, że funkcjonariusze interweniowali, bo stan 49-latka mógł wskazywać, że był on pod wpływem środków odurzających. Dwaj oskarżeni, Dawid J. oraz Damian G., odpowiedzą za pobicie pokrzywdzonego, a także bezprawne zmuszanie go przemocą i groźbami do opuszczenia samochodu. Trzeci oskarżony, Piotr G., według prokuratury dopuścił się przestępstwa polegającego na udzieleniu dwóm pozostałym mężczyznom pomocy w pobiciu 49-latka. Podczas śledztwa żaden z policjantów nie przyznał się do winy. Gliwice ponownie nagrodziły początkujących pisarzy. Zakończyła się druga edycja Gliwickiej Nagrody Literackiej. 6 laureatów otrzyma nie tylko stypendium, ale też 2-tygodniowe rezydencje pisarskie. Ma to być czas intensywnej pracy twórczej, udziału w kulturalnym życiu miasta i spotkań ze środowiskiem literackim. Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka podkreśla unikalny charakter wydarzenia.
2: Szukaliśmy takiej formuły, której nikt nie ma, bo formuł festiwali literackich jednak w naszym kraju kilka jest. Szukaliśmy takiej i znaleźliśmy taką, czyli stawiamy na debiuty, wspieramy twórców, którzy są u początku swojej drogi, więc okazało się, że to jest coś, co Gliwice pokochały, co chcą kontynuować i co zyskuje duże grono zwolenników.
0: W kategorii proza nagrody otrzymali przed debiut literackim Magdalena Stefańska, a po debiucie Alan Misiewicz. W kategorii poezja nagrodzono Zuzannę Strel przed debiutem oraz Andrzeja Woźniaka po. W przypadku kategorii esej lub reportaż nagroda przed debiutem trafiła do Natalii Czerczak, a po debiucie do Beaty John Ozimek. Kolejny mural powstał w Tarnowskich Górach z okazji 500-lecia miasta. Trzyczęściowe malowidło stworzyło Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet III wieku na murze w centrum miasta przy ulicy Królika. Projekt wpisuje się w działania na rzecz przypominania o bogatym dziedzictwie regionu. Obrazy na ścianie zaprojektowała tarnogórska artystka Beata Hetmańczyk. Pokazują one najważniejsze miejskie atrakcje w otoczeniu biało-czarno-żółtej kratki i tarnogórskiej odmiany jabłoni.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Teraz już piłkarskie emocje na inaugurację 7. kolejki Ekstraklasy. Piast Gliwice rywalizuje z GKS-em Katowice, a ten mecz obserwuje Tadeusz Musioł.
3: Nie jest to wielkie widowisko, ale w 74. minucie Piast jest zadowolony, bo prowadzi z GKS-em Katowice 2-0. 5. minuta Sanka, 35. Rivas, tak padały gole, natomiast w pierwszej połowie GKS Katowice nie istniał. W drugiej można było się spodziewać, że ten obraz będzie wyglądał nieco inaczej i rzeczywiście tak jest. GKS Katowice prowadzi piłkę. GKS Katowice często atakuje, zbliża się do pola karnego. Miał jedną dobrą sytuację Ilja Szkurin, ale kiedy sobie przyjął piłkę klatką piersiową, a później strzelił, to uderzył w sam środek bramki. A tam przygotowany był na obronę tego strzału Domen Grill. Z drugiej strony Gliwiczanie, którzy chcą kontrolować wynik i atakują od czasu do czasu, ale raz też mieli doskonałą szansę, kiedy Lima był sam, niepilnowany w polu karnym, ale jego uderzenie powędrowało obok bramki. GKS ma jeszcze 16 minut. Świetny mecz z Wisłą Płock, znakomity w Zabrzu z Górnikiem, ale dzisiaj to jest zupełnie inna drużyna. Mnóstwo niedokładności, troszkę człapania na boisku, jakby zmęczenie dawało się we znaki. No i niewiele pomysłu na to, żeby zmienić obraz gry. 74 minuty tego starcia są za nami. Piast Gliwice broni się przed atakami GKS-u Katowice, który musi atakowić, bo przegrywa 0-2.
0: Na końcowe fragmenty meczu wrócimy oczywiście w programie Radia Katowice. W nocy miejscami może popadać, a nawet pojawią się burze. Jutro powinno być już pogodnie. Termometry pokażą do 23 stopni. Niedziela ma być nieco chłodniejsza.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 23. Musimy przestać rozrzucać pieniądze. One muszą iść za konkretną potrzebą, mówiła w Dąbrowie Górniczej minister funduszy i polityki regionalnej. Krajowa Wystawa Rolnicza rozpoczyna się w Częstochowie. W ten weekend także jasnogórskie dożynki. Młodzi twórcy powalczą w Katowicach o laur Konrada. W październiku po raz 23 odbędzie się Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Równość jest dziś absolutnie kluczową sprawą i ona wymaga przekierowania pieniędzy publicznych, powiedziała w Dąbrowie Górniczej minister funduszy i polityki regionalnej, liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Zaprezentowała 5 przykazań otwartości fiskalnej. Minister przyjechała do Dąbrowy Górniczej, by otworzyć panel konferencji Regeneracja pod tytułem Kogo dzisiaj stać na odwagę fiskalną? Oceniła przy tym, że Polska potrzebuje odwagi nie tylko fiskalnej, ale też rozwojowej. Jej zdaniem część inwestycji powinny realizować podmioty prywatne. Uznała też, że należy powiedzieć totalny stop wszelkim helikopterowym pieniądzom. Rozrzucanie pieniędzy z helikoptera to fatalny pomysł. Pieniądze muszą iść punktowo, tam gdzie są naprawdę potrzebne, dodała Pełczyńska-Nałęcz. Konferencją Nauka dla Rolnictwa i Bezpieczeństwa Żywnościowego, Tradycja, Innowacje i Zrównoważony Rozwój rozpoczęły się Krajowa Wystawa Rolnicza i Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie. Biorący w niej udział wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Adam Nowak stwierdził, że na razie Polska nie musi się bać o bezpieczeństwo żywnościowe.
2: Ale bezpieczeństwo żywnościowe to proces ciągły. Nie możemy spocząć na laurach, nie możemy powiedzieć, że już raz na zawsze mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe. Kwestie związane ze zmianami klimatu to chyba jest jedno z największych wyzwań i zagrożeń. Brak adaptacji do zmian klimatu, brak zrównoważonego rozwoju może być zagrożeniem dla gospodarstw i z punktu widzenia ekonomicznego i środowiskowego i dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski.
0: Jutro w Częstochowie odbędzie się oficjalne otwarcie wystawy, która potrwa do niedzieli. W niedzielę także msza dożynkowa przed szczytem jasnogórskim.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Rusza modernizacja oddziału obserwacyjno-zakaźnego, hepatologii zakaźnej i nabytych niedoborów odporności w szpitalu specjalistycznym w Chorzowie. Całe trzecie piętro placówki zmieni się nie do poznania. Jak powiedziała Edyta Trachaszewczyk, dyrektor chorzowskiego szpitala, zyskają pacjenci i pracownicy, bo znacząco poprawią się warunki bytowe i pracy. Modernizacja jest wymagająca, bo oddział musi być podzielony na strefy tak, by zachować bezpieczeństwo sanitarne pacjentów z chorobami zakaźnymi. Prace potrwają do końca roku. Młodzi twórcy powalczą w Katowicach o laur Konrada. 17 października rozpocznie się 23. już edycja Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. To doskonała okazja, by zobaczyć, jak młodzi twórcy myślą dziś o teatrze i w jakim kierunku chcą go rozwijać, mówi kierownik literacki Teatru Śląskiego Bartosz Cudak.
3: Jest to przekrój przedstawień teatralnych z ostatnich 2 sezonów, które zostały wyreżyserowane przez młodych artystów. Bardzo różnorodne gatunkowo, bardzo różnorodne formalnie. Jest to zarówno reinterpretacja klasyki, jak na przykład Lalka w reżyserii Mikity Iłyńczyka z Teatru Dramatycznego w Warszawie, czy Nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy w reżyserii Kamila Białaszka z Teatru Polskiego w Poznaniu.
0: W konkursie zobaczymy 6 przedstawień. W programie są też spektakle mistrzowskie oraz wydarzenia związane z teatrem telewizji i teatrem Polskiego Radia. Tegoroczna edycja potrwa do 26 października. Przed nami pochmurna noc z przelotnym deszczem, miejscami także zagrzmi. Jutro dość pogodnie i 23 stopnie. Cały czas może silniej wiać.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki, a zaczynamy od nowych informacji w sprawie afery Zonda Krypto. Premier Donald Tusk przekazał w Sejmie część informacji z prokuratury. Chodzi o zeznania szefa upadłej spółki Przemysława Krala o powiązaniach korupcji z politykami prawicy. Prawo i Sprawiedliwość uważa te informacje za niewiarygodne.
4: Donald Tusk mówił o spotkaniu przedstawicieli późniejszej zonda krypto w Ministerstwie Finansów w kwietniu 2018 roku.
6: Na spotkanie przybyli panowie Sylwester Suszek, zaginiony, prawdopodobnie zamordowany przez swoich następców, Rafał Zaorski, dzisiaj sąd potwierdził zasadność aresztowania tego tak zwanego inwestora.
4: Według zeznań Przemysława Krala cytowanych przez premiera, człowiek zonda krypto chciał przekazać Zbigniewowi Ziobrze łącznie kwotę 2 milionów złotych.
6: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
4: Posłowie PiS uważają rewelacje ze śledztwa za niewiarygodne. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: To prawdziwy przełom w produkcji amunicji w naszym kraju. Pierwszy w pełni wyprodukowany w Polsce pocisk kalibru 155 mm przeszedł najważniejsze próby poligonowe. Przeprowadzono je w Ustce, a pocisk przekroczył dystansy 30 km, mówi wiceprezes PGO SA Andrzej Bulanowski.
7: Dotychczasowe próby realizowaliśmy w warunkach poligonowych. Przy użyciu dział balistycznych strzelaliśmy na krótkie dystanse do kulochwytu. W tej chwili strzelaliśmy już z działa bojowego na pełnym zasięgu. Także pierwszy prawdziwy test ogniowy naszego produktu za nami, z czego się szalenie cieszymy. Jesteśmy bardzo dumni.
5: Pociski wyprodukowały polskie firmy. Spółka PGO we współpracy z Wojskowym Instytutem Technicznym. Seryjna produkcja nabojów może ruszyć w przyszłym roku. Minister Spraw Zagranicznych oskarża Pałac Prezydencki o arbitralne blokowanie nominacji ambasadorskich. Radosław Sikorski odrzucił słowa Karola Nawrockiego o tym, że gotowe porozumienie z resortem zostało zatrzymane przez premiera Donalda Tuska. Minister Sikorski przyznał, że choć prezydent może mieć uzasadnione wątpliwości wobec pojedynczych kandydatów, nie tłumaczy to wstrzymania wszystkich nominacji.
8: Ja sobie mogę wyobrazić, że są jakieś ekstraordynaryjne przypadki, w którym pojawia się informacja nieznana ministrowi, kontrwywiadowi Komisji Spraw Zagranicznych, której prezydent mówi hola, hola, nie jestem pewien jakiegoś kandydata. Ale czy naprawdę żaden z 46 przedstawionych kandydatów nie spełnia warunków bycia polskim ambasadorem?
5: Spór o nominację trwa od 2024 roku. Karol Nawrocki sprzeciwia się przede wszystkim powołaniu Bogdana Klicha na ambasadora w Stanach Zjednoczonych oraz Ryszarda Schnepfa na ambasadora we Włoszech. Do czasu zakończenia sporu częścią polskich placówek kierują dyplomaci w randze chargé d'affaires.
1: To są aktualności jedynki.
5: A w nich teraz przenosimy się do Niemiec. AfD może wygrać jutrzejsze wybory w Saksonii-Anhalt, tak wynika z sondaży. Jeśli do parlamentu kraju związkowego nie dostaną się mniejsze ugrupowania, partia ta będzie mogła samodzielnie rządzić.
9: Według sondaży Alternatywa dla Niemiec może liczyć na 42% poparcia, dotychczas rządząca CDU na zaledwie 22%. 11% w sondażach ma lewica, a reszta ugrupowań plasuje się delikatnie nad lub pod progiem wyborczym. AfD jest tutaj tak silna, gdyż nie ma tu dobrej sytuacji gospodarczej. W ciągu 35 lat wyemigrowało stąd 25% mieszkańców. To doprowadziło do redukcji klas w szkołach, spadku miejsc pracy, a to z kolei przełożyło się na frustrację wyborców. Tłumaczy politolog z Uniwersytetu w Magdeburgu Nicolas Szpon. Zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec nie jest przesądzone. Wciąż 26% wyborców nie wie, na kogo zagłosuje. 26% wynika z chęci taktycznego głosowania. Wyborcy chcą zagłosować tak, by pokazać swój sprzeciw dotychczas rządzącym, blokując przy tym AfD i nagradzając poniekąd mimowolnie małe ugrupowania. Wybory w Saksonii-Anhalt odbędą się w niedzielę. Z Magdeburga Paweł Turski, Polskie Radio.
5: Na koniec zaproszenie na finałowy przystanek trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską. Już dziś odwiedzimy Białe Błota. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. O szczegółach Małgorzata Abgarowicz.
10: O 9 rano na placu przy ulicy Czeremchy zabrzmi Polka Dziadek. Plenerowe Lato z Radiem poprowadzą Dagmara Kowalska i Roman Czejarek. Będzie to już ostatnia okazja, żeby zobaczyć, jak od kuchni powstaje kultowa audycja. Południe rozpocznie się piknik edukacyjny Z życia wzięte. Animację na małej scenie poprowadzi Sława Bieńczycka. Poza tym w specjalnej strefie naukowej będzie można odbyć wirtualny spacer po elektrowni jądrowej, poznać zastosowania sztucznej inteligencji w codziennym życiu, czy zobaczyć, jak wygląda życie na stacji orbitalnej.
5: O 16 rozpocznie się potańcówka, a zabawę zakończy wieczorny koncert. Na scenie pojawią się m.in. Edyta Górniak, Big Cyc, Wanda i Banda czy Denzel. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: W nocy przelotne opady deszczu możliwe w większości regionów, miejscami burze. Popada i zagrzmi także w ciągu dnia, a termometry w soboty pokażą maksymalnie od 16 stopni na północy do 23 na południu Polski.
1: Jedynka. Polskie Radio.
5: 9 minut po północy.
11: Tu Radio Dźwięk.

Bierz. Drętwiej. Niech rośnie. Pęczniej. Podejdź bliżej.

bezumiarzy. Jeszcze wyjść. Niech rośniesz. Bezpieczniej. Podejrzyjmy się. Chociaż spróbuj, drętwi. Chcemy więcej. Masz. Teraz łap. Teraz łap. Chociaż spróbuj. Masz. Chcemy więcej. Niech rośnie. Pęczniej. Podejdź bliżej.

zrozumieć świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

Jest 23. Musimy przestać rozrzucać pieniądze. One muszą iść za konkretną potrzebą, mówiła w Dąbrowie Górniczej minister funduszy i polityki regionalnej. Krajowa Wystawa Rolnicza.